0: Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy!
3: Gramy!
4: It's the Bria Hustle. It's the Bria Hustle. It's the Bria.

0: Mój sen się nie skończył jeszcze. Znalazłem zdjęcie, w sensie we śnie zdjęcie, jak stoję na ulicy w twoim mieście. Nigdy tu nie byłem wcześniej. Fajna fota, w sensie zdjęcie, gdzie to? Będę tutaj wracać we śnie, lubię leto.
1: Czwórka, to słychać.
2: To słychać.
3: Dear Miss Scott. Dear Miss Scott. It feels dark. Will I ever be loved?

Ocknąłem się przy barze w lustrach, nikogo nie ma już w środku. I zamiast słońca na zewnątrz razi mnie pustka. Czy piłem do świątu jak w klipie Technotronic kolor.

dzisiaj płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, a rano wybiegam se goły z Bristolu.

zamiechy, już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję.

0: backhandem i grzecznie mu wołam: weź debilu to wyłącz. Po co samary z Witkaca, tu taszczysz jeszcze te trzy powerbanki. Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

Mijają kolejne tygodnie, on chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka,

smutni, wracam do domu. Moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

0: Gabriel, jesteś nie znasz ty, to najwyższa pora. Siedzimy 29 godzinę w studiu, sprawdź. Ty grasz rap, ty grasz, możesz M jak miłość. Ja go gram jak 1000 na kilo.
1: Rynal, proszę się przebierać.

Uważaj na myśli, one stają się słowem. Uważaj na słowo, ono staje się akcją. Uważaj na akcję, ona zmienia się w nawyk. Pilnuj nawyków,

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był bogaty w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce.

0: Polskie Radio.
1: Jak miałem 17 lat, to nie trafiałem w beat. Nie wiedziałem, jak układać te wokale. A

Słuchasz Czwórki. Gramy. Teraz gramy.

wydarzyć. Już nie będziemy tym sami. Tylko my i słońce na twarzy. Dziś mamy dla kogo żyć. Dziś zaczyna się dzień polarny, a mgłę nocy przegania świt. Nie musisz mówić już nic, już nic.

To nasz kolorowy film, chociaż stara szkoła, wychowana cała ośka na ławkach, schodach kiedyś na sztukę i byle przejść. Teraz inne plany, wyższy cel, teraz nowa fura, dom i pies, teraz nowi kumple, stary jazz, teraz długa noc i krótki dzień, może wrócę w parę

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Let's go. Yo.
2: Tej.

myśl. Nie myśl przecież oboje, rozmawiać ze sobą jakoś umiemy. Umiemy, nie mamy tabu, kochamy na zabój, po prostu wiemy.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za Mirisus. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Uch, miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnię, choć to dużo.

Ja nigdy nie będę już miał tych szalonych 16 lat. Ja muszę zrozumieć, a ty musisz umieć też inaczej pojmować świat. Nagle ważniejszy niż melanż stał się dla mnie ogródek i sad. Choć pewnie nawet już nie wiesz, co to jest, to taki stary swag. Hej! Daddy Stress, a.k.a. stary dziad. Jak mu plony z

Ja. Siogu, za barem, tna piwo za sterem. Ja.

0: wys najlepiej, Słowenia.
1: Słuchasz Czwórki.
2: Najlepsze z najlepszych. Sport.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w Czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
2: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W czwórce dbamy o dobrą formę. Już teraz w audycji Najlepsze z najlepszych czas na powrót do najciekawszych audycji dla miłośników sportu.
0: Po robocie. Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Jesteś po robocie.
2: A po robocie uczymy się nowych rzeczy. Dziś będzie to skakanie na skakance. Kogo mogliśmy zaprosić do naszego studia? Jedyną wyjątkową Olgę Chmiel, która jest certyfikowaną trenerką skakania na skakance. Znana w sieci jest jako Olga Jumps. Dzień dobry, cześć Olgo.
3: No witam cię Kuba, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Ty wróciłaś do skakanki po latach, czy ty nigdy z niej nie zrezygnowałaś?
3: Wróciłam po latach, zdecydowanie.
2: Czyli to była taka zabawka, zajawka, kiedy było się dzieckiem?
3: Tak, pamiętałam
2: potem cisza,
3: coś.
2: Potem cisza.
3: Potem cisza, długa cisza. Ja zaczęłam skakać w wieku 37 lat.
2: To wytłumacz mi, co się takiego stało, że wróciłaś akurat do skakanki, bo form aktywności dla dorosłego człowieka jest dzisiaj mnóstwo.
3: Tak, to prawda. To, co robię, jest kompletną niszą. Natomiast tą skakankę przyniósł do domu mój syn. Obecnie 12-letni, wtedy 9-letni. I jest w szkole sportowej, pływa. Pewnego dnia przyszedł z tą skakanką do domu i powiedział, że trener kazał im skakać, żeby ćwiczyć wydolność, poprawić jakąś tam formę. No i skakał tak, słuchaj, przez tydzień. No i ja wtedy to jakoś tak zobaczyłam i sobie myślę, kurczę, i przecież ja to robiłam. To jest super. Dlaczego ja nie skaczę dalej?
2: To jest moje dzieciństwo.
3: To jest moje dzieciństwo, dokładnie. I w ogóle ile jest w tym wszystkim takich korzyści. Także tak się to zaczęło, od mojego syna właśnie.
2: Tylko, że wtedy zaczęło się od takiego pewnie podstawowego skakania, jak się dowiedziałem dzisiaj, żabką. To znaczy unosimy dwie nogi i pod spodem leci skakanka.
3: Tak, dokładnie. Ja byłam słoniem w składzie porcelany, słuchaj. Także nie umiałam nic. Dokładnie, każdy chyba na początku zaczyna skakać żabką, a dopiero potem ta lekkość, płynność, słuchajcie, przychodzi z czasem, także każdy z was może się nauczyć skakać, ale to wymaga faktycznie czasu i wielokrotnie ilości powtórzeń.
2: Tak, z ciekawości, twój syn idzie do szkoły,
3: tak.
2: Ktoś go pyta, a czym zajmują się twoi rodzice? On odpowiada, mama jest trenerem skakanki?
3: No coś w tym stylu.
2: No ale to fajne.
3: Wiesz co, no...
2: Chyba ma ludzi tak wielu, którzy się tym zajmują na takim poziomie profesjonalnym.
3: Wiesz co, no ja 20 lat pracowałam w finansach, więc w korporacji i w zasadzie w tym roku rzuciłam tą pracę i

0: i zajmuję się już tym profesjonalnie. Już od 3 lat skaczę, też trenuję ludzi już od 2 lat, ale tak naprawdę postawiłam wszystko na jedną kartę i stwierdziłam, że to jest to, czym ja chcę się zajmować, to jest moja pasja, kocham to i jakby szerzę to, wiesz, wśród ludzi i dzieci też.
1: To jak ktoś pyta, po co skakać na skakance, co odpowiadasz?
0: No po to, żeby być radosnym, ale przede wszystkim też zyskać formę. Słuchajcie, to jest tak prosta nisza sportowa, która nie wymaga nic oprócz kawałka miejsca, skakanki i w zasadzie chęci, bo każdy może skakać i to jest najtańszy sport świata. Także...
1: A my możemy to jakkolwiek porównać, jeśli chodzi na przykład o taki wysiłek fizyczny, kaloryczny też przy okazji do biegania albo do, no nie wiem, gry w piłkę.
0: 10 minut skakania porównywalne jest do 30 minut biegania, także jest to bardzo, bardzo takie wysokie kardio. I na pewno każdy, kto nie miał nigdy do czynienia ze skakanką i zaczyna skakać, czuje to od razu i jest po prostu wydolnościowo na początku bardzo ciężko. Także ta wydolność, którą właśnie trenujemy, to tak trochę jak z bieganiem. Nie każdy biega maraton od razu, tak samo i ze skakaniem. Zaczynamy od powolnych takich serii podstaw i dopiero później z czasem jakby wydłużamy te serie, żeby ten organizm się cały czas przyzwyczaił do oddechu, nie?
1: Chociaż to też nie jest żadna nowość o tyle, że dzisiaj na przykład w klubach fitness albo na siłowni, ta skakanka jest obecna.
0: Tak, jest obecna, ale tak w zasadzie wisi na kołku, wiesz?
1: Myślisz?
0: Tak, nie ma takich zajęć. Ja te zajęcia tak jakby otworzyłam z pasji trochę na Śląsku u siebie w Tychach i faktycznie cieszą się dużą popularnością wśród dzieci, dorosłych, mam bardzo dużo chętnych i dorośli bardzo to lubią. No odnaleźli w tym taką, wiesz, nową formę ruchu, która łączy w zasadzie bieganie, trochę crossfit, bo to są też takie połączenie sztuk walki, no i też taniec, który gdzieś tam wśród kobiet jest bardzo popularny.
1: Ale dodatkowo jeszcze słuchaj, jak się odpali TikToka dzisiaj, to tam jest mnóstwo wiralowych filmików, na przykład z tak zwanym shuffle dance, to znaczy specjalny taniec, trochę robotyczny, trochę nie, przy użyciu skakanki i muzyki.
0: Tak,
1: i tańczysz do Backstreet Boys na przykład i wygląda to super.
0: Tak, super. Można tworzyć właśnie mnóstwo takich choreografii w takt muzyki, rytm, dowolną sobie muzykę wybrać i sobie stworzyć swoją choreografię.
1: I ty tak robisz też?
0: Też tak robię. Mało tego, te choreografie są tam gdzieś dostępne na Instagramie, czy na YouTubie, Facebooku i dzieci i inni potem powtarzają te choreografie, bo są one jakieś wiralowe, fajne, do fajnej muzyki i też chcą się w miarę tego szybko nauczyć. Ja też skaczę freestyle'owo, ale właśnie jak trenuję ludzi, staram się, żeby to było w miarę proste i takie, aby każdy mógł to powtórzyć, bo jednak wiadomo, że wiem, że trenuję ludzi od początku.
1: Olgo, trzeba zacząć od tego, żeby kupić sobie jakąś skakankę. Od czego powinniśmy zacząć?
0: Tak, to jest bardzo...
1: Bo w ogóle w dzieciństwie to wszystkie były takie same.
0: Tak, i to była sznurówka, słuchaj.
1: Najczęściej, tak.
0: Jezu, jak ja wchodzę do szkół, a słuchaj, prowadzę dużo warsztatów, to te dzieci dalej mają te sznurówki z odpustu. Na tym się, słuchajcie, nie da skakać. Także jeżeli ktoś ma sznurek, od razu go wyrzuca dzisiaj. To może być jakaś skakanka PCV już w najgorszym wypadku. Jeżeli ktoś w ogóle nigdy nie skakał, słuchajcie, nigdy nie miał do czynienia ze skakanką, to polecam skakanki koralikowe. Te koraliki właśnie nie skręcają się, dzięki czemu człowiek, który zaczyna, nie frustruje się, bo skakanka się nie plącze, ale też świetnie uczą techniki. Mamy długie rączki, krótkie rączki, ale właśnie startujemy od tych koralików. Dzieci szczególnie, właśnie Kuba ma taką jedną skakankę miękką.
1: Można w ogóle podglądać to na czwórkę online, ona jest zielona i jest dość długa. Powiedz mi, czy to jest taka skakanka, która jest idealna do mojego wzrostu, 1,82 m?
0: Ta będzie dobra, ale wszystkie w zasadzie skakanki, które mam, są 3-metrowe. I te skakanki się reguluje do wzrostu. Także każdą skakankę, słuchajcie, musimy wyregulować do wzrostu.
1: Ale czekaj, co to znaczy wyregulować skakankę do wzrostu?
0: Słuchajcie, stajemy na skakance jedną nogą, 2 uchwyty chwytamy w ręce i z uchwytem skakanka powinna sięgać mniej więcej nam do wysokości paty.
1: Poczekaj, sprawdźmy to, ja to zrobię, dobra? Tylko ty musisz mówić cały czas, bo ja teraz będę stał.
0: Kuba staje, bierze skakankę, ja wizualizuję, słuchaj. stajesz na skakance jedną nogą, dokładnie, uchwyty proste, do góry. Do góry musisz wyprostować, i teraz widzę, że Kuba ma dobrze wyregulowaną skakankę, bo uchwyt kończy się na wysokości, jak mu się kończy pacha, więc tak to powinno być. Na początku te ręce idą bardzo szeroko, jak człowiek skacze, to ja mówię też do dzieci, że oni wszyscy jak samoloty, ręce na bok i tak skaczą, no i wtedy ta skakanka się skraca i ciężko przeskoczyć, jest skucha, także ręce bardzo blisko ciała, jest nawet takie ćwiczenie, słuchajcie, że wkładam czasami karty dzieciom pod pachy, żeby nie wypuszczały, czyli trzymają cały czas te ręce przy sobie albo klapki i muszą skakać na skakance.
1: Czyli tu pracują właściwie same nadgarstki, przedramiona?
0: Dokładnie. Nadgarstki z

0: z przednim przedramieniem, ale to też nie jest tak, że to jest od razu. To przychodzi z czasem, więc dlatego ja wydłużam te skakanki na początku, żeby faktycznie te ręce czasami idą na boki. To jest zupełnie normalne. Wszystko, słuchajcie, przychodzi z czasem, także na spokojnie.
1: Ja, słuchaj, czasem tak robię, że wieczorem sobie jadę rowerem gdzieś na tereny, gdzie jest bieżnia lekkoatletyczna i tam sobie biorę tę skakankę i zaczynam skakać, nie wiem, 5, czasem 10 minut. Natomiast początki były takie, że nie byłem w stanie przekręcić tej skakanki 3 albo 4 razy, żeby się o nią nie potknąć.
0: Tak. I to pewnie wynika właśnie z tych rąk.
1: To może wynikać z rąk, ale też zauważyłem coś takiego, że jak się skacze na skakance, to jest nagle taka miękkość skoku.
0: Tak, płynność.
1: Płynność, o, może to będzie lepsze sformułowanie.
0: Ona przychodzi z czasem i na pewno, wiecie, jest dużo kroków. Kuba tu mówi o żabce, ale nawet
1: ja
0: tą żabką...
1: Ja tylko to umiem, dlatego cały czas o żabce.
0: Nawet skacząc żabką czujecie się na początku ciężko, ale tak ta lekkość przychodzi z tą wydolnością też oddechową, bo łatwiej nam to wychodzi, kiedy my kontrolujemy swój oddech, więc im dłuższe są te serie treningowe, na przykład, wiecie, skaczemy, na przykład założymy sobie pierwszy trening 10 minut. Oczywiście 10 minut nikt nie będzie skakał na początku, ale na przykład startujemy 30 sekund skoku zegarkiem w ręku, czy tam 20, a 20 kolejnych sekund idziemy marszem w miejscu. Na przykład, żeby już nie stać, ale cały czas się ruszać i znowu po 20 sekundach znowu skaczemy. I tak próbujemy do 10 minut dobić, z czasem tę serię wydłużając, a przerwy skracając.
1: A czy my możemy pogadać o trikach?
0: No, jasne.
1: No bo to jest coś, co tygryski lubią najbardziej. Olga Chmiel, certyfikowana trenerka skakania na skakance, jest gościem Po robocie w czwórce. Olga znana jest w sieci jako Olga Jumps. Skakać można też do muzyki i coś czuję, że do tej skakać będzie się bardzo dobrze.
2: Hobby nie zrobi się samo.
1: To co, All Gas No Breaks? Can't stop, won't stop, All Gas No Breaks.

0: Olgo, to jak oceniasz naszą playlistę pod kątem skakania na skakance?
1: No super, no można pofikać, powiem tak.
0: Olga's No Breaks. Chodzi o to, żeby było trochę tak motywacyjnie, jak na przykład się idzie biegać.
1: Tak.
0: Żeby był ten rytm równy, żeby to kardio dopasować do muzyki. Tak.
1: Playlista musi być taka energiczna, nie? Skakanka.
0: A to co jest na twojej playliście, jeśli chodzi o skakankę?
1: No, wszystko takie, lubię też takie rockowe jakieś tam, wiesz, We Will Rock You, AC/DC to jest w ogóle, wiesz, od razu.
0: Czyli rozumiem, zespół Queen, AC/DC jak najbardziej.
1: To

0: to są.
1: Ale
0: w
1: mam
0: ogóle
1: nadzieję,
0: klasyki.
1: Że Olga Snow Breaks też dołączysz.
0: Tak, dołączę. Słuchajcie, dołączę do mojej playlisty na pewno.
1: A ten głos, który słyszycie, należy do Olgi Chmiel, która jest certyfikowaną trenerką skakania na skakance, bo dzisiaj tego się uczymy. Znana jest w sieci jako Olga Jumps. Powiedziałem kilka minut temu, że będziemy rozmawiać o trikach. Ja jeden znam, właściwie ten podstawowy. Unoszę dwie stopy i tyle. To jest tak zwana żabka.
0: Okej.
1: Okay. A co dalej?
0: No triki, wiesz, u nas triki nazywa się takie naprawdę już triki, bo jest mnóstwo takich kroków footworkowych, żabka, running man, właśnie dużo kroków z shuffle dance, ale też są takie triki, wiesz, w których wypuszczamy skakanko na lata w powietrzu, łapiemy ją z powrotem, to jest mix release, tak zwane wypuszczenie mikrofonu, ponownie łapiemy, skaczemy, jest też tak zwana mamba, skakanka wiruje wokół ciała, są też różnego rodzaju obroty 360, powiem tak, tych trików jest tyle, że nawet ja nie znam wszystkich i nawet wymyślając jakiś trik, mogę go nazwać swoją jakąś wymyśloną nazwą.
1: Ale trochę tak jest, że jak ktoś idzie we freestyle, taki skakankowy, to może się poczuć jak w skateparku?
0: Dokładnie tak samo. Także to jest taka nisza właśnie, że my też wymyślamy, my też tak jak na breakdance się spotykają ludzie na ulicy i wymyślają jakieś swoje rzeczy i triki, to my tak samo czasami mamy takie zloty, gdzie łapiemy sobie od siebie różne rzeczy i miksujemy to ze sobą, nie?
1: A są zawody też, jeśli chodzi o skakanki?
0: Są zawody. Słuchaj, teraz sierpień był taki wyjątkowy, bo w Norwegii mieliśmy Mistrzostwa Świata w skakaniu, także zjechało się bardzo dużo ludzi, którzy kochają to i zresztą są mistrzami świata. Ja też byłam w tym roku na obozie we Włoszech i to był taki międzynarodowy obóz właśnie skakankowy, na którym uczyliśmy się skakać, progresowaliśmy i byli ludzie właśnie z Chin, z Włoch, z Węgier, z Czech i z różnych stron świata. Fajnie było wymieniać się doświadczeniem, no ale też właśnie tam byli mistrzowie świata.
1: A na przykład jest taki jakiś kot w świecie skakanki, ktoś, że patrzysz na niego i myślisz sobie, wow, jak to w ogóle można zrobić?
0: W sensie...
1: Myślę o osobie jakiejś, którą mogę sobie, YouTubie znaleźć.
0: No
1: potem.
0: Moją mentorką, słuchajcie, jest na pewno moja trenerka Adrienne Banhegi, to jest mistrzyni świata. Jest też Luke Bone, który też właśnie jest, no to są nazwiska, które ktoś jak skacze to zna, ale w sieci, wiecie, jest dużo takich influencerów jak Lauren. Ona jest bardzo popularna, też bardzo promuje skakanie, jest świetna, ma taki świetny footwork, tańczy w skakance. No i oczywiście Diane Cole, taki gość bez klaty, znaczy gość z klatą, który też no, wymiata na tej skakance, także jest dużo, dużo takich, takich osób i też dochodzą nowe osoby, które gdzieś tam zaczynają skakać i tak bardzo to kochają, zakładają też swoje konta i one są potem widoczne w sieci, są w tym bardzo dobrzy.
1: A kto się decyduje na to, żeby przyjść do ciebie na takie warsztaty skakankowe?
0: No ja z reguły, wiecie, jeżdżę do szkół i sekcji sportowych, natomiast do mnie na zajęcia przychodzą różne osoby. To są osoby też, które różne sporty uprawiają, bo ta skakanka jest dla nich takim uzupełnieniem sportu. One trenują różne sporty, ale na przykład raz w tygodniu przychodzą do mnie na skakankę, aby poprawić swoją wydolność, koordynację, pracę serca i tak dalej. I to są różne mamy, to są nawet osoby, miałam po 60, to są nastolatki, trenują też dzieci od 6 lat, także to jest taki sport wielopokoleniowy, nie ma tutaj wieku. Sześciolatek może być tak samo dobry jak na przykład 40-latek, bo też wymiata, także...
1: A najstarszy człowiek, którego miałeś na zajęciach?
0: 66 lat.
1: I jak?
0: No super. Tak? Też trochę biegał i widać to po prostu po takich osobach, że gdzieś tam ten sport jednak uprawiają, nie?
1: Ale czy skakanka to jest coś takiego, do czego warto wrócić, jeśli ktoś na przykład obraził się na sport na lata? Bo sama wspomniałaś o tym, że ta intensywność cardio jest tu bardzo wysoka.
0: Tak.
1: Że 10 minut skakania to 30 minut biegania.
0: I to wszystkich przekonuje. Zdecydowanie dlatego właśnie to tak chyba do wszystkich trafia, że to jest szybkie i bardzo efektywne, bo nie ukrywamy, że też schudłam 9 kilo. W 2 miesiące zaczęłam skakać, więc to była dla mnie mega przemiana i metamorfoza poza ciała. I właśnie tacy ludzie do mnie trafiają, dużo bardzo mam, do których właśnie to przemawia, że chcą szybko schudnąć i zyskać formę. I tak, no tak, takie właśnie ćwiczenie w takich seriach cardio bardzo, bardzo pomaga.
1: Ale będą też tacy, którzy powiedzą, nie, no ja nie przyjdę, bo ja nie przeskoczę ani razu.
0: Są też tacy. Oni się trochę boją do mnie przyjść, ale w końcu przychodzą za namową koleżanki i są zdziwieni, bo my faktycznie godzinnie skaczemy, tylko wiadomo, przeplatamy to fitnessem. Ja też na tych moich zajęciach robię różnego rodzaju zabawy, nawet dla dorosłych, także my oprócz tego, że słuchajcie, skaczemy w takich linach pojedynczo różnego rodzaju ćwiczenia, to jeszcze skaczemy w grupach i w duetach, także jest mnóstwo ćwiczeń na skakance.
1: Ale wtedy rozumiem, macie ten taki długi sznur jak ze statku.
0: Mamy długie sznury, mamy pojedyncze sznury, mamy podwójne. Jest też double dutch, czyli podwójne linie kręcą się jednocześnie, tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam widzieliśmy na jakichś filmach starych. I tam skakują ludzie, nawet po 3 osoby.
1: Przyjdę na zajęcia do ciebie. Dzisiaj jeden słuchacz powiedział, że mnie adoptuje, dlatego że powiedział, że 1 000 000 złotych zainwestowałby w swoje dzieci, więc chcę być jego synem.

0: synem. Natomiast do ciebie chętnie, dla ciebie przeprowadzę się na Śląsk, żeby chodzić na zajęcia ze skakania.
1: Tak mi miło.
0: Olga Chmiel, certyfikowana trenerka skakania na skakance, znana w sieci jako Olga Jumps, gościła dzisiaj w Porobocie w Czwórce. Dzięki wielkie.
1: Dzięki, pozdrawiam.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z Czwórką. Jeszcze więcej sportu.
3: Więcej sportu.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Latem w czwórce dbamy o Waszą formę i wypoczynek, ale także śledzimy najciekawsze wydarzenia sportowe. Więcej w audycji 3 godziny sportu i rekreacji.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: 3 godziny sportu i rekreacji w czwórce to taki program, który pomyślany jest, że z jednej strony przyglądamy się tego, co w tych twardych sportowych tabelkach się dzieje, z drugiej strony bawimy się, animujemy i skupiamy się na tej troszkę przyjemnej części sportu. No dobra, panie, to w takim razie co w tych tabelach?
3: Co w tych tabelach, co w świecie sportu? No w tabelach Robert Lewandowski po raz kolejny wpisuje się na listę strzelców. Natomiast, no, przyznam ci się, że mało śledzę jego poczynania, no bo w MLS-ie, no to jest trochę taka ogórkowa liga, emeryturka bardziej. Z ważniejszych rzeczy, no to warto zwrócić uwagę choćby na zakończenie kariery reprezentacyjnej przez Lionela Messiego. On już był na to przygotowany właściwie, jak sam napisał w mediach społecznościowych, po finale Mistrzostw Świata z Hiszpanią. I nie wiem, czy widziałeś, ale on do mediów społecznościowych wrzucił nie wpis, gdzieś tam wyklikany, tylko on wrzucił wszystko na kartce napisane długopisem. Jemu lewa nóżka chodzi, ale prawa nóżka, prawa rączka też. Człowiek pisze jeszcze, a nie to pokolenie Gen Z. On wie, kiedy zejść ze sceny. Nie to, co Kazuyoshi Miura, japoński piłkarz, który ma 59 lat i cały czas gra w piłkę. Pogadamy.
2: Gdzie ty mieszkasz? W bloku?
3: Polskiej ziemi.
2: Ale w bloku, w kamieniczce?
3: Bloczek.
2: A wysoki?
3: No, całkiem.
2: A masz gdzieś w okolicy taki, który ma plus minus 25 pięter?
3: Oj, nie.
2: A taki to już jest wysoki, nie?
3: No wysoki, to jak?
2: No, to imaginuj sobie, że nasza gościni weszła na taki budynek, ale tak jakby on był...
3: W drugą stronę
2: i pod wodą.
3: Maria Bobela, freediverka głębokościowa, która ma na swoim koncie Mistrzostwo Świata, Wicemistrzostwo Świata, rekordy Polski i tu można by długo wymieniać sukcesy. Za chwilę sobie o tym wszystkim porozmawiamy. Witaj w czwórce.
4: Cześć, dzień dobry.
2: To ja jeszcze szybciutko dodam dla tych wszystkich, którzy zostali pozytywnie zainteresowani tym, jak wyglądamy, czwórka.online, można nas tam podglądać. Maria, przenieśmy się do 2021 roku. Co takiego się wydarzyło w twoim życiu, że postanowiłaś zacząć się bawić się w schodzenie głęboko pod wodę?
4: To był trochę zbieg okoliczności wynikający z obecności koronawirusa i z tego, że nie było za bardzo co robić, a w tym czasie akurat otworzył się obiekt zwany Deep Spot podwarszawski, gdzie można było spróbować właśnie nurkowanie na wstrzymanym oddechu. I troszeczkę tak naprawdę z braku laku gdzieś udałam się do tego obiektu i spróbowałam swoich sił we freedivingu. I co ciekawe, te moje siły na początku były znacznie słabsze, powiedziałabym, niż mogło mi się wydawać.
3: Ten Deep Spot to są okolice Mszczonowa, dobrze kojarzę?
4: Dokładnie tak, to jest właśnie w Mszczonowie.
3: No to jest ciekawe, jak pandemia właśnie na nas wpłynęła, prawda? To trzeba by jakąś taką audycję podsumowującą zrobić, jak się losy ludzkie potoczyły.
2: No ciekaw jestem, co by się działo, gdyby Maria na przykład mieszkała koło lotniska, gdzie można sobie skakać ze spadochronem, czy poszłoby w tym kierunku.
4: Może, tylko się
2: Ale to jest
4: nie
2: tak, że wcześniej fantazjowałaś się w jakimś stopniu na ten temat, że coś cię do tego pociągnęło, czy to była absolutny przypadek, że tak się stało?
4: Znaczy, ja zawsze kochałam wodę. Ja tak naprawdę w momencie, jak skończyłam też 20 lat, to wyjechałam z Polski i kręciłam się w takich miejscach, gdzie ta woda zawsze była. Byłam też scuba diverem, czyli nurkiem z butlą i ogólnie jakby to przebywanie pod wodą bardzo mnie fascynowało i tak naprawdę możliwość bycia w tej przestrzeni bez potrzeby posiadania tego całego sprzętu wydawała mi się naprawdę wspaniała.
3: Czyli jakieś zaplecze jednak było, bo ja się zastanawiałem, czy to się właśnie wzięło tak ciach i znikąd. Natomiast to, co trzeba podkreślić, to, że Maria niecały miesiąc właściwie temu pobiła kolejny rekord, jeśli chodzi o zejście pod wodę. 102 metry to była wyspa, tak? Należąca do Hondurasu, Roatán na Morzu Karaibskim.
4: Tak,
3: gdzie jest ciekawie? Za chwilę rozwiniemy jeszcze ten wątek związany z twoimi emocjami, co czułaś. Natomiast gdzie jest ciekawiej? Na powierzchni czy w głębinach?
4: Myślę, że i tu, i tam jest ciekawie. Natomiast w głębinach jest znacznie ciekawiej niż może wam się wydawać. Dlatego, że bardzo wiele naprawdę fascynujących rzeczy dzieje się z naszym ciałem i to cielesne takie doświadczenie, którego możemy doznać, jest naprawdę czymś fajnym.
3: To rozwiń to, proszę. O co
2: przejdźmy tę drogę. 10, 20, 30, 40.

0: Endorfiny,
1: jak strach.
0: Jak to wygląda?
2: Tak, w moim wydaniu tak naprawdę to są bardziej endorfiny. Ja, jakby mi w tym momencie towarzyszy już ogromna ciekawość, dlatego że ja po prostu trenuję już dosyć długo i jestem siebie pewna, tak, na tych głębokościach. Natomiast tutaj, Michał, zapytałeś o ten aspekt związany z konkretnymi głębokościami. Freediving, czyli nurkowanie na wstrzymanym oddechu, jest bardzo technicznym sportem i jakby są pewne etapy, które musimy, że tak powiem, zaliczyć, wykonać podczas takiego zanurzenia, które są związane z różnymi technikami wyrównywania ciśnienia, chociażby z techniką zanurzania się, na przykład w pewnym momencie podczas zanurzenia nasze płuca na tyle się kompresują, że już nie musimy w ogóle pracować mięśniowo, tylko przez to, że właśnie ta nasza wewnętrzna, że tak powiem, bojka przestaje nas już wypychać na powierzchnię, to nasze ciało po prostu zaczyna już samo opadać. To się nazywa fazą free falla i to jest taki najfajniejszy moment nurkowania, taki, nazywam sobie takim kontrolowanym lotem w głębie. Naprawdę niesamowite.
1: Mario, schodzisz coraz głębiej, można robić to w płetwach, bez płetw, z obciążeniem, bez obciążeń. Natomiast niezależnie od sprzętu, który ci towarzyszy, o czym ty myślisz? No bo trzeba mieć naprawdę potężne płuca, żeby to robić. O czym myślisz, kiedy schodzisz coraz głębiej? I czy pojawia się w pewnym momencie, są takie momenty kryzysowe, czy raczej zawsze jest luzik, spokój?
2: Powiem szczerze, że ta droga w ogóle we freedivingu bardzo była zmienna w moim przypadku. W tym roku nie zaznałam żadnego kryzysu ani fizycznego, ani takiego mentalnego podczas mojego zanurzenia i myślę, że to jest coś, co jest po prostu do wytrenowania. W tym momencie nie myślę o niczym. Jakby ta...
1: No zawsze o czymś myślimy. Przecież ten strumień świadomości gdzieś tam zawsze przepływa przez nasze myśli.
2: Właśnie wydaje mi się, że ten freediving jest takim fajnym narzędziem do tego, żeby nauczyć się nie myśleć o niczym.
1: Czyli taka medytacja w sumie wodna.
2: Myślę, że coś w tym jest. Ja akurat mam do tego sportu podejście właśnie takie bardziej związane z challenge'em, właśnie takie sportowe, natomiast wiele ludzi mówi o freedivingu jako o medytacji. Ja bardzo koncentruję się podczas mojego zanurzenia na linię, wzdłuż której nurkuję, na tym, żeby ją po prostu obserwować i wzdłuż niej prawidłowo się zanurzać i sam ten aspekt spoglądania na nią i gdzieś w toni widzę ten błękit właśnie, który jest za tą liną, tak bardzo mnie absorbuje, że ja naprawdę czuję, że nic więcej tam się w tej mojej głowie nie dzieje.
0: Ja mam ogromny szacunek do tego, co robisz, natomiast jeśli mam być zupełnie szczery, to myśli, które mam wokół tego sportu, są tylko o przerażeniu, bo mnie to po prostu przeraża, schodzenie tak głęboko, ciśnienie, ciemność. Natomiast jest tak, że w mojej logice jest pewien błąd, bo nasze ciało, ludzkie ciało, nie jest do końca bezbronne wobec tego, co się dzieje na większych głębokościach.
2: Zgadza się. Jesteśmy uzbrojeni w tak zwany odruch nurkowy ssaka.
0: Fajne.
2: Czyli każdy z nas jest ssakiem, tak? I taki odruch posiada. Nie będę tutaj opowiadać dokładnie o wszystkich tych odruchach, dlatego że moglibyśmy rozmawiać kolejne 4 godziny, podejrzewam. Natomiast zachęcam do w ogóle zbadania tego terminu, odruch nurkowy ssaka. Z mojej strony ja po prostu mogę powiedzieć, że nie jesteś jedyny, który myśli w ten sposób, że to jest coś przerażającego. Natomiast zarzekam się, że większość moich właśnie studentów, ludzi, którzy przychodzą do mnie, czy to na intro nurkowe, czy już na kontynuację jakichś kursów, właśnie wypiera w końcu takie przekonanie, że to jest coś przerażającego, dlatego że z boku rzeczywiście to wygląda strasznie dla niektórych ludzi. Natomiast w momencie, kiedy my nauczymy się jakby odpuszczać, relaksować się pod tą wodą, to rzeczywiście pozwalamy tym odruchom na odpalenie się i te nurkowania stają się bardzo fajne. One stają się bardzo relaksujące. Powiem dziś więcej, że właśnie przyjechałam do was z Deep Spotu w tym momencie i moja kursantka powiedziała mi dzisiaj, że uwielbia po prostu przychodzić na ten basen nurkować, że to jest w ogóle taka właśnie przestrzeń na zrelaksowanie się, odpoczęcie, szczególnie właśnie przez pryzmat głowy.
1: Ale ten właśnie odruch nurkowania, jeszcze pociągnę ten temat, bo chciałbym jednak to trochę zgłębić, to polega trochę na takim spowolnieniu naszych czynności fizjologicznych w organizmie. Serce zaczyna na przykład wolniej bić, żeby nam pozwolić przetrwać na tych głębokościach.
2: Między innymi.

0: Coś
1: tak,
0: w tym
1: na
0: stylu?
1: Przykład właśnie wydarza się bradykardia, to jest pierwszy taki odruch, który się odpala i masz rację, jakby serce tutaj, które jest mięśniem, ono zwalnia po to, żebyśmy mogli po prostu zachować więcej tlenu, ale dzieją się też inne rzeczy, na przykład w miarę zanurzenia wydarza się wazokonstrykcja obwodowa, czyli krew

0: tak? Im dłużej to nurkowanie trwa, tym bardziej to mrowienie czuć. No i skoro już jakby głębiej weszliśmy w ten odruch ssaka, to opowiem wam o takiej reakcji, która moim zdaniem jest najbardziej taka interesująca, w ogóle niezwykła. Polega ona na tym, że już na troszkę większej głębokości nasze pęcherzyki płucne wewnątrz płuc wypełniają się osoczem krwi po to, żeby stworzyć taką barierę ochronną, taką ala gąbkę wewnątrz naszych płuc, aby nie pozwolić płucom na zapadnięcie się, tak? Bo płuca w miarę głębokości przez pryzmat tego rosnącego ciśnienia otaczającego nas, one się kompresują do naprawdę bardzo, bardzo małego rozmiaru. No a taka kompresja, która by doprowadziła do tego, że te ścianki płuc, że tak powiem, dotkną się, wiązałaby się z tym, że po prostu to byłby nasz koniec, tak? A dzięki tej reakcji to się nie dzieje.
1: Tacy goście.
2: Tacy goście.
1: Tylko w czwórce.
2: Tylko w czwórce.
1: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport. Nadajemy na sportowej fali.
1: Szybkie pytanie w kierunku wszystkich tych, którzy ukończyli Uniwersytet Chłopskiego Rozumu i zadają sobie to pytanie. Co to jest za sport? W sensie, gdzie tu jest sport?
2: Kurczę, poruszamy się tutaj. Musimy trenować, tak, żeby stawać się lepsi. Są różne techniki związane z tym sportem. Są różne dyscypliny, więc wydaje mi się, że już możemy to jakoś w ramki sportu ubrać. Jedna z naszych federacji podlega gdzieś pod Komitet Olimpijski. Mhm. Myślę, że to jest kolejny znak, że to możemy sportem nazwać.
3: Ale freedivingu jeszcze na igrzyskach nie ma.
2: Na, ig-

0: W igrzyskach nie ma, ale w tym roku, w tym czy w poprzednim roku, zdaje się, już freediving, co prawda basenowy, czyli taki horyzontalny, był na World Games w Chengdu w Chinach.
1: Aha, czyli te igrzyska sportów nieolimpijskich, takie zaplecze jakby, taki przedsionek igrzysk.
0: Powiedzmy tak.
1: Okej, no to miejmy nadzieję, że pojawią się Los Angeles. Chyba nie, bo tam już z tego, co mi się zdaje, program zamknęli dyscyplin sportowych, ale może Brisbane 2032?
0: Trzymamy kciuki.
2: Porozmawiajmy o samym trenowaniu. Na ile freediving dzieje się na powierzchni, czyli jak wyglądają te treningi nie pod wodą, czy to jest tak, że się trenuje tylko pod wodą? W ogóle jak wygląda to zaplecze związane z trenowaniem?
0: Zaskoczę was, że na powierzchni wykonujemy ogromną część treningu i nie mówię tutaj wyłącznie o treningu takim siłowym, siłowniowym, gdzie po prostu dbamy o to, żeby nasza sprawność, siła mięśni pozostawała w dobrej formie, ale też takim bardzo, bardzo istotnym treningiem jest trening mięśni dookoła głośni, dookoła policzków, wewnątrz jamy ustnej, mięśni języka.
1: A jak to wygląda w praktyce?
0: Wygląda to w praktyce tak, że mamy różne urządzenia i różne zestawy ćwiczeń, które po prostu pomagają nam w nabywaniu takiej świadomości, kontroli tych mięśni i tak naprawdę...
1: Bo mówisz o języku, o policzkach, to zastanawiam się, czy na przykład nie ma tutaj jakiejś analogii z ćwiczeniami choćby radiowców, którzy gdzieś tam może się rozgrzewają właśnie przed audycją.
0: Myślę, że musielibyśmy to sprawdzić wspólnie, dlatego że ja z kolei nie mam tutaj za dużej wiedzy na temat waszego treningu, tak?
1: No wiesz, jakieś takie coś takiego, albo jakieś takie tutaj policzki, język na przykład trochę tak wyraźnie sobie pogadamy.
2: To bardziej chyba rozgrzewa, ja myślę, że te ćwiczenia bardziej
0: zaawansowane. Może w ramach rozgrzewki można byłoby to zrobić, tak, ale nie, tutaj bardzo istotnym faktem jest to, abyśmy potrafili jakby kontrolować język i jego różne części, dlatego że pomaga nam to po prostu we właściwym wyrównywaniu ciśnienia. Bardzo ważnym jest też właśnie kontrola okolicy głośni i mięśni, które tam się znajdują. I związane jest to z tym, że gdy jesteśmy do góry nogami, tak, a powietrze lubi sobie uciekać do góry, czyli to powietrze, które mamy wewnątrz jamy ustnej, chciałoby sobie uciec powiedzmy z powrotem do płuc, a tego powietrza wewnątrz jamy ustnej potrzebujemy do tego, aby wyrównać ciśnienie. I głośnia, zamknięta głośnia, pomaga nam w tym, aby to powietrze w tej jamie ustnej zostało, tak? Jeżeli my ją otworzymy, to powietrze wróci do płuc i my nie będziemy mogli go wykorzystać do wyrównywania ciśnienia i wtedy nurkowanie jest zakończone.
1: To jest wyższa szkoła jazdy. Tutaj wydawać by się mogło, że schodzę sobie pod wodę. Nie, nie, tu cała anatomia ćwiczenia i te sprawy.
2: A propos wyzwań, właśnie, bo schodzi się pod wodę, osiąga się zamierzoną głębokość. Tam jest tak, że się oznacza jakimś, zbiera się tag, który jest, oznacza głębokość. Natomiast mnie zawsze takie podróże albo w górę, albo w dół kojarzą się z tym, że okej, no pokonaliśmy pewną odległość, ale jeszcze wrócić trzeba. Czy powrót jest też trudny? Czy to już jest formalność?
0: Nie, powrót tak naprawdę fizycznie jest najtrudniejszym momentem, dlatego że już mamy mniejszy dostęp do tlenu, tak? Już część tego tlenu spaliliśmy. Nasze mięśnie już są dosyć zmęczone, są już dosyć zakwaszone, więc rzeczywiście fizycznie powrót jest najtrudniejszy, powiedziałabym, natomiast technicznie zanurzenie jest trudne.
2: W jeziorze Garda było tak, że rekord był ustanowiony na pułapie 70 metrów. Ty go pobiłaś o 12, schodząc na 82 metry, więc o czym była ta historia 12 metrów? No wystarczyło zejść na 71 i już byś to miała.
0: Historia była o tym, że spodziewałam się, że nie będę jedyną osobą, która będzie chciała ten rekord pobić. Historia była też o tym, że czułam się po prostu znakomicie wytrenowana. Wiedziałam też, że nie będę miała okazji na kolejną próbę w najbliższym czasie, a rzeczywiście wiele osób czai się na te labele, tak? Na te po prostu rekordy świata, rekordy narodowe, dlatego że jednak dla tych, którzy wewnątrz freedivingu działają tak jak ja, jest to fajna reklama po prostu. To jest naprawdę fajna rzecz, którą ja później mogę wykorzystywać w swoich social mediach i rzeczywiście zauważam, że po każdym takim rekordzie ludzie bardziej się

0: interesują i chętniej przychodzą do mnie jako do nauczyciela.
1: I my właśnie reklamujemy ten sport. Po to zaprosiliśmy Marię, żeby opowiadała o freedivingu. Ta historia się jeszcze nie kończy. Będziemy pewnie w audycji 3 godziny sportu i rekreacji albo audycji sportowej, w zależności od tego, jakąkolwiek nazwę by miała, rozmawiać o freedivingu. Tymczasem bardzo ci dziękujemy za rozmowę, Mario. Maria Bobela, freediverka głębokościowa, no naprawdę kobieta o żelaznych płucach, mistrzyni i wicemistrzyni świata, mnóstwo rekordów Polski. Bardzo ci dziękujemy.
0: Dziękuję wam bardzo.
2: To jest audycja Najlepsze z Najlepszych.
3: Tu czwórka. Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Najlepsze z najlepszych. Sport.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w Czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Latem w czwórce dbamy o Waszą formę i wypoczynek, ale także śledzimy najciekawsze wydarzenia sportowe. Więcej w audycji 3 godziny sportu i rekreacji.

0: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
1: I ja i Jędrzej jesteśmy takimi sentymentalnymi facetami. Kiedyś było tak, że do biegania wystarczyły buty, do tenisa wystarczyła rakieta, do roweru wystarczył...
2: Do roweru pedał?
1: Rower.
2: Rower.
1: Byłeś pedały. Blisko. A teraz...
2: No a teraz nie, co, nie?
1: Nie da się sportu, nie da się sportu tak uprawiać. Musisz mieć gadżety, musisz mieć fajerwerki.
2: Nie, to jestem tradycjonalistą w życiu.
1: Dobrze, ale to w takim razie ja będę ci opowiadał o tych wszystkich rzeczach, a ty będziesz to wszystko obalał i mówił, że po co to komu?
2: Ty lubisz oglądać pewnie gadżety sportowe.
1: Kocham gadżety sportowe i muszę się przyznać do takiej troszkę niefajnej rzeczy, że jak nie odpalę zegarka, to mam wrażenie, że się trening nie udał, więc ja sobie kompletnie nie wyobrażam, jak ci Grecy sobie radzili i jak oni to wszystko mierzyli. No właśnie, to jest tak, że te tak zwane wearables wkradły się do życia już nie tylko osób, które są bardzo aktywne sportowo, coraz więcej osób no po prostu sprawdza sobie tę aktywność. Ile tych kroków, jakie to tętno, no ile tych spalonych kalorii.
2: To ile kroków dziennie
1: zegarek,
2: robisz?
1: Zegarek podpowiada, ja kroki nie liczę, ja mam ustawiony taki limit, żeby spalić 1000 kalorii po prostu z ruchu, dodatkowo ponad to, co spala organizm tak naturalnie. To mam ustawione jako cel. Śmieszy mnie czasami to, że zegarki i te inne urządzenia podpowiadają, zregeneruj się bardziej, pooddychaj sobie, napij się wody, no bo to może być taka sugestia, że wiesz, no zegarek ci mówi, że trochę przydałaby ci się lepsza regeneracja, ten sen mógłby być lepszy i nagle zaczyna cię coś pobolewać. Natomiast cały ten sport, no to nie jest absolutnie historia o sportach amatorskich. No mój konik, czyli tenis, i WTA, i ATP dopuszczają używanie takich rzeczy, natomiast wielkie szlemy nie do końca. W tym roku była kontrowersja i Sinnerowi, i Alcarazowi, i Sabalence kazano zdjąć te sprzęty. Sabalenka się tam o to troszkę zdenerwowała.
2: Ale no co, bo że smartwatcha?
1: Robiła sobie... Oni mają takie opaski sportowe bez ekraników i właśnie Aryna o to się troszkę poddenerwowała, że te pomiary zostały. Może dlatego w tym roku nie wygrała. Natomiast jest jeszcze jedno duże pytanie. Czy to, co widzimy na tym ekraniku, jakkolwiek łączy się z rzeczywistością? No i okazuje się, że tylko 11% tych urządzeń, było takie duże badanie, które to właśnie potwierdziło, można zakwalifikować, że mają jakkolwiek te parametry zgodne z rzeczywistością. Więc jeśli zegarek wam mówi dziś, że spaliliście na przykład 2010 kalorii, no to wcale nie oznacza, że możecie sobie zjeść pizzunię, która ma 1800 i tak będzie dobrze, no bo raczej to jest kalkulacja na lekkim minusiku.
2: No słuchaj, ja w takim razie preferuję bardziej tradycyjne podejście do aktywności fizycznej. Obserwuję, czasem sobie coś tam odpalę, jest taki kanał na YouTubie pod tytułem Wojfer 87 i to jest człowiek renesansu, to jest człowiek właśnie, jak ty byś to określił, starożytności, kiedy nie było tych sprzętów. On robi tak, proszę bardzo, 2 dni temu filmik wyprosty tułowia 20 kg na meblościance, bicepsy telewizorem, bicepsy kanapa, podciąganie na meblościance. To jest człowiek, który zatrzymał się chyba w epoce Sokratesa, Platona i Arystotelesa i jemu żadne tam smartwatche jakieś,
1: wspaniałe,
2: nie wiadomo jakie elektryczne naszyjniki niepotrzebne. Bicepsy, 2 palce w wannie. Można?
1: Można.
2: Wracamy do tematu sportowych sprzętów, które często okazują się mało przydatne i lądują na dnie szafy. Czy Michał Piwowarek ma taki sprzęt, jakieś drogie sprzęciwo, które zakupił i jest przywalone gdzieś ubraniami, gdzieś głęboko sobie leży?
1: Mam, ale jest właśnie używany i to jest pistolet do masażu. Jestem bardzo zadowolony z tego urządzenia. On ma takie różne fajne, wesołe końcówki.
2: Ale to ktoś w ciebie strzela, czy ty sam w siebie strzelasz?
1: Przykładasz sobie do mięśnia i go próbujesz rozbić. No bo właśnie, jest tak, że możesz sobie kupić prostą piłeczkę do masażu za 2 dyszki i się rolować, jeśli trochę chociaż znasz anatomię. Możesz też kupić właśnie taki pistolet, przyłożyć sobie do różnych grup mięśniowych, zmieniając końcówkę. Tam są zazwyczaj instrukcje, więc to jest proste. Ale co jest ciekawe, taki podstawowy pistolet możesz sobie kupić za, nie wiem, 150 zł, ale są też takie modele, które potrafią kosztować pod 2K. No i to już jest pistolet, który myśli i widzi. Natomiast najzabawniejsze, jeśli chodzi o taką domową regenerację, są takie specjalne pneumatyczne nogawki.

0: jest rzecz, która potrafi kosztować nawet do 10 koła. Ty kojarzysz w ogóle, o czym ja mówię?
1: Ja siedzę z otwartą buzią, proszę kontynuuj.
0: To jest taka gęsta skarpeta, którą naciągasz sobie głęboko aż pod pachwinę i na prawą, i na lewą nogę i właśnie tam zaczyna się kompresja po prostu powietrza i to naciska ci na mięśnie, w ten sposób uwalnia drenaż limfatyczny i masz się po tym poczuć lepiej. No ja takich skarpetek kosmonauty, bo to trochę tak wygląda, nie mam, nigdy tego nie próbowałem, natomiast jestem ciekaw, czy to działa. Myślę, że najłatwiej jest jednak zacząć taką własną domową regenerację od tych prostych pistolecików do masażu. Większej różnicy to tak na dobrą sprawę nie robi, ale już daje taki pierwszy efekt do tego, żeby dać ciału impuls do regeneracji, ale mam też propozycję, która jest bezkosztowa. Pospać, pojeść, nawodnić się.
1: No w końcu. Iść do kopalni na przykład, zasadzić jakieś roślinki w ogródku, jeśli takowy się posiada. Są sprzęty, akcesoria, które są dla sportowca niezbędne. Tak było choćby w przypadku Petra Czecha, czeskiego legendarnego bramkarza, który miał taki charakterystyczny kask ochronny, a to z powodu poważnego urazu głowy, którego doznał w 2006 roku podczas meczu. A teraz się poświęcił grze na perkusji i idzie mu świetnie. Naprawdę obczajcie, jak gość wymiata na bębnach, tylko trzeba sobie to znaleźć na YouTubie. Ale my o tych przedmiotach, które częściej wywołują uśmiech na twarzy, niż przydają się w praktycznym życiu.
0: Głównie takie pytanie pod tytułem, kto pomyślał, że mi tego brakuje? Znalazłem coś takiego jak inteligentny bidon. Uwaga, taki normalny bidon na wodę, no robi jedną rzecz. Przechowuje po prostu wodę. Natomiast jest bidon inteligentny, który kosztuje blisko 300 i on wie, ile wypiliśmy, zapisuje to w telefonie, świeci, kiedy mamy się napić i uwaga, jeśli go zgubimy, to powie nam, gdzie ostatnio był. Czego to ludzie nie wymyślą, ale jeszcze zabawniejszy gadżet znalazłem. Są okulary pływackie, które kosztują około 1000 zł i płynąc masz pokazane przed okiem tempo, dystans, czas i tętno. Płyniesz sobie i myślisz, no jakby fajnie, mam przed sobą.
1: Jeszcze fajnie, jakby komputer. Facebooka dało się przeglądać. Zdjęcia na Insta.
0: No ta końcówka to takie już śmieszki, natomiast no rzeczywiście ilość tych akcesoriów i gadżetów, które można kupić do sportu, przytłacza. Myślę, że ci Grecy to no nie głupi.
1: Mieli rację, mieli bardzo dużo racji.
2: Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W czwórce dbamy o dobrą formę. Już teraz w audycji Najlepsze z najlepszych czas na powrót do najciekawszych audycji dla miłośników sportu.
0: 3 godziny sportu i rekreacji.
2: To w czwórce. Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz. Jesteśmy z wami jeszcze przez nieco ponad pół godziny, a do naszej ekipy dołączyła dr Zuzanna Gazdowska, psycholog sportu, trenerka mentalna i organizatorka konferencji, na którą już dziś zapraszamy, choć ona pod koniec września, psychologia sportu jutro. Cześć, witaj w czwórce.
3: Dzień dobry.
4: Cześć, dzień dobry.
3: O psychologii sportu będziemy rozmawiać, ale zanim jeszcze ten wątek rozwiniemy, jutro Iga Świątek będzie mierzyć się z Qin Wenzheng, czyli chińską tenisistką. Walka o ćwierćfinał. Czy ty, Zuzanno, oglądasz US Open? Śledzisz na bieżąco, co tam się dzieje w Ameryce?
4: Ależ oczywiście, wczoraj też oglądałam, emocjonowałam się bardzo mocno, kibicowałam, myślę, że jak większość nas, Polaków.
2: Ja jestem bardzo ciekaw, czy psycholog sportu potrafi obejrzeć mecz tenisowy, tak jak przeciętny kibic, czy ty widzisz kilka chwil wcześniej, już po delikatnych sygnałach płynących z ciała zawodnika, co tu się za chwilę wydarzy?
4: Staram się tego nigdy w ten sposób nie analizować. Ja wiem, że to jest pytanie z kategorii zboczenie zawodowe. Mm-hmm. Staram się nie analizować z tej prostej przyczyny, że ja nie mam prawa tak naprawdę wiedzieć, co dzieje się w głowie Igi. Nie jestem jej psychologiem. Iga pracuje na stałe ze swoją psycholożką sportu. Panie robią bardzo dobrą robotę. Co widać po dotychczasowych różnych rezultatach? I myślę, że prędzej w ten sposób może podejść do jej meczu właśnie psycholog, który jest w stanie przewidywać, co tam się zaraz może wydarzyć po mowie ciała, po spojrzeniu. Ja takiej wiedzy nie mam, więc też nie chciałabym tutaj dorabiać jakichś historii czy interpretacji, nadinterpretować. Staram się jednak to rozgraniczać. Jeżeli oglądam mecz swojego własnego zawodnika, jeżeli można to tak nazwać, to jasne, widzę pewne sygnały, jestem w stanie coś odczytać między wierszami. W przypadku tak zwanego obcego sportowca, obcego zawodnika, no jednak nie.
3: Ale to, co możesz odczytać, te cechy takie, które się gdzieś tam pojawiają, uzewnętrzniają, to jest charakterystyczne dla każdej pojedynczej osoby, prawda? Czy
4: tak.
3: Są takie uniwersalne, że możesz zauważyć, nie wiem, ktoś tutaj zrobił jakiś ruch taki czy inny i jednak możesz powiedzieć, tutaj wkrada się nerwowość, tu jest stres, nazwać to wszystko, co dzieje się w głowie zawodnika. Istnieje taki uniwersalizm też?
4: Nie do końca. To są tak zwane różnice indywidualne w psychologii sportu również. Możemy tutaj odnieść się chociażby do przykładu Rafy Nadala, który miał bardzo taką, powiedziałabym, nietypową rutynę swoją przeduderzeniową. No właśnie, takie tutaj, czy ustawianie swoich butelek z piciem w określony sposób, czy drapanie się po czole, po nosie. Ktoś mógłby to odczytać jako sygnał czy zmęczenia, czy zdenerwowania, jakiegoś nawet poirytowania, a tak naprawdę to były takie gesty, które pozwalały mu wchodzić na odpowiednie obroty, na odpowiedni poziom koncentracji.
2: Sam stres, jeśli chodzi o sport, można powiedzieć, że to nie jest nic złego, ale gdzie twoim zdaniem przebiega granica między takim zdrowym stresem sportowym, który mobilizuje, a takim stresem, który zabiera możliwość zrobienia czegokolwiek, blokuje ciało?
4: No, tak długo jak stres sprawia, że odczuwamy taką pozytywną adrenalinę i czujemy, że to jest dla nas ważne, że jest to moment istotny, stresujący dlatego, bo nam zależy, ale nie psuje on naszego wykonania, to możemy powiedzieć, że jest to tak zwany eustres w psychologii, czyli pozytywny, dobry stres, pomocny stres, który pozwala nam się właśnie mobilizować do działania, do ataku. W momencie, jeżeli ten stres zaczyna wpływać w sposób negatywny na to, co robimy, gubimy się, tracimy pomysł na to, jak chcemy grać, tracimy naszą rutynę, nasze najskuteczniejsze uderzenia przestają być tak samo dobre jak zwykle, no to jest taki sygnał, że z tym stresem warto by było popracować.
2: I czy to jest dokładnie ten sam mechanizm, który dzieje się w głowie człowieka, który ma przed sobą ważną rozmowę o pracę, ważny egzamin?
4: Oczywiście. To jest jak najbardziej proces uniwersalny, niezależnie od dziedziny, od dyscypliny.
3: Żadnych

0: innych nowych etatów nie będzie, psychologa też nie, bo nie mamy w drużynie wariatów. Koniec cytatu. Tak kiedyś powiedział świętej pamięci Franciszek, trener Franciszek Smuda. Jak bardzo zdezaktualizowały się te słowa?
1: Ciężko powiedzieć, że coś się zdezaktualizowało, jeżeli nic z tego, co zostało powiedziane, nie było aktualne, bo wielu sportowców za czasów trenera Smudy też pracowało już z psychologami czy z trenerami mentalnymi. Tak więc tutaj ciężko odnieść się do tak krzywdzących stereotypów tak naprawdę. Ja oczywiście nie będę upierać się przy tym, że każdy psycholog sportu jest super skuteczny, każdy trener mentalny na pewno pomoże, bo też obiecywanie pewnego rodzaju wyniku, rezultatu na skutek takiej współpracy, no jest mrzonką, tak? I tutaj też oczywiście wchodzą takie kwestie jak dobre dopasowanie się specjalisty i klienta, zawodnika, repertuar technik, jakie jest w stanie taki specjalista zaproponować. Więc tutaj oczywiście nie każda współpraca będzie dobra, będzie skuteczna. Natomiast też nie zgodzę się zdecydowanie z tym, że te osoby, które korzystają z usług trenera mentalnego czy psychologa sportu, że są w cudzysłowie oczywiście wariatami.
2: W studiu dr Zuzanna Gazdowska, organizatorka konferencji, która już pod koniec września w Warszawie.
0: Ja mam tutaj jedno konkretne pytanie. W której dyscyplinie sportu psycholog sportu jest najbardziej potrzebny? No bo mamy sporty spokojniejsze, mamy buskashi na przykład, sport z Kirgistanu, gdzie rzuca się martwą kozą do betonowej studni i często wpada się do tej studni z tą kozą. To są emocje na najwyższym poziomie. Która dyscyplina potrzebuje psychologa sportu najbardziej?
1: Jak już jesteśmy przy tych kozach, to myślę, że taki rzut kozą i wpadanie do studni też wymaga dobrego radzenia sobie ze stresem, więc na konkretne pytanie konkretnie odpowiem, że każda. Mhm. I to zależy od zawodnika, od jego indywidualnych potrzeb, czyli tutaj nie dyscyplina, a bardziej jednostka. To, jaki ma repertuar swoich umiejętności, możliwości mentalnych, ograniczeń być może, które będą determinowały.
0: No ale to. Tu ogólnie odpowiadasz na to pytanie, a nie ma rzeczywiście takich dyscyplin, w których człowiek jest szczególnie narażony i ten psycholog jednak pełni rolę takiego patrona, anioła stróża i jest mu w stanie pomóc? Jest duży stres na przykład. No,
1: każda dyscyplina może się wiązać z dużym stresem. Nie jestem w stanie tutaj wybrać jakiejś jednej, to by było bardzo nieobiektywne, gdybym powiedziała, że moim zdaniem ta i ta dyscyplina, bo na przykład ja w to gram i wiem, że to jest szczególnie obciążające. Każda dyscyplina, czy to są szachy, jeżeli już mówimy o takich powiedzmy spokojniejszych, czy to będzie gra w golfa, czy to będzie piłka nożna, czy rzucanie tą kozą przysłowiową, niesie za sobą pewne obciążenia, pewne wymagania co do właśnie co do tej sfery mentalnej, czy to będzie duże opanowanie, czy to będzie dobra koncentracja, czy czas reakcji. Każda z tych umiejętności mentalnych jest na równi taka wyćwiczalna, tak bym powiedziała.
0: Czyli ktoś przy partyjce szachów może, spokojnej partii szachów, może się bardziej nawet zestresować, aniżeli piłkarz przy stadionie pełnym, nie wiem, Stadion Narodowy 56 tysięcy osób. Czyli tutaj, żebyśmy też tak nie stopniowali tego stresu, tak? Tylko stres jest po prostu stresem.
1: Tak, stres jest stresem, stres jest obecny, może być obecny, niezależnie od tego, jaka to jest dyscyplina, ale też nie chciałabym, żebyśmy upraszczali wsparcie mentalne, czy też pracę psychologa sportu tylko i wyłącznie do radzenia sobie ze stresem. Tutaj cała gama różnych innych umiejętności mentalnych, właśnie takich specyficznych dla danej dyscypliny, może być takim tematem do pracy z psychologiem.
0: Tacy goście.
3: Tacy goście.
0: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
4: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
5: Strzegał mnie zawsze. Czym się trzymała z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrzeni.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na l***a.

0: Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczysty mróz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 ślugi i shot wódki.
2: Błąd.
1: Będę potrzebować od trutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

0: Ale jakakolwiek jest to dyscyplina sportu, to w każdym sporcie można albo źle rzucić kozą, albo zrobić tak, że twoje pionki zostaną szybciej strącone i trzeba przeżyć porażkę. To w takim razie twoim zdaniem, oczywiście wiem, że to jest temat głęboki, ale jak uczyć się przeżywać porażki? Czy dawać sobie przestrzeń na to, żeby być wściekłym, rozczarowanym, czy jednak usiąść i od razu zacząć przerabiać?
1: Oczywiście być może pierwszy taki pomysł na przykład rodzica młodego sportowca, to mogłoby być od razu po zejściu z boiska, z kortu, jakieś takie zastanawianie się, analizowanie, co tutaj poszło nie tak, co było dobre, co było złe. Absolutnie złota zasada jest taka, że nigdy na gorąco nie analizujemy po przegranej, z tego względu, że zawodnik, czy indywidualny, czy drużyna, zaraz po zakończeniu meczu, rozgrywek, jest w tak silnych emocjach, że to i tak nic nie da, że zaczniemy tutaj zastanawiać się i udzielać konstruktywną informację zwrotną. Zawsze trzeba odczekać, dać sobie taki moment na odetchnięcie. Ja często też proponuję na przykład rodzicom zawodników albo partnerom zawodników taką strategię, że jeżeli wracają z zawodów, wsiadają w samochód, to przez całą drogę do domu nie rozmawiają absolutnie o tym starcie. Robią wszystko inne, o wszystkim innym rozmawiają, o szkole, o studiach, o pracy, ale absolutnie nie o starcie, tak żeby te emocje zdążyły sobie opaść, osiąść i dopiero później na chłodno zaczynamy sobie analizować. A jeśli chodzi o to, co zrobić,

0: robić, jak taką przegraną podsumować, żeby to było jakkolwiek konstruktywne, no to na pewno warto jest zidentyfikować, co poszło nie tak i czego tutaj zabrakło, co możemy, jaki aspekt możemy obwiniać za taki nie do końca fajny wynik, ale warto też poszukać tego, co było dobre, żeby to stanowiło taką kotwicę na przyszłość, coś, czego się w cudzysłowie, kolokwialnie mówiąc, uczepimy jako tego dobrego punktu, który był fajny i który można wykorzystać na przyszłość.
1: Ja nigdy nie byłem jakoś świetny z matematyki, ale kiedy słyszę, daj z siebie 100% i dawaj te 100% cały czas, no to 110 mam
2: nawet procent, to już
1: poczucie,
2: tam
1: że można po pewnym czasie dojść jednak do zera, bo to gdzieś musi być odejmowane. Porozmawiajmy króciutko o perfekcjonizmie. Twoim zdaniem spoko czy niespoko? Takie właśnie stwierdzenie, daj z siebie 100%, szczególnie jeśli masz na przykład takiego zawodnika, który wygrał mecz, a od razu potem schodzi z troszkę spuszczoną głową i mówi do siebie, że no mogłem lepiej.
0: No myślę, że taki komunikat straszną presję może nałożyć na zawodnika i no wydaje mi się też, że jeżeli ktoś ostro trenuje, ćwiczy, pracuje, to nie idzie na zawody po to, żeby nie dać z siebie tych 100%. I teraz podkreślanie tego, tylko żebyś dał z siebie te 100%, no nie do końca chyba będzie takie wspierające, nie do końca będzie pomocne. Dużo lepiej byłoby powiedzieć, słuchaj, jestem tutaj, jeżeli mnie potrzebujesz, możemy później porozmawiać, będę dobrze, pozytywnie o tobie, ciepło myśleć. I takie jeszcze dokładanie do pieca, tylko daj z siebie te 100%, lepiej chyba tego unikać.
1: 26 i 27 września w Warszawskim Centrum Olimpijskim konferencja, którą organizujesz, Psychologia Sportu jutro. O co chodzi z tym jutrem?
0: Chodzi o to, że zastanawiamy się co roku, bo to już czwarta edycja tego wydarzenia, co roku zastanawiamy się, dokąd zmierzamy jako psychologowie sportu, jako trenerzy mentalni, jaki jest stan obecny, dzisiejszy stan naszej dziedziny, naszej dyscypliny i gdzie będziemy jutro, gdzie będziemy w przyszłości, przy okazji kolejnych imprez sportowych, jak możemy się rozwijać i właśnie jak możemy być jeszcze lepszymi specjalistami w tym cudzysłowie, jutrze.
2: To zróbmy sobie w takim razie preludium do konferencji. Zróbmy sobie taką mikrokonferencję w Studiu Czwórki przez te kilka ostatnich minut audycji. Zuzanna zdradzała tutaj poza anteną, że szczególne wzięcie mają psychologowie sportu w e-sporcie. Jakbyś mogła to rozwinąć i powiedzieć jeszcze, w jakim kierunku właśnie to zmierza, no nie zaspoilerujemy całej konferencji, nie zdołamy o tym wszystkim opowiedzieć, bo czas nas też goni. Także jak wyglądała ta ewolucja i w jakim kierunku psychologia sportu zmierza?
0: No, mamy coraz więcej dostępu do nowych technologii, do różnych rozwiązań, chociażby w treningu psychomotorycznym. Tutaj absolutnie technologia podsuwa nam takie rozwiązania, które pozwalają nam udoskonalać serwowany przez nas trening mentalny, psychomotoryczny, naprawdę na najwyższym poziomie. I tak naprawdę też jesteśmy na takim etapie jako grupa zawodowa, że w dzisiejszych czasach, jeżeli popatrzymy czy to na najważniejsze imprezy w dowolnej dyscyplinie, czy na Igrzyska Olimpijskie, to ze świecą szukać takich drużyn, czy też takich zawodników, którzy nie współpracują z psychologiem, z trenerem mentalnym, którzy nie korzystają, czy też nie korzystali w przeszłości z takiego wsparcia, lub też sami nie zgłębiają też tej dziedziny. Bywają tacy zawodnicy, no już przyczepmy się do tego tenisa, tak jak chociażby Aryna Sabalenka, która pracowała kiedyś z psychologiem sportu, ale stwierdziła, że wie już wszystko i jest w stanie sama sobie zapewnić takie wsparcie mentalne razem ze swoim obecnym sztabem. Natomiast ona też nie deprecjonuje tej roli przygotowania mentalnego, tylko po prostu zapewnia sobie to innymi drogami, innymi narzędziami. To też jest jak najbardziej okej, jeżeli jesteśmy w stanie sami to zrobić dla siebie.
1: Kogo udało się ściągnąć na konferencję, jeśli chodzi o takie duże nazwiska sportowe? No myślę, że dużymi nazwiskami zawsze fajnie jest się pochwalić. No to chwalmy się.
0: No chwalmy się, myślę, że jest czym, bo przede wszystkim, i to jest giga frajda, że mogę o tym powiedzieć, będzie z nami pan profesor Jan Blecharz, czyli kiedyś, dawno temu, kiedy psychologia sportu w Polsce dopiero raczkowała, to tak naprawdę tutaj pierwsza taka współpraca psychologiczna Adam Małysz właśnie z panem profesorem Blecharzem w dzisiejszych czasach.

Pan profesor Blecharz pracuje z lekkoatletami. No tutaj możemy też wspomnieć o doktorze Marcinie Kochanowskim, możemy wspominać o doktor Adriannie Zagórskiej-Pachuckiej. To są wszystko takie bardzo znane nazwiska w polskiej psychologii sportu. Również Daria Abramowicz, którą znamy ze sztabu Igi Świątek, ale też Oli Mirosław.

0: samych zawodników, czy też dla rodziców młodych sportowców.
1: A za tym wszystkim stoi Zuzanna Gazdowska, która jest organizatorką tego wydarzenia, również psychologiem sportu. 26-27 września, Warszawskie Centrum Olimpijskie, tam konferencja Psychologia Sportu.
2: A my już się powoli żegnamy. Zuzanno, bardzo dziękujemy Ci za wizytę i za rozmowę. Zapraszamy na konferencję również.
0: Ja również bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam.
3: To był gość. Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Spróbuję ci to jeszcze raz. Spróbuję ci to przewinąć na... Jeszcze raz.

Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień się

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: No jest godzina 8.
1: Pogoda.
0: Jaka jest pogoda? Kapryśna. Raz jest ciepło, raz jest zimno. Co słychać? Podejrzewam, wielu z was ma teraz problem, że raz zmarznie, a raz się rozgrzeje. No i takie są konsekwencje. Przeziębienie na horyzoncie. Dlatego warto na siebie uważać. Dzisiaj też będzie nieco kapryśnie. To znaczy padać sporo nie powinno. Mogą się pojawić jedynie przelotne opady deszczu, ale temperatura no taka, od której się już nieco odzwyczailiśmy, bo 20 stopni na termometrze to nie zobaczymy. Między 14, 15, 16 takie wartości temperatur mogą się dzisiaj pojawić, więc dobrze mieć coś z długim rękawem. Krótkie spodenki też już raczej do szafy. No w końcu jesień się zbliża, więc pogoda pomału nas do tego przygotowuje.
1: Autopromocja.
2: W każdy weekend od 10 zapraszamy was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
2: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
3: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową, atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid.
1: Po reklamie.
11: Tak jak

Ćwiczę ręce w górę. Hades mówił nauczyciel paluch, że nie umiem żyć jak on. Smerzy szachy śmiała Ryan Granu, także mnie nazwali kiedyś zgon. Biała słuchał mnie na taśmach, rest miał żal, że nie mam chwili. Soku raper w wiki hasłach, babcia mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie miuch, może znacie. Społeczeńcy fantazjują, nic nie mówi o mnie Drake.

0: Sokół i Sardius powiedzieli wam cześć, a ja też mówię cześć, zielona żaba.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Za nami niezwykłe wydarzenie. Po raz trzeci odbyły się Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Kto był, ten widział, a w zasadzie słyszał, co się działo w Warszawie pod barem Studio, tuż przy Pałacu Kultury. Tam no naprawdę niezwykłe, niesamowite ptasie dźwięki w samym centrum miasta. O tym na pewno wam jeszcze dzisiaj coś powiem. Sprawdzimy też kolejny rekord. To nie był wcale dobry rekord, to wcale nie jest dobra informacja, ale dobowy rekord ciepła w Polsce padł. Z tych rekordów ostatnio zbyt dużo, tych niezbyt przychylnych dla naszej planety coraz więcej, a to, co też nie jest zbyt dobre i o tym też dzisiaj będzie, ale to już po dziewiątej, czyli otyłość u naszych pupili. Jak to jest, że kot albo pies czasami troszkę ma za dużo tu i tam? Często się mówi, że jaki pan, taki pies, no więc czy to jest coś wspólnego jedno z drugim? Czy to przypadek? No i jak takie zwierzę odchudzić? Zwłaszcza jeżeli mamy na przykład 2 albo 3 egzemplarze na chacie. No to wtedy wyzwanie. O tym po dziewiątej. Zapraszam na najbliższe 2 godziny.
3: Na audycję Szanuj Zieleń.
2: Szanuj Zieleń.
3: Zaprasza Marta Hoppe.
2: Zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Za nami debata, która odbyła się w Sejmie w poniedziałek. Udało się spotkać wielu naukowcom, tym, którzy interesują się klimatem, tym, którzy starają się coś zrobić po to, żebyśmy właśnie mieli lepsze warunki do życia, bo jak wiemy, padają kolejne rekordy temperatur, padają kolejne niechlubne rekordy tego, co dzieje się w Polsce, jeśli chodzi właśnie o wysokie temperatury. Czerwiec to był ten miesiąc, kiedy rekord padł naprawdę konkretny, no ale dwa dni temu pojawił się taki dobowy rekord ciepła, który też od wielu, wielu lat się w Polsce nie wydarzył. Debata w Sejmie to było takie spotkanie, taka możliwość porozmawiania tych, którzy interesują się klimatem, którzy znają się na nim, no i przede wszystkim, którzy badają go od wielu, wielu lat z politykami, których na sali było nieco mniej, ale ważne jest to, że pojawiło się bardzo dużo i naukowców, i tych, dla których takie drobne zmiany w codziennym życiu mają znaczenie. To właśnie oni rozmawiali, to właśnie oni przygotowali też takie zalecenia, co można zrobić, żeby już zacząć działać, żeby zatrzymać to, co nakręciliśmy, to, co już się rozhulało na dobre. Zatrzymać trudno, spowolnić, może to się uda. Więcej o debacie, o tym, jakie może przynieść skutki, porozmawiamy w jutrzejszej audycji Szanuj Zieleń, ale ja jestem podbudowana, że jest tyle osób, którym zależy na naszym klimacie, no i zależy przede wszystkim na tym, żeby nasz świat wyglądał lepiej.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: No i w nawiązaniu do tej debaty w Sejmie, która odbyła się tydzień temu, niecały, w poniedziałek, dużo się rozmawiało o wodzie i o problemie suszy. I to jest problem, z którym mierzymy się bardzo często. Nie tylko jak wysycha trawa w ogródku, albo jak trzeba podlać pomidory, ale też obserwujemy często, że pewne atrakcje turystyczne na przykład zostają zamknięte ze względu na właśnie niski stan wody. Na przykład w Narwiańskim Parku Narodowym kładka była w tym roku zamykana, no bo było za mało wody, żeby można było się przeprawić z jednej strony na drugą. No i podobnie dzieje się z różnymi wydarzeniami, które związane są z wodą. Na przykład 50. regaty o puchar prezesa Piotrkowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Błękitna Wstęga na Zalewie Sulejowskim zostały odwołane. A co jest powodem? No właśnie niski poziom wody, który zdaniem organizatorów uniemożliwia bezpieczne przeprowadzanie takich zawodów. A jak mówi Polskiemu Radiu Łódź Jacek Firanza, prezes Piotrkowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, wiele łodzi stoi na piasku, no a dodatkowo istnieje spore ryzyko wejścia na mieliznę.
3: Nie ma żadnej reakcji Wód Polskich na to, co się dzieje nad zalewem. Jest tak niski poziom wody, że wypływa

0: Pływając skądkolwiek, żeby dopłynąć do miejsca, gdzie regaty się odbywały, jest szansa duża, że po prostu te łódki wpłyną na mieliznę i trzeba je będzie ściągać.
1: Co będzie dalej? No tego nie wiadomo, bo regaty o błękitną wstęgę mają wieloletnią tradycję i co rok się odbywały. Teraz organizatorzy obawiają się, że jeśli niski poziom wody w Zalewie Sulejowskim będzie się powtarzał, no to podobne problemy mogą się pojawić w kolejnych latach, czyli albo trzeba będzie zrezygnować z wydarzenia, albo przenieść je w jakieś inne miejsce, gdzie jeszcze woda jest. No albo sprawić, że woda wróci.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
1: Marta Hoppe.
2: No i zaproszona byłam również na niezwykły, wyjątkowy pokaz. Pokaz mody, a dokładnie był to pokaz mody z recyklingu. Jak się okazuje, wszystko można wykorzystać. Nie wiem, czy lubicie oglądać pokazy mody. Nawet tych najsławniejszych projektantów czasami to jest dziwne. Nie wiadomo, co jest górą, co jest dołem i jak to się zakłada. No i na pokazie robi wrażenie. A czy można wykorzystać zużyte elektroodpady, kable, płytki, płyty CD, no różne dziwne rzeczy do tego, żeby stworzyć suknię, kreację i pokazać się na wybiegu? Oczywiście, że tak. No i właśnie o tym jest akcja Moda na recykling, skierowana głównie do młodszych, ale oczywiście pomagają w tym projektantki mody, które szyją piękne stroje, a pokazują się w nich na wybiegu artyści. No jedna z takich projektantek, Alicja Prus, powiedziała mi, że te śmieci, te wszystkie elektroodpady, te niepotrzebne rzeczy naprawdę mogą zainspirować do tworzenia.
3: Można. Ja też powiem po sobie, że jak byłam w podstawówce, to zawsze pamiętam, że jak była lekcja przyrody i mówiło się o tej ekologii, no to nie oszukujmy się, no jednak tak za ławką to troszkę nudno wyglądało. A my jak przyjeżdżamy z naszą akcją, gdzie mamy krótką taką, nawet nie lekcję, tylko pogadankę na temat ekologii, później dzieciaki widzą stertę śmieci na samym początku, później mamy proces tworzenia przeróżnych kreacji i na samym końcu te śmieci, nazwijmy to, stają się cudownymi kreacjami, to faktycznie przez praktykę dzieci same zaczynają zauważać, że coś, co jest śmieciem, niekoniecznie faktycznie nim jest.
4: To jest taka trochę wyobraźnia, nasza pomysłowość, jak wykorzystać te rzeczy, których nie chcemy już, które się nadają do wyrzucenia, ale myślę, że to się często już zaczyna w przedszkolu. To znaczy robi się przecież z jakichś starych opakowań, z pudełek, przeróżne nowe rzeczy, skarbonki, wyklejanki, rysowanki. To jest taki chyba początek trochę tworzenia, prawda, z tych wykorzystywania tych śmieci, no i potem można iść dalej, na przykład w modę.
3: U mnie była dokładnie taka sama historia, że jednak jak ja byłam mała, miałam jeszcze tyle, nie wiem, z 6-7 lat, to u mnie wyglądało to tak, że kradłam jakieś bibuły, worki na śmieci, stare prześcieradła. Ja z tego później robiłam dla mnie piękne kreacje. Wiadomo, że wyglądało to tak, że nie było wiadomo, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Ale właśnie na samym początku kleiłam jednak te worki na śmieci, jakieś brałam też resztki, jakieś opakowania, pojemniczki. A teraz po tak naprawdę 20 latach znowu robię to samo, tylko już profesjonalnie.
4: Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał spróbować swoich sił, zacząć bawić się modą, wykorzystując niepotrzebne rzeczy, elektroodpady, ale nie tylko, to od czego zacząć? Od narysowania projektu, od poszukania, co mamy do wykorzystania?
3: Przede wszystkim ja bym powiedziała tak, nie myśleć, tylko po prostu robić. Faktycznie niektórzy działają tak, że najpierw muszą sobie to rozrysować, żeby było na kartce i jakby cały czas sobie wizualizują ten projekt. Ja często mam tak, że mam jeden pomysł, zaczynam coś kleić, w międzyczasie się okazuje, że jednak działa grawitacja, więc to nie wychodzi, nagle z projektu robi się zupełnie coś innego, więc często jest tak, że ma być jedna rzecz, później wychodzi druga rzecz, więc tak naprawdę robić, nie myśleć o tym, czy komuś się spodoba, czy nie, bo wiem, że to może być bardzo zniechęcające.

0: A jednak coś, co jest ładne dla jednej osoby, dla drugiej jest brzydkie i na odwrót.
1: Spotykamy się już kolejny raz. Za każdym razem zaskakujesz swoimi pomysłami, rozwiązaniami. Czy ty też czasem masz takie sytuacje, że się nie udaje, że do wyrzucenia, że ta kreacja albo ten projekt no nie powstanie?
0: Ja powiem tak, że przeważnie się nie udaje i przeważnie jest coś innego. Bardzo często mam tak, że najpierw mam wstępne projekty, bo ja akurat faktycznie najpierw sobie rysuję na kartce, później wiadomo, idzie to tam do akceptacji i dla gwiazdy, żebym mniej więcej wiedziała, jak będzie wyglądała, a później jednak przy robieniu nagle się okazuje, że tutaj coś nie działa, tutaj mamy jakąś płytkę metalową, więc nie ma jak jej przyczepić, no i trochę te projekty się zmieniają, więc przyznam się szczerze, że rzadko kiedy jest tak, jak miało być od samego początku.
1: Czyli u ciebie do śmieci niewiele rzeczy się wyrzuca? Wszystko może znaleźć drugie życie?
0: Nie, no do śmieci jednak trochę rzeczy się wyrzuca, ale faktycznie jak się troszkę pomyśli, no to się okazuje, że jednak ten śmieć może być przeobrażony w zupełnie coś innego, więc na pewno odkąd biorę udział w tej całej akcji Moda na Recykling, no to troszkę inaczej się patrzy na większość rzeczy. Na przykład dzisiaj też była prezentowana sukienka z tekturki oraz z wytłaczanek po jajkach, gdzie no jednak raczej jemy jajecznicę na śniadanie. Nikt nie myśli, że z opakowania może coś powstać. A nagle dzisiaj widzieliśmy sukienkę. Więc faktycznie zaczęłam się patrzeć na dużą ilość przedmiotów śmieci, tak to nazwijmy, jako na materiał, a nie coś, co od razu idzie do kubła po użyciu.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
1: Marta Hoppe.
2: Moda na recykling to bardzo dobre hasło, bo ważne, żeby wykorzystywać te rzeczy, które już do pierwotnego zastosowania się nie nadają, ale do śmietnika też może jeszcze nie, no i można je wykorzystać. No i też moda na recykling to hasło takiej wyjątkowej, takiego projektu edukacyjno-ekologicznego, który właśnie za nami, a który polega na tym, żeby wykorzystywać to, co byłoby w śmietniku, do stworzenia pięknych kreacji.

Za to odpowiadają m.in. projektantki mody, takie jak Alicja Prus, która od wielu lat już jest związana z projektem, ale podobno nie tylko śmieci wykorzystuje do

0: świata, bo w ogóle nie myślałam o czymś takim, więc na pewno ten projekt mnie bardzo rozwinął pod tym kątem, że jednak no, materiał to nie jest po prostu materiał, tylko no wszystko. Jednak prywatnie no to bardziej pewniej się czuję w robieniu rzeczy z różnych tekstyliów. Co prawda zaczynam tam wdrażać jakieś różne rzeczy, więc faktycznie te moje projekty zaczęły ewoluować, przepraszam. Więc faktycznie tam jakieś nowe rzeczy się pojawiają, nowe rozwiązania, też zaczynam jakoś drucikami je sobie wypychać, więc faktycznie troszkę więcej kreatywności się tam wdziera.
1: No i cały czas patrzenie na te rzeczy, które są wokół nas, jakby można je wykorzystać. Na przykład teraz tutaj, gdzie siedzimy, jest dużo papierowych kubków po napojach i puszek też po wodzie. Z puszek chyba żadnej kreacji dzisiaj nie było, a to też wdzięczny temat. Wiem, przewodnim tematem są elektroodpady w tym wydarzeniu, ale taka puszka na przykład po napoju to też jest dobry pomysł.
0: Tak, mamy elektroodpady i właśnie od poprzedniego roku również wszelkie opakowania, więc myślę, że właśnie jakieś takie kubeczki, puszki jak najbardziej by się nadały. I właśnie największy problem tutaj jest tak, żeby położyć przed sobą tą puszkę, popatrzeć się na nią i pomyśleć, jak w ogóle można to przerobić i żeby to jednak puszka nie była puszką, tylko elementem faktycznie jakiejś stylizacji. Ja mogę powiedzieć, że może podobne do puszek, no to też robiłam kreacje z płyt CD, więc myślę, że tutaj na podobnej zasadzie moglibyśmy podziałać, że najpierw troszkę jednak otworzyć tą puszkę, powycinać różne kształty, jednak od środka podejrzewam, że ona bardzo fajnie nam się błyszczy. Więc wszystko tylko kwestia, żeby dobrze się zastanowić.
1: No i ostrożnie z tymi pracami, bo puszka może być dosyć ostra, więc można się pokaleczyć. Pewnie czasami te niektóre stylizacje i te projekty zresztą też nie były do końca i wygodne i no, trochę niebezpieczne, bo jeżeli mamy jakąś ostrą płytkę, to rzeczywiście taką kreację zakładamy na pokaz mody, no ale trzeba ostrożnie, żeby kogoś nie zaczepić.
0: Niestety dużo tych kreacji jest do jednak ładnego wyglądania i stania, a niekoniecznie na przykład do siedzenia, bo już właśnie jak była prezentowana tutaj kreacja z takich złotych płytek, no to już niestety usiąść w tym się nie da, tylko no ładnie trzeba wyglądać i pozować, że tak powiem. Ja też przy robieniu tych różnych kreacji wielokrotnie sobie zakuwałam palce, krew się lała, więc faktycznie nie polecam, że tak powiem, bez wcześniejszego przygotowania robić. Na pewno czy jakieś okularki nawet zabezpieczające, nawet mogę powiedzeć, że jak ktoś nie ma to w przeciwsłonecznych, to już zawsze jest jakieś zabezpieczenie, bo też wielokrotnie miałam jakieś sytuacje, że przy cięciu płytek czy czegoś innego, no to jednak troszkę elementów latało. Więc to faktycznie chciałabym powiedzieć, że nie robić w domu, ale ja powiem robić w domu, ale z głową.
1: Z głową, z bezpieczeństwem i ostrożnie i wykorzystać można wszystko, nawet stary pilot od telewizora. To takie gumowe, tą gumową część też bardzo wdzięcznie wygląda, przyszyta do jakiegoś ubrania, takie guziczki można podejść i nacisnąć.
0: Tak, dokładnie. Akurat to była kreacja, którą robiłam rok temu. Dostałam bardzo dużo, cały karton z pilotami, więc tutaj najpierw była zabawa, żeby to rozmontować wszystko. Jak w środku powyciągałam te gumki, to one są o tyle wdzięcznym materiałem, że jak mamy jakieś płytki drukowane, no to niestety igła przez nie przejdzie, więc tutaj mamy faktycznie tą trudność, że trzeba bardziej robić jakieś stelaże, instalacje, zbawić się z klejem na gorąco i myśleć, w jaki inny sposób to zamontować, żeby i dobrze wyglądało i się nie rozsypało po jednym razie. A właśnie jakieś tekturki, czy właśnie te guziczki od pilotów są o tyle wdzięczne, że tutaj ładnie szpileczką, igłą możemy sobie zadziałać i wszystko się super trzyma, więc jest też o tyle mniej stresu później na pokazie.
1: Kable od komputera, ładowarki od telefonu, kabel od starego telefonu też taki, to wszystko można wykorzystać, wszystko da się użyć, zużyć, tylko trzeba mieć wyobraźnię.
0: Dokładnie tak, wszystko może być materiałem, nawet coś, co się nim kompletnie nie wydaje.

0: Za 8 minut, godzina 9. Tak, 8 minut pozostało do 9. Czas teraz na nowość w czwórce. A będzie to polski duet Cats & Dogs i utwór elektroniczny pełen ciepła. Numer o nadziei, wsparciu i przekonaniu, że nawet po trudniejszym czasie wszystko może się ułożyć. I powiem szczerze, wzięłabym sobie do serca właśnie tekst tego utworu, zwłaszcza, że został wydany ten singiel w moje urodziny. No to jak w sam raz. Znaczy nie dzisiaj mam urodziny, spokojnie, to było w lipcu, ale ta data akurat się zgrywa, a temat też mi bliski. No to posłuchajmy Cats & Dogs, We Are Gonna Be Alright.
1: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: Wiesz co, dawaj, pojedziemy Puławską, Marszałkowską, a potem przez Ogród Saski.
2: Nie no co ty, lepiej od razu w dół, wzdłuż Wisły i jesteśmy.
1: Przez centrum będzie szybciej stary.
2: No dobra, ale nad Wisłą będzie fajniej.
1: Dobra, jak chcesz.
2: Wiesz co, nie, już jak ty chcesz.
1: Tak czy inaczej, widzimy się tam w sobotę 12 września o 15, a gdzie? Na Żoliborzu.
2: Audycja Czwórka na Dzielni, na żywo z letniska Żoliborz. Zapraszamy
1: Adam Smolarek
2: i Del M.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
8: Alfabet Orkiestry Beje w Babie Lato.
7: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: got your back. Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
0: A pogoda zmienną jest. Taka sytuacja na ten weekend jest prognozowana, czyli może pojawić się trochę słońca, może pojawić się przelotny deszcz, mogą pojawić się chmury. Ale to, co połączy nasz kraj, to temperatura, która nieco niższa od tej, która jeszcze 3-4 dni temu nad Polską. Wtedy mogliśmy przypomnieć sobie, że lato jeszcze trwa. Dzisiaj możemy trochę o tym lecie już zapomnieć, dlatego że temperatura maksymalnie od 11-13 stopni na wschodzie, przez 17 do 20 na przeważającym obszarze naszego kraju. No i jest jedno miejsce, gdzie 20 zostanie przekroczona, czyli na zachodzie Polski, tam może być 21 stopni Celsjusza, ale pogoda jest teraz dość zmienna. Rano bardzo chłodno, potem w ciągu dnia się robi cieplej, potem wieczorem znowu chłodno, więc bądźcie przygotowani na te zmiany, żeby potem się nie okazało, że katar mówi wam dzień dobry.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Znacie to, kiedy wasz pies na przykład staje tuż przy waszych nogach, kiedy spożywacie posiłek, no i tak pięknie patrzy, tak prosi o chociaż kawałek kiełbaski albo tego, co na waszym talerzu. Albo kot, który potrafi wskoczyć na stół i wręcz jeść z tej samej miski. Czy to jest dobre rozwiązanie? Czy nasi podopieczni powinni podjadać z naszego talerza? Jak może się to skończyć? No i przede wszystkim, jak karmić psa, kota, chomika albo świnkę morską, czy też kawę domową, bo tak to się nazywa, tak żeby nie popełnić błędu, żeby nie okazało się, że potem na dietę i odchudzanie nie tylko nas, ale i tego pupila. O tym właśnie porozmawiamy w tej godzinie naszego spotkania. Zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń.
4: Szanuj Zieleń.
3: Zaprasza Marta Hoppe.
4: Marta Hoppe.

0: kapturze.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
2: A za nami Jan Marczewski w utworze Domówki. No to my pozostaniemy dzisiaj, myślę, w domu, dlatego że to właśnie tam mieszkamy i to właśnie tam mieszkają nasi przyjaciele, nasi domownicy, ale ci na czterech łapach, bo chyba o takich dzisiaj będziemy rozmawiać. W studiu gość Julia Jasińska, lekarz weterynarii. Cześć.
3: Cześć wszystkim.
2: To ustalmy jeszcze najpierw, masz psa, kota, masz jakieś zwierzę w domu?
3: Poza tym, że bada.

0: Tarsera, które niestety też czasem mają problem z nadwagą i z otyłością. Mój na szczęście nie ma takich problemów, ale no troszkę musiałam z tym walczyć.
1: Ja mam dwa koty, z otyłością nie mają problemów, ale to dlatego, że po prostu potrafią pomarudzić przy miejsce i to im dzisiaj nie pasuje. Wczoraj zjadłam, ale dzisiaj to już niekoniecznie. No ale bywa tak, że i kot, i pies, i być może chomik może mieć nadwagę. Skąd to się bierze u naszych pupili? Jaki jest najczęstszy powód? Czy my je przekarmiamy, czy źle dobieramy to, co jedzą?
0: Tak naprawdę to jest bardzo złożony problem. Składa się na niego i właśnie zła dieta, i zbyt duża dawka jedzenia, natomiast duży wpływ ma też brak ruchu. Dzisiaj zwierzęta przede wszystkim nam towarzyszą, więc no, towarzyszą nam też przy oglądaniu jakiejś seriali, a wiadomo, że jeśli więcej byśmy z nimi wychodzili, to też no, tego ruchu jest dużo. Nasz ruch się ogranicza i ruch zwierząt tak samo. Natomiast też istnieją predyspozycje rasowe i tak koty brytyjskie są bardzo predysponowane do otyłości, więc właściciele muszą na to zwracać uwagę. A co do psów, no to chyba najpopularniejszą rasą, która często ma problem z nadwagą, są po prostu labradory.
1: No tak, ale mówisz o tym, żeby więcej się ruszać. No z psem oczywiście można się więcej ruszać, bo wychodzisz albo na spacer typu szybka potrzeba fizjologiczna i do domu, albo idziesz na godzinny spacer po lesie, po parku, po okolicy. Ale co z kotem? Z kotem się nie wychodzi raczej.
0: No teraz właśnie raczej więcej właścicieli zdaje sobie sprawę, żeby koty zostawały w domu. Jednak dużo jest kotów wychodzących nadal. Na zewnątrz wiele niebezpieczeństw może czekać na kota. Tak samo kot może też stworzyć zagrożenie dla dzikich zwierząt, ale jest bardzo dużo aktywności, które możemy po prostu w domu z kotem czynić.
1: Nawet trochę siedząc na kanapie, prawda? My
0: dokładnie
1: siedzimy, a tego kota można jakoś zabawić, jakoś mu tą rozrywkę zapewnić. Ja mam dwa i mam taką wyspę i one się bardzo lubią ganiać. Trochę jak z dzieckiem, że jeden patrzy, który, z której strony ty jesteś i teraz się ganiają ze sobą, więc taki ruch jest. Ja mogę patrzeć siedząc na kanapie. No zawsze też jakiś ruch. A chomika jak namówić? Albo no, takie mniejsze stworzenie?
0: O, to też jest ciekawa sprawa. No w sumie to tutaj jest ograniczona przestrzeń dla gryzoni, ponieważ jednak zazwyczaj siedzą w klatce.
1: No ale na przykład zmusić chomika, żeby wszedł do tej karuzeli. Biegaj, biegaj, trening twój dzisiaj, przynajmniej 5 minut.
0: Zazwyczaj chomiki same z tego chętnie korzystają, jedynie trzeba pamiętać, że musi być tej karuzeli odpowiednia wielkość, żeby po prostu nie uszkodzić kręgosłupa zwierzakowi, bo to też, też chyba w sumie to jest mało nagłośnione, a ta wielkość kołowrotka jest bardzo ważna. No chomiki w naturze no to przemierzają bardzo duże odległości i no w niewoli po prostu nie jesteśmy im w stanie tego zapewnić, więc tak instynktownie z tego kołowrotka szybko uczą się korzystać.
1: No ale przede wszystkim mamy wpływ na to, co powinny jeść takie zwierzęta, zwłaszcza jak są totalnie pod naszą opieką, czyli pies, no, który ewentualnie coś skubnie na spacerze, chociaż warto pilnować. Kot zje to, co mu damy, chomik również. Jak właśnie obliczyć, ile powinien zjeść taki pupil? Czy tabela na opakowaniu karmy nam wystarczy, czy trzeba obserwować? O tym porozmawiamy za chwilę.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Ja jeszcze przed śniadaniem, ale kot oczywiście dostał. Jak tylko wychodziłam do pracy, to wiedziałam, że Saszeta musi wjechać. Na szczęście jakoś tak się budzi razem ze mną, a nie o 5 na przykład. I skrobię łapką, kochana, kochana, jestem głodna. No, różnie bywa z tymi pupilami, jeśli chodzi o ich jedzenie. Przede wszystkim właśnie staram się nie przekarmiać i nie doprowadzić do otyłości. O tym z Julią Jasińską, lekarzem weterynarii, dzisiaj rozmawiamy. Julka, no to skąd wiadomo właśnie, ile dać tego jedzenia, bo ja mam tabelę, tak, na tej saszecie, że kot powinien zjeść, nie wiem, 3 opakowania, czy 2,5, a mam 2 koty, nie wiem, który zjadł ile. Jak to dobrze dopracować, oszacować?
3: To znaczy tak, te tabele są bardzo dobrymi wyznacznikami zazwyczaj, natomiast no, trzeba mieć z tyłu głowy, że niektóre zwierzęta potrzebują troszkę więcej jedzenia, inne któregoś dnia po prostu... No, mają leniwy dzień i nie potrzebują aż tyle zjeść. Jest bardzo dużo też tabel w internecie na temat diet takich przygotowanych w domu. Natomiast co do gryzoni, no to trudno człowiekowi tak określić.
2: Ile ten chomik zjadł, a ile zachomikował?
3: No właśnie, dokładnie, bo chomiki, no to dla nich to jest przyjemność, chomikowanie, dla właściciela troszkę mniej. Trzeba jednak pamiętać, żeby na pewno ograniczać ilość tłustych nasion, jak słonecznik czy jak orzechy, ponieważ one no niestety predysponują, żeby nasz gryzoń miał nadwagę.
2: No tutaj nasza decyzja jest najważniejsza, ile damy takiemu chomikowi. Natomiast z psem i kotem no bywa trochę inaczej. Znaczy, tak mi się wydaje, że może być różnie, dlatego że one potrafią czasami prosić o to jedzenie. Zjadły, no ale jeszcze. No ale zjadłeś, no ale ja chcę jeszcze. Czy powinniśmy za tym iść, że on może chcieć więcej? Tak jak my mamy raz dzień, kiedy jemy więcej, a raz taki, kiedy w ogóle nie mamy apetytu.
3: To wszystko zależy, natomiast na pewno nie powinniśmy pozwolić zwierzakowi żebrać, ponieważ no to może być po prostu w pewnym momencie już uciążliwe. I jak no niektórzy nie mają takiej silnej woli i dają się namówić zwierzakowi, żeby coś tam skubnął, no to jednak powinniśmy znaleźć w sobie tę moc i nie dać się tak zbałamucić, szczególnie, że jeśli chodzi o nasze jedzenie, no to często to, co my mamy na talerzu, no nie nadaje się do jedzenia dla psa czy kota i może mu zaszkodzić nie tylko pod względem nadwagi, ale i może się zwierzak struć.
2: Bo jest słone? To jest największy problem takich dań, które my mamy na talerzu?
3: Przyprawy są też ważne, żeby nie dawać produktów przyprawionych, natomiast najważniejsza

0: to jest to, że pies i kot nie powinny jeść niektórych produktów. Takie cztery najpopularniejsze to jest czekolada, winogrona z rodzynkami, cebula i czosnek. Ponieważ jeśli zwierzaki coś takiego zjedzą, ze świadomością albo bez świadomości właściciela, to może po prostu poskutkować zatruciem. Więc jeśli zobaczymy albo mamy podejrzenie, że zwierzak zjadł coś takiego, to musimy natychmiast skontaktować się z lekarzem weterynarii i po prostu przyjechać ze zwierzęciem do gabinetu.
1: A mają taki instynkt samozachowawczy, że tego winogrona, które czasem stoi na przykład na stole, bo ładnie wygląda, albo po prostu umyte winogrono w misce stoi, czeka, kot wiadomo wskoczy wszędzie, no i może pod naszą nieobecność chociażby skubnąć. Czy one wiedzą, że to jest coś, co im może szkodzić i gdzieś jest ten instynkt? Nie, nie, nie, to nie, nie dla mnie.
0: To też różnie bywa, bo jedne zwierzaki no nie ruszą jakichś takich nieodpowiednich produktów, ale lepiej nie zostawiać żadnych takich rzeczy na wierzchu, jeśli mamy zwierzę w domu, szczególnie kota, który może jednak sobie pozwiedzać i
1: mimo zakazu bardzo chętnie lubi pozwiedzać, a ślady po sobie chętnie zostawia, czyli albo odcisk łapek, albo trochę sierści na tych winogronach i w okolicy stołu, to wtedy wiemy, że był, czyli to przykrywać. Zwierzę może być też chyba niejadkiem, albo właśnie takim, który prosi o jedzenie. O tym też za moment porozmawiamy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: A ze mną cały czas Julia Jasińska, lekarz weterynarii, która przyszła specjalnie do Żaby, do czwórki, żeby porozmawiać o psach i kotach, a dokładnie o tym, jak je karmić, żeby nie przekarmić. No i tu mam też takie pytanie, które mnie zastanawia, zwłaszcza, że mamy różne zawody, różne zajęcia. Nie zawsze regularnie jesteśmy w stanie zaplanować te posiłki dla psów. My powinniśmy jeść regularnie, no to one chyba też, te psy i koty. Czy to jest ważne, że rzeczywiście te posiłki są o stałych porach i powinniśmy tego pilnować?
2: Tak, to jest bardzo ważne. Zazwyczaj dwa razy dziennie powinny dostawać jedzenie zwierzaki, chociaż no, to też wszystko zależy. Szczenięta są karmione zazwyczaj częściej, natomiast w przypadku psów jeszcze jest dosyć taki ważny, no, czy problem, czy po prostu informacja, że zazwyczaj powinny po prostu zjeść na wieczór, dosyć tak później, ponieważ mają coś z wilka. No, nie oszukujmy się, przecież psy od wilka pochodzą. I z racji, że wilk najada się w nocy, poluje w nocy, no to trochę tego instynktu nasze psy mają i też powinny po prostu na noc więcej zjeść, więc taką późniejszą kolację, ponieważ może, jeśli nie dostaną tego jedzenia o odpowiedniej porze, to może czasem to skutkować tak zwanymi czczymi wymiotami. Więc jeśli nasz zwierzak wymiotuje, to czasem pomyślmy, czy
1: zjadł kolację.
2: No właśnie.
1: Tak to bywa, a z kotami jest podobnie, czy one mogą jeść, kiedy chcą? Bo one trochę mają tak, że teraz będę spać i dajcie mi święty spokój, chyba że wjedzie saszeta, to się obudzę. Więc czy tutaj, jeśli chodzi o koty, ta stała godzina posiłków też ma wpływ?
2: Tak samo, też ma znaczenie i dobrze by było po prostu pilnować tej stałości. W przypadku kotów też jakieś braki apetytu są już znakiem, żeby się zainteresować. Ponieważ mówi się, że koty to takie tacy kosmici i bardzo, to są bardzo silne zwierzęta i raczej one, może nie silne, ale nie chcą pokazać, że coś im dolega. Więc jeśli kot przestaje jeść,
1: to znaczy, że coś mu dolega.
2: Dokładnie.
1: A jak z suchą karmą? Bo też karmimy albo mokrą, albo suchą, te saszety, albo te kuleczki. Różnie bywa. Czy jest właśnie jakieś zalecenie, że lepsza jest taka, albo inna, albo że obie powinny się pojawić w jadłospisie codziennym?
2: To wszystko zależy, bo no nie oszukujmy się, najlepsza to by była karma przygotowana w domu.
1: Jednak, mimo że tam wszystko jest przecież zbilansowane, posiłki.
2: To znaczy, no właśnie, powiem tak, to jest temat rzeka. I każda karma ma swoje plusy i minusy, bo no wiadomo, suchą karmę po prostu wsypiemy i się nie przejmujemy.
1: I nawet może nas nie być parę godzin w domu.
2: No właśnie, i to się nie zepsuje, więc pod tym względem to jest super, bo zwierzak się nie zatruje. Karma gotowana, jeśli coś robimy po prostu na własną rękę, no to już potrzebujemy do tego więcej czasu i też trochę wiedzy, bo musimy jednak zasięgnąć do źródeł, jak takie posiłki odpowiednio przygotować. Natomiast no, nie chcę wchodzić w te tematy, ponieważ jest zarówno dużo przeciwników, jak i zwolenników karmy suchej i mokrej. Ważne, żeby po prostu patrzeć na skład i odpowiednio tą dietę zbilansować.
1: No i na swoje zwierzę też, jak się czuje, czy zjada, czy nie, jakby z drugiej strony potem ta karma wygląda, czy wszystko jest w porządku, a gotowanie na własną rękę to też nie jest gotowanie, dla mnie i dla siebie to samo i tylko połowę dla kota, a drugą dla siebie, tylko zupełnie inaczej się gotuje dla człowieka, jak dla zwierzęcia.
2: To znaczy wiele produktów, które jemy, można na spokojnie też zaserwować zwierzakowi, natomiast no, należy pamiętać, żeby odpowiednio uzupełnić tę karmę, na przykład o oleje czy o suplementy.
1: Ale nie o przyprawy.
2: Tak, dokładnie.
1: To tym się różni, że my sobie posolimy te nasze dania, a one sobie nie powinny solić ani dodawać zbyt intensywnych przypraw, żeby między innymi nie przytyły, no albo przede wszystkim się nie rozchorowały, a jak już przytyją, no to jak rozpoznać w ogóle, że są trochę za duże i jak je odchudzać, o tym za moment.

0: szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Czasami patrzymy w lustro i tu trochę za dużo, tam wypadałoby schudnąć. Jak to jest ze zwierzakami? Czy można rozpoznać, że przekarmiliśmy naszego psa albo kota? Julia Jasińska, lekarz weterynarii, no o tym dokarmianiu, a w zasadzie o karmieniu, nie dokarmianiu, tylko zbilansowanej diecie, ale i o tym właśnie, co zrobić, kiedy zauważamy, że ten mops lubi, jest taki okrągły, ale chyba trochę za bardzo się już toczy, albo że ten kot, no też już trochę taki szerszy i łatwiej go przeskoczyć niż obejść, czy obejść niż przeskoczyć. Jak to jest z tymi zwierzętami? Kiedy widzimy, że są za duże?
3: Najlepiej się posłużyć skalami. Jest taka skala BCS, ona jest zazwyczaj 9-stopniowa. Można ją bez problemu znaleźć w internecie i na podstawie parametrów, można tak powiedzieć, parametrów, możemy ocenić, czy zwierzę ma nadwagę, czy jest w dobrym stanie, czy może jest za chude. Musimy po prostu omacać żebra, czy są dobrze wyczuwalne, czy talia jest widoczna, jak wygląda brzuch, czy bardziej wisi, czy jest podkasany. Natomiast jeśli mamy jakieś wątpliwości, no to zawsze warto się spytać lekarza weterynarii, co sądzi i jak ocenia naszego zwierzaka.
2: Czyli trudno nam na przykład zważyć. Znaczy, można ważyć, bo najpierw ważysz siebie, a potem bierzesz kota na ręce i ważysz się z kotem i te różnice, to znaczy, że to waga kota.

0: ale czy nam to coś mówi, ta
1: mówi
0: informacja?
1: Dużo. Też jeśli mamy zwierzaka rasowego, no to mamy jakieś takie przedziały wagowe, ale mój pies na przykład niby jest sznaucerem, miniaturką, ale jest dużą miniaturką. Po prostu jest trochę większy.
0: Przekarmiłaś. I,
1: no, można tak powiedzieć. Natomiast mimo, że waży więcej niż sznaucery miniaturowe ważyć powinny, to teraz nie jest za gruby.
0: No a jak odchudzić takiego kota albo psa? No bo trudno powiedzieć, słuchaj stary, no wiesz jak wyglądasz, no widzisz to, nie? No to teraz przechodzimy na dietę.
1: No to też zależy od przypadku, z jakim mamy do czynienia. A zazwyczaj po prostu ograniczamy tą dawkę
0: jedzenia. Ale ja chcę, ja jestem głodny.
1: No niestety. Niestety, ale nie. Ale bardzo dobrym pomysłem są też karmy z ograniczoną ilością energii. Są takie karmy dla zwierząt kastrowanych, ponieważ po kastracji po prostu nasz zwierzak nie musi tracić energii na rozród i na rozmnażanie, więc automatycznie potrzebuje jej mniej. Są też karmy dla seniorów, które zawierają mniej energii.
0: No i karmy dla otyłych.
1: Tak, dokładnie. I takie jedzenie jest po prostu dobrą alternatywą.
0: Czyli nie liść sałaty, nie przechodzimy trochę tak jak u nas na dietę, że no, inne produkty, tylko no, ta karma, ale trochę zmodyfikowana.
1: Można też zbilansować produkty, jakby zmienić składniki i szczególnie jeśli gotujemy w domu jedzenie, natomiast no, trzeba bardziej patrzeć na skład, czy więcej dajemy jakichś zapychaczy, czy więcej mięsa. Jeśli chcemy odchudzić, no to raczej idziemy w tą stronę, że więcej mięsa.
0: Trochę jak z nami też, jak chcemy się odchudzić, to musimy patrzeć dokładnie, co jemy, a nie byle co, byle szybko, bo jesteśmy dosyć głodni. No i mówimy też, i mówiłaś na początku o tym, że ruch jest ważny. To tak samo jak dla nas ruch jest ważny. Psa po prostu trzeba namówić na dłuższy spacer. Czasami chyba to nawet nie jest trudne, bo one lubią.
1: Tak, no wiadomo, że ruch to zdrowie, natomiast też w przypadku piesków otyłych możemy mieć do czynienia z chorobami stawów i w ogóle układu ruchu, a także z niewydolnością serca, niewydolnością płuc, więc też nie możemy dopuścić do czegoś takiego, że teraz idziemy na długi spacer i będziemy się odchudzać. No trzeba to po prostu wyważyć.
0: To znowu jak z nami, stopniowo. Ten spacer można trochę wydłużać, a nie, że potem bierzemy go na ręce i idziemy. Spacer zaliczony, godzina na dworze, ale nie do końca sam przebierałeś, czy przebierałaś ty, mój drogi kocie i psie łapkami. To znaczy koty raczej zabawa domowa, a psy na taki spacer i dieta. O tym dzisiaj między innymi rozmawiamy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: I odchudzamy dzisiaj nasze psy, nasze koty. Najpierw karmiliśmy, a teraz je odchudzamy. Co zrobić, Julka, jeżeli mamy na przykład dwa psy i dwa koty w jednym mieszkaniu, a tylko jeden kot albo tylko jeden pies trochę przybrał za bardzo z boku? Jak no odchudzić wtedy tego jednego, a reszcie nie odmawiać jedzenia?
2: No to wtedy tego jednego trzeba po prostu przypilnować, żeby jadł to, co mu zaplanowaliśmy. Często to niestety skutkuje tym, że musimy odizolować zwierzaki na czas jedzenia. Też czasem zdarza się, że jeden zwierzak drugiego terroryzuje trochę i przez to nie mogą spokojnie zjeść. Więc zawsze, jeśli są jakieś problemy, czy z dietą, czy właśnie jakieś behawioralne, to warto po prostu dopilnować albo ograniczyć kontakt na czas posiłku.
1: No i ten właśnie jeden, który trochę jest niedożywiony, bo musi być odchudzony, patrzy na resztę wilkiem, więc można go wtedy zabrać na spacer do lasu, bo tak jak mówiłyśmy, ruch też jest bardzo ważny. Ale masz też takie wezwanie do właścicieli, zwłaszcza psów, tych, które wychodzą, że jak idziemy z psem na spacer, to o czym warto pamiętać?
2: Warto pamiętać, żeby zwierzak był na smyczy. Nie chodzi tylko o to, żeby dopilnować go i żeby nie straszył dzikich zwierząt i nie zrobił im krzywdy, ale niestety u nas na Mazowszu panuje wścieklizna, wykryto jeden przypadek, dlatego taki apel, żeby pilnować zwierząt, też żeby nie podchodzić do dzikich zwierząt, szczególnie jeśli jakieś się dziwnie zachowują, to powiadomić o tym służby. I nalegam do szczepienia zwierząt, także i kotów, ponieważ wścieklizna jest chorobą śmiertelną dla ssaków, także i dla nas. Dlatego no, powinniśmy po prostu zadbać o bezpieczeństwo swoje, swoich pupili, a także swoich najbliższych.
1: A taka wścieklizna z psa może przejść na kota?
2: Tak, oczywiście. Wścieklizna to jest choroba przenoszona przez ślinę. Największym rezerwuarem u nas w Polsce są lisy, ale też nietoperze. Dlatego po prostu powinniśmy mieć na uwadze, że jeśli zostaniemy pogryzieni przez nieznane zwierzę, natychmiast musimy skontaktować się z lekarzem.
1: Nie chcemy straszyć, ale chcemy was uwrażliwić. Bądźcie ostrożni podczas spaceru ze swoimi pupilami, zwłaszcza tych dłuższych spacerów, które sprawią, że i wy będziecie w lepszej kondycji i one. Julia Jasińska, lekarz weterynarii, była dzisiaj razem z nami. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję i do zobaczenia. Do usłyszenia.
3: You look so different to me. It's like you barely even listen.

0: 8 minut pozostało do godziny 10, więc jest już ona. Poprawiła przed chwilą fryzurę. Widzę, że ćwiczyła również aparat mowy. Alicja Michalska, cześć.
1: No, trzeba wszystko przygotować na audycję, prawda?
0: Oczywiście, że tak. My przed chwilą rozmawialiśmy o otyłości naszych pupili. Ja mam dwa koty, a ty podobno też coś masz na stanie.
1: Tak, znaczy mamy szynszylę generalnie, ale ona teraz jest w domu rodzinnym, w domu moich rodziców, ale tak, miałam przez długi czas szynszylę. Ja w ogóle zawsze byłam fanką gryzoni.
0: A nie otuczyłaś za bardzo?
1: No, tylko jedną, przyznaję. Aha. Ale reszta potem już uważałam. No, ale jak można takiemu słodziaczkowi nie dać tego migdałka, tego orzeszka, nie?
0: Tak, tak, zwłaszcza jak patrzę takimi oczami, chociaż nie wiem, jakimi oczami patrzą szynszyle. Ty masz piękne oczy i piękny głos i pewnie super audycję przed tobą. Co będzie?
1: Dzisiaj będziemy wam dawać mnóstwo powodów do godziny 13, żeby dobrze zacząć po prostu ten weekend, także zostańcie z nami.
0: No i to wspaniale. W takim razie zgadzam się z Alicją, zostańcie z nią, a ja wrócę tutaj jutro o 8. Marta Hoppe, cześć, papa, miłego dnia.

0: wybrzeża Bałtyku, noc pod gwiazdami w polskich górach albo szalona eskapada na drugi koniec świata. Dobrze trafiliście. W soboty po 18 w czwórce ruszamy w świat albo zabieramy Was do mało znanych, zachwycających zakątków Polski. Rozmawiamy z autorami książek, podróżnikami i pasjonatami lokalnych historii, którzy inspirują do odkrywania świata, bliskiego i dalekiego. City Break Wakacje. W każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, minęła 10.
1: Pogoda.
0: Wrzesień rozgaszcza nam się na dobre poranki, coraz chłodniejsze, ale jeszcze słońce nam nie znika.

0: Sobotnie popołudnie przyniesie nam chłodniejszą jesienną aurę z dużym zachmurzeniem, ale też lokalnymi przejaśnieniami i miejscowymi opadami deszczu. Nie będziemy natomiast marznąć. Termometry pokażą od 17 stopni na południowym wschodzie przez 20 stopni w centrum kraju i nawet do 23 stopni na południowym zachodzie. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 19:00.
1: Autopromocja.
2: Już niebawem ukaże się wyjątkowe wydanie kultowego albumu Back to Black Amy Winehouse z niepublikowanymi wcześniej piosenkami i zapisem koncertu z Amsterdamu. Dlatego w sobotnim paśmie muzycznym posłuchamy piosenek Amy. Będą też artyści, którzy w tym roku zdobywają scenę na Great September w Łodzi. Na koniec wrócimy do rap sceny czwórki i raz jeszcze przeżyjemy koncert Raw Performance. Sobota, godzina 20, pasmo muzyczne. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
6: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
5: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: słuchać już. Xavier i Małach w utworze Dwutakt, a już teraz w czwórce czas na przerwę.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: Wszystko się zgadza, zapraszam. 10 minut po godzinie 10 i z uśmiechem witamy weekend w czwórce. Ja mam nadzieję, że wrzesień już się rozgościł u was na dobre i oprócz tych chłodniejszych wieczorów i poranków, nieco krótszych dni, przynosi wam także te pozytywne.

piękne strony jesieni. Więcej spokojnych momentów, przyjemnych wieczorów, no i oczywiście też trochę powodów, żeby trochę po tych wakacjach i po lecie zwolnić. No ale jedno jest pewne, nieważne jaka jest pora roku, weekend niezmiennie za każdym razem ma swoje święte prawa, których należy przestrzegać. Można zwolnić, można odpocząć i zrobić coś tylko i wyłącznie dla przyjemności. I właśnie taki przedpołudniowy plan mamy dla Was na dzisiaj. Do godziny 13 damy Wam naprawdę dużo powodów, żeby dobrze zacząć ten weekend. Zabierzemy Was do kina, powiemy o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych na mieście, no ale oczywiście też wyślemy kogoś na wakacje z walizką od czwórki. Nie zabraknie dobrej muzyki, tej będzie naprawdę sporo w pierwszej godzinie, bo porozmawiamy także o tym, jak odpowiednio dobrana może wpłynąć pozytywnie na nasze samopoczucie. A tymczasem o nasze samopoczucie zadba Rihanna w utworze Work.

0: Fatboy Slim w utworze Radioactivity, a my teraz będziemy rozmawiać o muzyce.
1: Przerwa weekendowa.
0: I o tym, jak ta muzyka może wpływać tak naprawdę na nasze samopoczucie i czy można świadomie wykorzystać ją do poprawy nastroju. Okazuje się, że można. A jak? O tym opowie nam nasza dzisiejsza gościni Natalia Avksyiuk, muzykoterapeutka i pedagogzka. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: Powiedziałam dzień dobry, ale mogłam powiedzieć dźwięk dobry, bo tak naprawdę tak się nazywa twój projekt. I na początku tak naprawdę zapytam cię o taki bardzo, może pozornie prosty temat, ale może też obalimy parę stereotypów tutaj na temat muzykoterapii, no bo muzyka jest z nami właściwie od początku życia, zanim jeszcze rozumiemy słowa, no to reagujemy na rytm, melodię, a więc można pomyśleć sobie, że a muzykoterapię to my mamy całe życie, no ale chyba tutaj chodzi o takie bardziej świadome podejście do tego, jak to wygląda?
2: Zdecydowanie bardziej świadome. Myślę, że właśnie taki podstawowy błąd to jest uważanie, że skoro słuchamy muzyki, to możemy sobie sami serwować muzykoterapię. Muzykoterapia różni się zdecydowanie od słuchania muzyki i włączania sobie pewnych rzeczy, które lubimy. Różni się tym, że muzykoterapia to proces, w którym mamy terapeutę, uczestnika, uczestników, no i mamy muzykę. Terapeuta odpowiada za to, żeby tą muzykę odpowiednio dostosować do sytuacji, do samopoczucia, do nastroju, być może do trudności, zaburzeń czy też niepełnosprawności, w taki sposób, żeby ta muzyka była narzędziem do tego, żeby poczuć się lepiej, żeby coś w naszym życiu się zmieniło, a nawet jeżeli nie w naszym życiu, to w tym momencie, w którym się spotykamy na muzykoterapii.
0: No tak, no bo rzeczywiście wiadomo, że muzyka nam pomaga codziennie w życiu, no ale tutaj ta muzykoterapia jest jednak bardziej świadoma.

0: procesem i dlatego tak cię zapytałam o to na samym początku. Ale co właściwie dzieje się w naszym organizmie, kiedy słuchamy muzyki?
1: Dzieje się bardzo dużo. Może się wydarzyć coś pozytywnego, a czasami coś negatywnego. Możemy sobie przypomnieć o jakimś wspomnieniu, które było albo bardzo pozytywne, albo bardzo negatywne. Bardzo fajnie widać to w badaniach. W przypadku osób, które na przykład zmagają się z demencją bądź z chorobą Alzheimera, kiedy nie rozpoznają bardzo wielu osób bliskich sobie wcześniej, a zostaje włączona im albo zagrana piosenka i nagle okazuje się, że te słowa piosenki wracają i że wraca wspomnienie związane z tą piosenką i nagle ta pamięć się pojawia znowu. Więc muzyka bardzo silnie wpływa na nasz cały układ nerwowy, może redukować właśnie napięcie, może być bardzo fajnym narzędziem rehabilitacji w terapii ręki. Zdecydowanie większa motywacja jest do tego, żeby wykonać jakieś ćwiczenie muzyczne, a nie żeby na przykład wykonać jakieś ćwiczenie na fizjoterapii.
0: Powiedziałaś o tych wspomnieniach. Rzeczywiście konkretna piosenka potrafi naprawdę wywołać bardzo konkretne wspomnienia i obrazy w głowie. No wystarczy tak naprawdę kilka pierwszych dźwięków i nagle jesteśmy w innym miejscu i w innym czasie. Pewnie każdy z nas zna ten stan. No skąd bierze się ta niezwykła moc muzyki?
1: To jest dobre pytanie, na które w sumie trudno odpowiedzieć. Po prostu niektóre dźwięki bywają kojące, niektóre dźwięki bywają nakręcające. To zależy też od tego, w jakim stanie chcemy być albo w jakim stanie terapeuta chce, żebyśmy się znaleźli. Bardzo ważne jest to, że terapeuta świadomie tą muzyką steruje i świadomie steruje procesem, musi świadomie sterować procesem, więc to nie jest tak, że muzykoterapię może prowadzić każdy, kto potrafi grać na gitarze albo każdy, kto ładnie śpiewa. To zupełnie nie jest ten kierunek i nie jest ta strona. Trzeba mieć świadomość.
0: Jak wygląda muzykoterapia i jak muzyka potrafi naprawdę przywołać się wspomnienia, wyciszyć się po trudnym dniu, ale też pobudzić do działania. O tym dzisiaj rozmawiamy w czwórce. Natalia Axwietiuk jest cały czas razem z nami, a za moment wrócimy do rozmowy.

0: A w czwórce może i takiej pełnoprawnej muzykoterapii wam nie robimy, no ale przyjemnie gramy, poprawiamy wam nastroje i to samo może robić muzykoterapia. O tym, jak muzyka wpływa na nasze samopoczucie, opowiada nam Natalia Awksietiuk, muzykoterapeutka i pedagogzka. Natalio, czy istnieje coś takiego jak muzyka dobra dla naszego dobrostanu? Czy możemy wskazać jakieś konkretne gatunki, tempo albo instrumenty, które szczególnie dobrze wpływają na człowieka? Czy to wszystko zależy?
1: To wszystko zależy.
0: Jak każda specjalistka, bardzo dobrze odpowiedziałaś.
1: Tak jest, to wszystko zależy. To wszystko zależy od osoby, od miejsca sytuacji, od tego, jaki mamy efekt, jaki chcemy osiągnąć efekt w prowadzeniu terapii. Od tego, czy dana osoba dobrze się czuje przy muzyce spokojnej, czy przychodzi do nas na sesję i jest w silnym pobudzeniu. I teraz wyobraźmy sobie, że takiej osobie po prostu włączamy muzykę ambientową, relaksacyjną i oczekujemy, że ona z silnego pobudzenia nagle położy się i zacznie w spokoju oddychać.
0: I wejdzie w zen. No właśnie, tak. No bo przecież są takie osoby, których muzyka relaksacyjna wręcz denerwuje.
1: No tak, muzyka relaksacyjna też może mieć bardzo... Może być bardzo różna. Może być to granie na fortepianie, może być to cichy śpiew. Bardzo fajnie też działają różnego rodzaju tak zwane instrumenty do relaksacji, dzwonki koshi, czy też misy tybetańskie. Pojawiają się też bardzo fajne nagrania muzyki relaksacyjnej grane na tank dramach, czyli na takich bębnach metalowych, które wydobywają z siebie bardzo delikatne dźwięki, ale też wydobywają z siebie bardzo fajną wibrację.
0: Kiedy... Handpan to jest instrument. Tak. Próbowałam sobie przypomnieć tę nazwę. To są dźwięki, które mnie bardzo relaksują. Kiedyś pamiętam, przechodziłam ulicą i był taki pan, który grał na handpanie. Tak się po prostu wciągnęłam. Siedziałam, nie pamiętam ile, chyba z 40 minut. Nie mogłam w ogóle przestać. Tak się, jakoś tak ta medytacja i to wszystko sprawiło, że nie mogłam przestać po prostu tego słuchać.
1: Tak, często te właśnie melodie grane na handpanach czy na tego typu instrumentach powodują, że no, zaczynamy czuć się zdecydowanie bardziej zrelaksowani. One też, tak jak powiedziałam, wytwarzają wibracje, więc kiedy takiego instrumentu się dotyka też, to ta wibracja jest po prostu, odczuwają nasze całe ciało. Bardzo fajnie też wpływają dźwięki natury, dźwięki śpiewu ptaków, lasu, morza, które są również wykorzystywane w muzyce relaksacyjnej. Natomiast muzykoterapia nie równa się muzyka relaksacyjna. Muzykoterapia po pierwsze dzieli się na dwa takie podstawowe człony, czyli na receptywną i aktywną. Więc w muzykoterapii aktywnej dużo więcej jest grania i takiej czynności po prostu, która na sesji się wydarza. Co nie oznacza, że na takiej sesji muzykoterapii aktywnej nie może pojawić się jakaś muzyka relaksacyjna, na przykład na koniec, żeby wyjść w jakimś stopniu wyciszenia. Wracając do tego, co powiedziałam, czyli kiedy przychodzi do nas ktoś o silnym pobudzeniu, mamy taką zasadę w muzykoterapii, nazywa się to zasada ISO, która wymaga od terapeuty dostosowania muzyki do tego, w jakim właśnie stanie pacjent przychodzi i przez całą sesję, powiedzmy, doprowadzić, jakby celem może być doprowadzenie do tego, żeby to napięcie zeszło. Ale nie zaczynamy od skrajnej muzyki, czyli ktoś jest super pobudzony, a my właśnie mu serwujemy bardzo piękne wyciszenie na handpanie, bo to niestety może się skończyć odwrotnie, jeszcze większą złością i pobudzeniem.
0: Czyli tak jak powiedziałaś, to wszystko zależy od stanu, w jakim jesteśmy i od stanu, w jakim przychodzimy tak naprawdę na taką sesję, ale dlaczego warto w ogóle pojawić się na takiej sesji? O to zapytamy Natalię już za moment. Słuchajcie czwórki, a teraz gramy Flexip i szukam tego.

0: czas na przerwę.
1: A dzisiaj robimy sobie przerwę na relaks, ale taki muzyczny, i zaglądamy za kulisy mechanizmów muzykoterapii i sprawdzamy, czy istnieje przepis na dźwięki, które dobrze robią człowiekowi. No, Natalia Awksfietiuk, muzykoterapeutka i pedagogzka, mówi, że to zależy. Zależy od wielu tak naprawdę czynników, od stanu, w jakim się znajdujemy i od stanu, w jakim przychodzimy na taką sesję muzykoterapii. Natalia, obiecałam, że powiemy krótko, jak wygląda taka sesja. Czy pacjent po prostu słucha przygotowanej muzyki, czy może sam zaczyna tworzyć dźwięki, czy słucha jakichś konkretnych instrumentów, jak to wygląda i dlaczego warto w ogóle się przekonać do takiej sesji?
2: Muzykoterapia może tak naprawdę wyglądać w bardzo różny sposób. W mojej pracy najczęściej generalnie pracuję w muzykoterapii aktywnej, więc do mnie, jeżeli przychodzi się na spotkanie, na sesję, no to naszym wspólnym celem jest stworzenie jakiejś muzyki. Czyli tutaj stawiamy na kreatywność, na te wszystkie funkcje poznawcze mózgu, na to, żeby obie półkule mózgowe zaczęły ze sobą współpracować.
1: I nie trzeba umieć grać na instrumencie, to też powiedzmy, żeby to wybrzmiało.
2: Absolutnie, na muzykoterapii pojawiają się bardzo różne instrumenty, instrumenty harmoniczne, takie jak fortepian, gitara, ukulele, może to być akordeon, to też zależy od terapeuty. Natomiast uczestnik przychodzi i to zależy od uczestnika, znowu to zależy. Mhm. Zdarzają się osoby, które przychodzą i są bardzo zainteresowane, nie trzeba ich do niczego namawiać, a zdarzają się osoby, które przychodzą, są zestresowane, siedzą, czekają i nie wiedzą, co zrobić, nie wiedzą, co będzie, więc bardzo ważne jest to, żeby takiego uczestnika wyczuć, żeby powoli do niego spróbować podejść.
1: A jak przekonać osobę, która uważa, że zupełnie nic to jej nie da, żeby jednak spróbowała i przyszła na taką sesję, albo w ogóle popróbowała swoich sił z muzykoterapią?
2: Myślę, że jest bardzo prosta odpowiedź. Zawsze można przyjść po prostu z ciekawości. Przyjść na jedno spotkanie, na dwa spotkania i ocenić, jak się po takim spotkaniu czujemy, co nam to dało, czy mi się podobało, czy chcę zobaczyć, co będzie dalej.
1: Myślę, a ja jestem ciekawa, czy można stworzyć sobie taką własną apteczkę.

0: muzyczną, jakiś zestaw utworów na gorszy dzień, stres, pobudzenie albo potrzebę koncentracji, czy jakąś taką namiastkę muzykoterapii, jeśli oczywiście dowiemy się, jak świadomie ten proces działa, czy możemy sobie sami taką zafundować? Czy to jednak musi być z udziałem konkretnej osoby i konkretnego instrumentu?
1: Oczywiście możemy zadziałać względem samego siebie w jakiś terapeutyczny sposób, rozpoznając kiedy, jaka muzyka na nas działa. Natomiast nie będzie to proces muzykoterapeutyczny. Będzie to bardziej taki proces, w którym chcemy siebie ukoić, przytulić muzyką. Chcemy, żeby muzyka zrobiła nam dobrze.
0: Autoterapia.
1: Tak, coś takiego.
0: A w takim razie jestem jeszcze bardzo ciekawa, czy można muzyką jakoś regulować emocje? Znaczy na pewno można, ale na przykład po trudnym dniu celowo włączyć coś, co pomoże nam zejść z napięcia. Czy są jakieś takie dźwięki, które, wiem, że to zależy, ale czy są jakieś takie dźwięki, które jednak działają na korzyść większej ilości osób na przykład?
1: Myślę, że warto sprawdzić, co działa na nas po prostu. Myślę, że warto poszukać, jest teraz bardzo dużo dostępnych rodzajów muzyki relaksacyjnej, dostępnych choćby na Spotify, na YouTubie, na różnego rodzaju tego typu streamingach i zobaczyć, w jaki sposób się jaką muzyką czujemy. Oczywiście są takie złote rady w stylu na przykład, żeby muzyka była w tempie, powiedzmy, maksymalnie do 80, mówię teraz o takim metronomowym wyliczaniu, żeby ona powodowała, że nasz puls zwolni. Jest muzyka, która powoduje, że możemy wziąć powolny, swobodny oddech i jakby muzyka może nam w tym pomóc jak najbardziej. I myślę, że tego typu, poszukiwania tego typu są bardzo potrzebne i przydają się.
0: To na koniec tylko zapytam cię o to, czego ty słuchasz prywatnie.
1: Słucham bardzo różnej muzyki i to zależy, znowu to zależy.
0: Od twojego stanu.
1: Tak, jak się czuję, jak się mam. Czasami jest tak, że jeżeli gram na jakimś instrumencie w stylu właśnie tank drum dużo na sesji, to sama się relaksuję przy okazji. Ja też dużo śpiewam na tych sesjach, które prowadzę. A czasami jest tak, że jestem tak przebodźcowana po całym dniu terapii, że na przykład nie słucham muzyki w ogóle.
0: A czyli cisza.
1: Tak, czyli cisza też. Cisza jest bardzo ważna w muzykoterapii. To jest taki moment, w którym możemy wyczekać i tak naprawdę po małym ruchu czasami zdecydować, co się dalej dzieje.
0: Mówi się, że muzyka potrafi nas wyciszyć, ale też pobudzić, od czego to zależy, czy konkretny dźwięk nas uspokaja i jak wygląda taka sesja muzykoterapii. O tym opowiadała nam dzisiaj w czwórce Natalia Awksvietiuk, muzykoterapeutka, pedagogzka. Bardzo ci dziękuję za rozmowę w czwórce.
1: Dziękuję.

0: 17 minut pozostało do godziny 11 i teraz czas otworzyć wreszcie naszą dzisiejszą walizkę.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: I rozpocząć oczywiście nasz dzisiejszy konkurs. W końcu weekend w czwórce jeszcze do końca września. To okazja na to, aby zgarnąć nową, piękną walizkę od czwórki w każdy piątek, sobotę i niedzielę od 10 do 13. Zachęcamy Was do słuchania czwórki jeszcze uważniej i pakujemy w każdej godzinie jeden przedmiot do naszego bagażu, który Wy musicie wyłapać. Dzisiaj z racji tego, że będziemy Was po godzinie 11 zachęcać do pójścia do kina na najnowszy film Tony o słynnym kucharzu i podróżniku, pakujemy walizkę smakosza i już teraz czas włożyć do niej pierwszy przedmiot.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: Pierwszy przedmiot, który ląduje w naszej walizce smakosza, to są kanapki. Kanapki na drogę, kanapki na podróż, kanapki na czarną godzinę, jeśli zgłodniejemy. Każdy smakosz powinien coś tam malutkiego w swoim bagażu mieć. Kanapki to jest pierwszy przedmiot, który ląduje w naszej walizce smakosza dzisiejszej.
1: Konkurs w czwórce.
0: Pierwszy przedmiot, ale na pewno nie ostatni, także słuchajcie uważnie po godzinie 11, a my wracamy do Was już za parę minut, a tymczasem zostawiam Was z utworem She's the Best, Troye Sivan.

0: 12 minut pozostało do godziny 11. Wcześniej mówiłyśmy troszkę sobie o muzykoterapii. No ja wiem, że my w czwórce nie fundujemy wam takiej pełnoprawnej muzykoterapii, natomiast gramy przyjemnie, gramy pozytywnie, żeby nastawić was bardzo dobrze na ten nadchodzący weekend, który dopiero się rozkręca. A już teraz przed nami świeżynka na naszej playliście, Grupson i Kajeton Wołas w utworze Sposób. Spotkanie dwóch różnych pokoleń polskiego rapu, no i połączenie charakterystycznej energii Grupsona ze świeżym podejściem Wolasa. Słuchamy, a my wracamy do was już po godzinie 11.
1: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: Wiesz co, dawaj, pojedziemy Puławską, Marszałkowską, a potem przez Ogród Saski.
2: Nie no co ty, lepiej od razu w dół, wzdłuż Wisły i jesteśmy.
1: Przez centrum będzie szybciej stąd.
2: No dobra, ale nad Wisłą będzie fajniej.
1: Dobra, jak chcesz.
2: Wiesz co, nie, już jak ty chcesz.
1: Tak czy inaczej, widzimy się tam w sobotę 12 września o 15, a gdzie? Na Żoliborzu.
2: Audycja Czwórka na Dzielni, na żywo z letniska Żoliborz. Zapraszamy
1: Adam Smolarek
2: i Del M.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
9: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
10: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
11: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Źródła europejskie.
9: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Nie śpimy, słuchamy czwórki, minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Wrzesień raz zgaszcza nam się na dobre. Poranki rzeczywiście już coraz chłodniejsze, ale słońce nie znika na dobre. Sobotnie popołudnie przyniesie nam co prawda jesienną aurę z umiarkowanym zachmurzeniem, ale będą także lokalne przejaśnienia, no i także miejscowe opady deszczu. Nie będziemy na pewno marznąć, bo termometry pokażą od 17 stopni na południowym zachodzie przez 20 stopni w centrum i aż do 23 stopni na południowym zachodzie. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 19:00.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2000.

0: 2026. Słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Siema, tutaj Miła TZ, słuchacie Radia 4.

0: Gossip, ten utwór już za nami, a my w czwórce mówimy czas na przerwę.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
0: 9 minut po godzinie 11, a my cały czas witamy z uśmiechem weekend w czwórce. Sobota dopiero nam się rozkręca, więc jeszcze przez chwilę można nie myśleć o tym, co trzeba zrobić dzisiaj, tylko o tym, co sprawia nam naprawdę przyjemność. Może to być poranna kawa wypita w spokoju, krótkie poczytanie książki na kanapie albo po prostu słuchanie czwórki, jeśli jesteście w trasie albo w pracy. My jeszcze do godziny 13 w przerwie weekendowej dbamy o to, aby ten weekend upłynął Wam najmilej, jak tylko się da. I już za moment zabierzemy Was do świata gastronomii, podróży, ale też popkultury, bo te trzy światy idealnie łączył ze sobą Anthony Bourdain, słynny amerykański szef kuchni i podróżnik. O nim będziemy rozmawiać już za moment, więc naprawdę radzę przygotować sobie jakieś bardzo dobre śniadanie.

0: 13 minut po godzinie 11, a my zanim wybierzemy się do kina na bardzo apetyczny film, czas spakować naszą dzisiejszą walizkę.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: A dzisiaj pakujemy walizkę smakosza, no bo jak zachęcamy Was do pójścia do kina na film o Antonim Bourdainie, no to trzeba na to się jakoś przygotować. W naszej walizce jest już jeden przedmiot, no to teraz czas na drugi.
1: Do walizki czas włożyć. Do walizki czas włożyć.
0: Do walizki wkładamy przewodnik kulinarny. Powtarzam, przewodnik kulinarny, czyli oczywiście obowiązkowy element każdego podróżującego smakosza, no bo jak jesteśmy gdzieś za granicą, no to oczywiście można chodzić spontanicznie, wchodzić do jakichś knajp i próbować nowych dań, ale jak mamy taki przewodnik kulinarny, no to wtedy jest nam po prostu łatwiej. Dlatego przewodnik kulinarny jest drugim przedmiotem, który ląduje w naszej dzisiejszej walizce. Prawdziwego smakosza.
1: Spakuj się na wakacje. Spakuj się na wakacje.
0: A już teraz wszystkich smakoszów zapraszamy, żeby zostali z czwórką, bo za moment wybierzemy się do kina na bardzo apetyczny, ale też muzyczny i szalony film o Antonim Bourdainie. To za moment, a my teraz gramy The Think Things i Great DJ.

0: To byli Swada i Nichos w utworze Nedospane Noche, a my w czwórce zabieramy was do kina i mówimy...
1: Czas na przerwę.
0: A zabieramy was do kina, bo do kin wszedł właśnie Tony, filmowa opowieść o Antonim Bourdainie, postaci, która dla wielu osób była kimś więcej niż tylko kucharzem i prowadzącym programy kulinarne. Co w jego historii mogło być dla twórców filmu najbardziej filmowe? Z jakim odzewem spotkał się ten film? O tym porozmawiam już teraz z doktor Anitą Zawiszą, filmoznawczynią. Cześć Anita.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Super, że u nas jesteś. Byłaś naprawdę jedną z pierwszych osób, o której pomyślałam, żeby porozmawiać o tym filmie.
2: Ja dziękuję.
0: Na samym początku zapytam cię o to, co mnie tak naprawdę najbardziej interesuje w filmach biograficznych, no bo kiedy idziemy do kina na film biograficzny albo film inspirowany jakimś życiem, to właściwie czego szukamy? Chcemy dowiedzieć się czegoś nowego o bohaterze, czy raczej zobaczyć na ekranie potwierdzenie tego, co już o nim myśleliśmy?
2: Myślę z tego też, co ja obserwuję, bo teraz mamy naprawdę wysyp też tych biograficznych filmów. Amerykanie nam świetne też historie fundują, ludzi znanych, albo też i kompletnie fikcyjnych, wiadomo. Więc w opowiadaniu historii są naprawdę wybitni, chociaż polskie kino też również. Nie będę tutaj okłamywała i nie będę tutaj też, że tak powiem, cudzego chwaliła, skoro nasze biograficzne też naprawdę jest niezłe. Ale właśnie, jeżeli znamy tego człowieka, a co jeszcze gorsza dla mnie, jak już w ogóle jesteśmy totalnie fanami tego człowieka, danej postaci.
0: To jesteśmy największymi krytykami wtedy.
2: Dokładnie.
0: Największymi.
2: Ale oczywiście mam do tego pełne prawo, słuchaj. I faktycznie potem myślę, że idziemy też z takiej ciekawości, jak oni to zrobią. Co oni tutaj nam zaserwują? Co oni z niego zrobią? Albo jaki to będzie film? Albo na przykład na czym się skupią? Na jakim wątku się skupią, nie? Jeżeli go nie znamy tak dobrze, a słyszeliśmy, wiadomo, bo to postać medialna i tak dalej, to faktycznie idziemy z takiej ciekawości, żeby też dowiedzieć się czegoś więcej o człowieku. Ja myślę, że w ogóle biografie, czytanie książek biograficznych, filmów biograficznych, do tego też prowadzi, że potem zamykamy tą książkę albo wychodzimy z kina i mówimy, wow, w ogóle jaki to był człowiek. Zupełnie miałam inny obraz tego człowieka, albo w ogóle o nim nie słyszałam, albo nie słyszałem, nie? Że wychodzimy i potem scrollujemy jakieś różne o nim ciekawostki w internecie, albo właśnie może sięgamy po książkę, albo właśnie sięgamy po jakiś kolejny film, może dokumentalny, więc to jest, myślę, że takie super.
0: Ja myślę, że twórcy tego filmu mieli bardzo trudne zadanie, bo nie dość, że Antoni Bourdain był osobą znaną z książek, on pisał przecież też własne książki, ale my go oglądaliśmy już na ekranie, bo on prowadził przecież program kulinarne Bez Rezerwacji, jeden z moich ulubionych.
2: Albo Miejsca Nieznane.
0: Albo Miejsca Nieznane, tak. Więc wydaje mi się, że twórcy filmu mieli naprawdę trudne zadanie, bo my go już znaliśmy bardzo dobrze i z papieru, i z ekranu, no a tutaj musieli dać nam coś nowego.
2: Tak, dokładnie. I też, no nie ukrywam, że w ogóle jego życie było bardzo bogate, bardzo kolorowe i intensywne, więc to jest świetna w ogóle dla mnie postać medialna. Tego już z medioznawczego punktu widzenia, to faktycznie się bardzo dobrze sprzedawał, mówiąc brzydko, ale faktycznie tak trochę było, bo był człowiekiem, można powiedzieć, spośród nas, taki, który by usiadł z nami właśnie i zjadł street fooda albo właśnie fast fooda, a nie tutaj bon ton i w jakiejś francuskiej czy jakiejś, nie wiadomo, tutaj pięciogwiazdkowej restauracji, więc to nas tym bardziej zbliżało do tego człowieka. I on faktycznie, i można go było jeść łyżkami, ciekawie opowiadał, był bezkompromisowy, był szczery, był często brutalny w tym, co w jego ocenach, albo w chociażby takich też pytaniach prosto z mostu. I to też właśnie powodowało, że ta jego postać, ta jego kreacja, nawet ta medialna, była dla nas bardzo bliska. I faktycznie tutaj cieszę się, że pokazali trochę dla mnie nieznaną jego stronę, bo tego początki w ogóle nie wiedziałam, nie miałam pojęcia, że tak to w ogóle wyszło. I teraz nie wiem, co jest prawdą, a co jest fikcją, bo pewnie musiałabym teraz przekopać najróżniejsze źródła, żeby się dowiedzieć faktycznie, jak to w ogóle się stało, że on poszedł do tej szkoły wybitnej, sławnej, amerykańskiej, kulinarnej. A tu bardzo fajnie to ujęli, jak to właśnie tutaj to się narodziła, ta jego pasja i ta miłość. I w ogóle ten pomysł właśnie na tą kuchnię, na gotowanie. Więc to było bardzo ciekawe. Bardzo ciekawa jest obsada. Tutaj na pewno jest świetna dynamika pomiędzy panami. Świetna. Bandera z tym swoim właśnie hiszpańskim klimatem, z tym swoim akcentem. Genialnie się wpisywał, genialnie dla mnie.
0: Stworzyli bardzo fajny duet filmowy, to prawda.
2: Tak, mistrz i uczeń, zobacz. Świetnie to naprawdę grało. On nieopierzony, jako młody właśnie Tony, jeszcze zanim był Antonym.

0: I był Tonim właśnie, nie on nieopierzony, a tutaj już wielki mistrz, który go uczył i tej pokory, który też go uczył i tej lekcji właśnie takiej życiowej, więc to było bardzo fajne. No i Leo Udall też bym go wymieniła, bo tutaj był, można powiedzieć, tym bad boyem, ale też i w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Chodzi mi przede wszystkim o jego energię, że był naprawdę no niedościgniony i tutaj faktycznie wariat totalny na ekranie, ale takiego potrzeba, więc tutaj też dodawał bardzo pikanterii, super.
1: Jak sukcesywnie przedstawić na ekranie postać, która jest już dobrze znana i dlaczego jedzenie tak dobrze działa na ekranie. O tym dzisiaj rozmawiamy z Anitą Zawiszą, filmoznawczynią. Za moment wrócimy do naszej rozmowy. A teraz gramy Two Nights in LA.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Weekend für die Furze.
2: A dzisiaj w czwórce zabieramy was do kina na najnowszy film Tony o Antonim Bourdainie, który świetnie funkcjonował w świadomości widzów, był bardzo charakterystyczną postacią. No a teraz możemy zobaczyć jego tak naprawdę początki na wielkim ekranie. Jak to się udało i dlaczego jedzenie tak dobrze sprawdza się na ekranie? O tym rozmawiamy z dr Anitą Zawiszą, filmoznawczynią, i już powiedziałyśmy sobie, że w sumie to całkiem jest logiczne, dlaczego wybrali ten konkretny moment z życia Bourdaina, no bo film biograficzny zawsze musi dokonać pewnego wyboru, prawda? Z całego życia człowieka wybrać 2 godziny, tak. Więc tak naprawdę nie jest to łatwe zadanie.
3: Oj nie, to jest, myślę, że to jest bardzo trudne dla scenarzysty, czy jeszcze właśnie, czy to reżyser,

0: jeszcze ma jakieś w tym, macza palce, swoje udziały w tym scenariuszu, to na pewno nie jest łatwe. W szczególności, jeżeli ma się tak bogate życie jak Anthony Bourdain, to jest na pewno wręcz katorżnicza praca, żeby faktycznie skupić się na jednym wątku, albo właśnie w ciągu tych dwóch, nawet dwóch, 2 godziny 20 minut zebrać całe jego życie. Czyli wyobraźmy sobie od początku, nie? Tego nastoletnie lata i na przykład do jego śmierci. No, no to by był naprawdę bieg w ogóle, wiesz, naprawdę sprint. Więc to by było ciężko nawet, myślę, że żeby to spiąć. Więc fajnie, że skupili się na jednym wątku. Fajnie, że na początku, bo tak już sobie powiedziałyśmy, on był nieznany, ten wątek. Mhm. Przynajmniej dla mnie. Mhm. Więc fajnie, na ile to właśnie jest tam prawdy, a na ile fikcji, to już trzeba by było faktycznie trochę posprawdzać źródeł i popytać, albo nawet popytać samego reżysera, dlaczego tak, a nie inaczej, ale takie też jest prawo. Wiesz, scenarzysty, reżysera, że mogą. Bardzo często naciągane są te fakty, bardzo często zmieniane są, wiesz.
1: No ja tam znalazłam parę takich naciąganych momentów, no bo nie ukrywam, że ja byłam w tej grupie, która znała Anthony'ego Bourdaina, czytała jego książki, czytała o jego życiu, więc szłam już z pewną wiedzą i założeniami na ten film. No jedne się sprawdziły, a drugie nie, ale jestem ciekawa, z jakim założeniem ty jako filmoznawczyni poszłaś na ten film.
0: Ja powiem szczerze, nie robiłam sobie żadnych tutaj, można powiedzieć, nie miałam żadnych celów, albo od razu już na wstępie roszczeń, że jak tam go zbezczeszczą, to od razu tam już, wiadomo, będzie nastawiona jakoś bardzo...
1: Czyli poszłaś butnie, z ciekawością.
0: Z ciekawością, totalnie, bo powiem szczerze, że świetna była promocja tego filmu, bo wokół, zanim wiadomo była premiera polska, to były odświeżane jego właśnie, to co on zrobił, jego programy.
1: Jego książka też, Kitchen Confidential, jest teraz w nowym, pięknym wydaniu.
0: Wydaniu, dokładnie. Czyli to jest totalnie produkt, który idzie wraz z promocją filmu, książka, te właśnie te medium się, że tak powiem, razem przenikają i to świetnie się sprawdza, świetnie się też sprzedaje. W czasie właśnie takim gorącym promocyjnym, przed filmem, w trakcie filmu, no i też wiadomo, nawet i po filmie jeszcze gdzieś to tam się powinno palić. W każdym bądź razie ja totalnie szłam z ciekawości, żeby też zobaczyć, co oni właśnie zrobili, który wybrali wątek, chociaż już trochę widziałam tych zwiastunów, więc już tak myślałam, aha, dobra, już wiem, ale też byłam ciekawa oczywiście Dominika Sessy. Uważam, że to jest w ogóle moje odkrycie. Po przesileniu zimowym z 2023 roku, jeżeli ktoś nie widział Przesilenie zimowe, bardzo polecam. Za chwilę wchodzimy niestety w sezon jesienno-zimowy, więc polecam tym
1: idealnie.
0: Bardziej. Tak jest. To jest moje naprawdę odkrycie. I ten Sessa jest właśnie, ach, świetny był do tego Bourdaina.
1: No. Powiedziałaś, że scenarzysta i reżyser ma prawo do wybrania tego konkretnego momentu z życia naszego bohatera, ale czy my jako widzowie mamy też prawo nie być z tego zadowoleni i wysmarować na przykład jakąś taką negatywną ocenę, że a mi się nie podobało.
0: Oczywiście, kupujesz bilet, płacisz za to, żeby usiąść w kinie albo zobaczyć to w innym medium. Jak najbardziej, mamy do tego prawo i to jest właśnie super, że no to też jest właśnie wytwór kultury, jeżeli czy to jest piosenka, czy to jest książka, czy to jest film. Generalnie mamy do tego prawo, żeby wydać swoją opinię. I jeżeli wszystko byłoby wspaniałe, cukierkowe, że wszyscy by napisali i Polacy, i Amerykanie, i w ogóle jeszcze Włosi, Francuzi, ktokolwiek by tam się nie tknął tego Bourdaina, wszyscy by pisali świetnie, no to
1: by coś było nie tak.
0: To dokładnie. Na tym myślę, w ogóle
1: czyli
0: też
1: dobry
0: jest...
1: film jest po prostu taki, który wywołuje wiele emocji.
0: Tak.
1: Nie tylko tych dobrych.
0: Dokładnie. Emocji, opinii, myśli, więc... Jak najbardziej. Nawet stanów, że w pierwszej połowie to po prostu się śmiejesz, a potem już, nie wiem, razem z bohaterem współodczuwasz i współdzielisz te trudne emocje i jeszcze uronisz łzę. I to też jest super, że właśnie masz ten taką sinusoidę i ten roller coaster emocjonalny. Więc jak najbardziej mamy prawo. Mamy prawo teraz pisać na Facebookach polecam albo nie polecam.
1: No dobrze, to ja też napiszę w takim razie. Przekonałaś mnie, ale nie zapytałam jeszcze, czy tobie się podobało. Tak już zupełnie obiektywnie. Czy film, jako film, wiesz,
0: całość
1: Bourdaina.
0: Podobało mi się.
1: Był bardzo amerykański.
0: Dokładnie.
1: Bardzo.
0: Ja lubię, jak Amerykanie opowiadają, bo oni naprawdę mają niesamowity talent. Zresztą zobaczmy, Skazanie na Shawshank, Zielona Mila, Forrest Gump, no to jest naprawdę, są takie historie i tak potrafią opowiadać o tych ludziach, że to jest coś niesamowitego, a jeszcze w ogóle o świecie przedstawionym, a jeszcze o historii, a jeszcze wiadomo i tak można by ciągnąć. Więc to było bardzo ciekawe, aczkolwiek co do samego Bourdaina i generalnie jego historii i jego w ogóle człowieka, postaci, ja miałam taki niedosyt. Miałam ten niedosyt, ale to dlatego, że właśnie trochę już wiedziałam, trochę już go znałam, znaczy jego personalnie nigdy nie poznałam, ale znałam jego historię, więc miałam takie, aj, czegoś mi tu brakowało.
1: Niektórzy też mówią, że po tym filmie wyszli głodni. No ja nie wyszłam głodna po tym filmie, bo tam było dużo też takich nieprzyjemnych, mało apetycznych momentów.

0: A dzisiaj w przerwie weekendowej razem z Anitą Zawiszą zabieramy was do kina, bo tam czeka na was najnowszy film o Antonim Bourdainie, Tony. Można się zgadzać z jego wątkami w życiu przedstawionymi na ekranie, można się trochę nie zgodzić. Już tutaj Anita powiedziała, dała nam dyspensę na to, że można się nie zgadzać, można skrytykować, każdy ma do tego prawo. No ale właśnie, jeszcze obiecałam, że porozmawiamy w ogóle o jedzeniu na ekranie, bo tego jedzenia w filmie Tony było mało.
1: Mało, zgadzam się, tak, jak najbardziej. I tutaj myślę, że

0: Też to jest z tego względu, że właśnie wybrali taki wątek jego początki, gdzie on jeszcze w ogóle
1: nie chciał
0: kuchnia
1: być
0: totalnie
1: kuchni.
0: Była dla niego
1: chciał być
0: terenem
1: pisarzem.
0: Nieznanym. Tak.
1: Outsiderem.
0: Się jako pisarz, jako stypendysta w ogóle, więc jak najbardziej tu świetnie jest to pokazane, że jak często no te wszystkie wątki, albo też ludzie, których spotykamy na swojej drodze, a przede wszystkim właśnie nasi promotorzy, przyjaciele, albo mamy takiego jakiegoś nauczyciela, dobrego mistrza, gdzie nas poprowadzą i nas zaszczepią nam tą taką właśnie pasję, nie? To jest niesamowite i to jest świetnie tu pokazane.
1: Rzeczywiście, bo jak powiedziałaś mi, że tego jedzenia było mało, to pomyślałam sobie, rzeczywiście było mało, ale potem od razu pomyślałam sobie, że jak ja myślę o Antonim Bourdainie, to ja wcale nie myślę o jedzeniu na początku. On mi się w ogóle nie kojarzy z kucharzem. On mi się na początku kojarzy z muzyką, rock and rollem, z relacjami, z podróżami, z kulturą, a dopiero na końcu z jedzeniem, więc już jakby też trochę rozumiem, dlaczego tego jedzenia mogło być mało w tym filmie. Zresztą kuchnia na ekranie może być czymś więcej, nie tylko jedzeniem, prawda? Kuchnia na ekranie może opowiadać o ambicji, o hierarchii, o presji, o relacjach między ludźmi tak naprawdę, nie tylko o jedzeniu jako takim.
0: Przede wszystkim namiętnościach. Jak najbardziej. Jedzenie jest, powiedziałabym, wybaczcie, jest przed 12, ale powiem, jest naprawdę sexy. Więc faktycznie tutaj jedzenie to jest, no tak pobudza nasze zmysły i dobrze o tym wiemy. Dzisiaj jest świetny ten trend, bo mamy influencerów, już zobacz, gastronomicznych, prawda, którzy nam bardzo rozwijają tą kuchnię i pokazują, że jedzenie nie jest tylko po to, żeby przeżyć, wiesz, kolejny dzień. Jedzenie jest po to, żeby właśnie tutaj nasycić się, albo jeszcze...
1: I nie tylko po to, żeby się najeść, tak. Tylko żeby się rozkoszować
0: tak,
1: w nim.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc tu jest akurat, jak najbardziej zgadzam się z tym, co powiedziałaś, że jedzenie też jest ważną częścią na ekranie i może grać pierwszą rolę. Tutaj jak najbardziej, ale można, też pytanie tutaj moje, czy można umrzeć z przejedzenia, jak chociażby było w Wielkim Żarcie, pamiętasz ten film? Wielkie Żarcie 73 roku?
1: Nie.
0: To był taki obrazoburczy, nawet powiedziałabym, obraz jedzenia, gdzie czterech mężczyzn w willi umawia się, że po prostu popełnią samobójstwo z przejedzenia. I zamawiają naprawdę niezliczone ilości jedzenia, słodyczy. Potem do tego dochodzą jeszcze kobiety, piękne kobiety. Tam są orgie w ogóle na tym ekranie. Naprawdę
1: zrobiłam takie wielkie oczy, ale to
0: tak,
1: dlatego, że po prostu nie wiem, czy bym chciała obejrzeć ten film.
0: Włoskie kino, tak.
1: No zresztą. Ja wiem, że te mają dobre jedzenie, no ale bez przesady.
0: Tą główną rolę gra wielki, no tutaj można powiedzieć aktor filmu włoskiego, kina włoskiego Mastroianni, więc no bardzo polecam Wielkie Żarcie. 73 rok i piękne są obrazki. Poprzez to, że naprawdę tam nie jest to estetyczne, to naprawdę kadry, w ogóle to, jak człowiek zachowuje się wobec jedzenia, względem jedzenia, to jest naprawdę bardzo ciekawe. I tu można by nawet już ten wątek bardziej psychologicznie pociągnąć.
1: A pamiętasz bajkę Klopsiki i inne zjawiska pogodowe?
0: Pamiętam.
1: No to przecież to też było trochę tak pokazane, prawda, że to jedzenie może nam uprzykrzać życie.
0: Dokładnie, może być zagrożeniem.
1: No ale dobra, ale wracając jednak do naszego dobrego jedzenia na ekranie, rzeczywiście mamy dzisiaj ogromną popularność produkcji osadzonych w świecie gastronomii, no i wystarczy przypomnieć The Bear.
0: Oj tak, serial, który w 2022 chyba też wylądował na naszych, że tak powiem, platformach, więc to był totalnie, można powiedzieć, zmiana kursu, jeżeli chodzi o pokazanie w ogóle tutaj filmu, w którym kuchnia, gastronomia wiedzie prym, bo to już nie jest to pokazane jako sławny kucharz, który ma świetną prowadzoną restaurację estetyczną z wieloma sukcesami itp. itd., tylko jest to pokazane od zera, jak się tworzy kuchnię, ile tam jest stresu, nerwów, emocji, bardzo często przemocowego też, można powiedzieć, z przemocowej komunikacji, bo nie ukrywajmy, że w kuchni no tutaj jest wiele patologii, o których się często nie mówi.
1: Tak,
0: gastronomia jest okrutnie ciężkim biznesem.
1: A można reportaż napisać.
0: Dokładnie, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe, dokładnie. Ja zresztą mam przyjaciółkę, która prowadziła biznes gastronomiczny, dzisiaj już nie prowadzi i jest przeszczęśliwa z tego faktu, więc faktycznie to może doprowadzić na skraj, można powiedzieć, naszych nerwów i zdrowia naszego, ale faktycznie ten The Bear pokazał świetnie, jak to wygląda od kuchni, jak tam jest faktycznie gorąco, jak tam atmosfera jest napięta, ile trzeba poświęcić i ile się pracuje, w jakich w ogóle warunkach się pracuje, nie? Że nie mamy często tej pięknej kuchni jak w Hell's Kitchen.
1: Tak, prawda? Tak.
0: takiej dużej, rozłożystej, że możemy sobie wszystko po prostu tutaj raz
1: sama
0: rozłożyć.
1: Sama prawda.
0: Dokładnie. Tam się po prostu popychamy, przezywamy i nie wiadomo co jeszcze.
1: Myślę, że te wszystkie filmy pokazują tak naprawdę, że interesuje nas już nie samo gotowanie, ale właśnie troszkę kuchnia, jako takie wejście za kulisy, prawda? Do opowiedzenia tak, też o ambicji, tak, rodzinie, wypaleniu, czy tym właśnie takiej naprawdę ciężkiej pracy. No, ale okazuje się, że w niektórych przypadkach, w niektórych filmach naprawdę to

0: dobrze wychodzi. Jak jest w przypadku Tony, filmu o Antonim Bourdainie, no to możecie przekonać się sami, jak na przykład pójdziecie na ten film, no bo chyba wysyłamy, polecamy, do kina, prawda?
1: Tak, polecamy. Polecamy jak najbardziej. Ze względu, czy

0: Autopromocja.
1: Jeśli marzy Wam się podróż po Europie śladami kultowych filmów, rowerowa wyprawa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, noc pod gwiazdami w polskich górach albo szalona eskapada na drugi koniec świata, dobrze trafiliście. W soboty po 18 w czwórce ruszamy w świat albo zabieramy Was do mało znanych, zachwycających zakątków Polski. Rozmawiamy z autorami książek, podróżnikami i pasjonatami lokalnych historii, którzy inspirują do odkrywania świata, bliskiego i dalekiego. City Break Wakacje. W każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: Aura pogodowa coraz bardziej jesienna, wrzesień rozgaszcza nam się na dobre, ale słońce jeszcze nie znika. Co to, to nie. Sobotnie popołudnie przyniesie nam co prawda chłodniejszą aurę z dużym zachmurzeniem, ale będą też lokalne przejaśnienia, szczególnie w centrum i na zachodzie kraju miejscowo. Także opady deszczu najwięcej na północy. Nie będziemy marznąć, termometry pokażą od 17 stopni na południowym wschodzie do 20 w centrum kraju i nawet do 22 na południowym zachodzie. Sobota potrwa dzisiaj 13 godzin, a zachód słońca o godzinie 19.
1: Autopromocja.
2: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
3: Jest na to sposób.
2: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między

0: 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Po reklamie.
0: Tak jak

0: Siemanko, z tej strony EPROM, a ty słuchasz czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: 10 minut po godzinie 12, a my mówimy czas na przerwę.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: No i już tak powoli wkraczamy w sobotnie popołudnie, ale spokojnie, nigdzie się tutaj nie śpieszymy, to jest cały czas przerwa weekendowa. Weekend dopiero nam się rozkręca tak naprawdę, jeszcze do godziny 13 jesteśmy tutaj z wami i pomagamy wejść w niego dobrze. Dokładamy do tej soboty trochę dobrej muzyki, dużo inspirujących rozmów, ale też pomysły na to, jak spędzić nadchodzące wrześniowe dni, a jest ich naprawdę sporo, więc warto trzymać rękę na tym kulturalnym pulsie. W tym pomagamy wam oczywiście my, dlatego zachęcam do pozostania z nami na tej sobotniej fali. Alicja Michalska i będę z wami do godziny 13:00.

0: się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić sobie w pi***.
4: Co mówiłeś?

0: się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Słuchasz Czwórki.
3: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: 19 minut po godzinie 12 i to jest idealny moment, żeby dopakować naszą dzisiejszą walizkę.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: A dzisiaj pakujemy walizkę z Makosza, to dlatego, że dzisiaj wysyłaliśmy was do kina na najnowszy film o Antonim Bourdainie, kucharzu, który za tymi smakami podróżował po całym świecie, dlatego my w czwórce pakujemy się właśnie na takie kulinarne wycieczki. W naszym bagażu są już dwa przedmioty, no a brakuje tylko jednego do kompletu.
1: Do walizki czas włożyć.
0: A ostatnim przedmiotem, który wkładamy do naszego bagażu, do naszej walizki smakosza, jest coś, bez czego żadna kulinarna podróż się nie odbędzie. Trzecim przedmiotem, który ląduje w tym bagażu, jest apetyt. Apetyt. Trochę to jest taki metaforyczny przedmiot, no ale umówmy się. Jeśli nie mamy apetytu, no to nic z naszego smakowania. Apetyt musi być. Dlatego koniecznie trzeba go zabrać, jeśli jedziemy na jakieś kulinarne eskapady i mamy zamiar po prostu próbować tych wszystkich rzeczy, no to apetyt koniecznie musi znaleźć się w naszym bagażu.
1: Konkurs w czwórce.
0: No i jeśli słuchaliście czwórki uważnie od godziny 10, to macie już cały komplet. Przypominam, numer do studia 226452100. Ten numer wam się przyda, ale dopiero przed godziną 13 na mój znak, a tymczasem pozostajemy cały czas razem w czwórce.

0: 27 minut po godzinie 12, a to jest?
1: Weekend w czwórce.
0: A ja obiecałam, że damy wam dzisiaj w czwórce bardzo dużo dobrych powodów, żeby dobrze zacząć ten weekend. I tak się stanie, bo jesień to zawsze mnóstwo wydarzeń kulturalnych i ciekawych inicjatyw, a my dbamy o to, żeby nic was nie ominęło. I tak się składa, że wczoraj nasze studio odwiedzili Piotr Polak i Michał Sikorski, aktorzy polskiej wersji wyczekiwanego serialu The Office, żeby opowiedzieć o dniach Siedlec, na których będzie można spotkać ich już dzisiaj.
2: Proszę państwa, od godziny 14 w Siedlcach wydarzą się Dni Siedlec, tak w tym roku w Siedlcach.
3: Będzie
2: tam
3: możliwość spotkać kogoś fantastycznie fantastycznego!
4: Yeah!
5: Jesteśmy pełni ekscytacji
2: tak,
5: przed tym wyjazdem.
2: Strasznie się cieszymy. No będzie no, duża część ekipy, prawie wszyscy z ekipy z Office, czyli jakby siedlczanie prawdziwi. Będziemy się spotykać tam z ludźmi. Będzie rzut kapciem Wasiaka. Konkurs na sabawturę Vanessy, znaczy, przepraszam, Patrycji i Darka.
5: Pokaz dwóch odcinków.
2: Pokaz dwóch odcinków!
5: Ja się jaram tym najbardziej.
2: Ja, no tak, bo zobaczymy pierwszy raz.
5: Szósty sezon.
2: A no, przepraszam, ja nie powiedziałem o bardzo ważnej rzeczy, że będzie też występ, nowy utwór Sebastiana, czyli Janka Sobolewskiego.
5: Usłyszałem ten utwór nowy Seby i go nuciłem i wiedziałem, że nie mogę go nucić publicznie. No.
2: Pa, pa!
0: Tak się cieszą Piotr Polak, czyli serialowy Michał Holc i Michał Sikorski, czyli Robert, nowy pracownik biura Kropliczanki. Zapraszają oczywiście na Dni Siedlec. Wśród wielu koncertów, warsztatów i innych atrakcji zagości tam też ekipa TheOffice.pl. No, prawdziwych fanów nie może tam rzeczywiście zabraknąć. Pewnie dobrze wiecie, że fabuła serialu toczy się właśnie w Siedlcach. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a wszystko rozpoczyna się o godzinie 17, także jeśli nie macie planów na sobotnie popołudnie, no to już je macie.

0: weekend robimy sobie przerwę.
1: No, można robić przerwę na wiele rzeczy. My wysyłaliśmy was na przykład do kina, no to teraz wyślemy was do teatru, bo Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie startuje z nowym sezonem artystycznym od dziś. Polski Balet Narodowy i soliści najważniejszych teatrów Europy wystąpią o godzinie 19 dzisiaj podczas gali w Teatrze Wielkim. Dyrektor instytucji Boris Kudliczka powiedział, że to wydarzenie otworzy cały nowy sezon artystyczny i pokaże nam też, w jakim kierunku będzie on zmierzać.
2: To nie jest kolejna premiera baletowa czy operowa, ale że to jest specjalnie przygotowany wieczór na to, że ogłaszamy społeczności, jesteśmy z powrotem. Zakończyło się lato, zespoły wypoczęte wróciły, rozpoczynamy trasę 156 spektakli w tym sezonie, także to jest ważne, żebyśmy stworzyli wieczór, który jest wyjątkową galą, jest zaproszeniem na czerwony dywan i wejście do Teatru Wielkiego.
1: Cały program gali został pomyślony jako przekrojowa podróż przez balet klasyczny i współczesny. Zobaczymy fragmenty klasycznych dzieł, takich jak Dziadek do Orzechów, Bajadera czy Don Quixote, a także współczesne choreografie. Cała gala będzie transmitowana w TVP Kultura dzisiaj.

o godzinie 19, a Teatr Wielki Opera Narodowa oczywiście zaprasza na cały nowy sezon artystyczny, który będzie trwać od jesieni do wiosny, także nie płaczmy za tym latem, bo naprawdę sporo ciekawych rzeczy tej jesieni też nas czeka.

0: 20 minut pozostało do godziny 13 i to jest ten moment, w którym przypominacie sobie, co znalazło się w naszej dzisiejszej walizce smakosza.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: Przypominacie sobie albo sięgacie do notatek w telefonie, ale sięgacie też po ten telefon i wybieracie 226452100 i dzwonicie do czwórki, a my oczywiście czekamy. Czekamy i zaraz zobaczymy, kto nas uważnie słuchał od godziny 10.
3: Everybody's reaching for you.

0: Konkurs, Konkurs, Gschwurze. Konkurs, Gschwurze.
1: A teraz przyszedł czas na ulubiony moment przerwy weekendowej, czyli ten, w którym rozmawiamy z wami, naszymi słuchaczami, a do nas dodzwonił się Adam. Halo, halo.
2: Halo, witam, dzień dobry. Cieszę się, że się dodzwoniłem.
1: Dzień dobry, Adamie. My też się cieszymy, że się do nas dodzwoniłeś, ale powiedz w takim razie, skąd do nas dzwonisz?
2: Ja dzwonię z Ciechocinka.
1: I jak spędzasz weekend?
2: Niestety pracowicie. Pracuję w ogrodzie.
1: Ale słuchaj, no to jesteśmy w tym razem, no bo ja też spędzam weekend w pracy, ale powiem ci, że nie jest tak najgorzej.
2: No, myślę, że tak. No.
1: Czyli czwórka, jak rozumiemy, wybrzmiewała po prostu przy pracach porządkowych.
2: To jest jedyne radio, którego słucham.
1: No to ja się bardzo cieszę w takim razie. No ale dobrze, no to w takim razie czas sprawdzić, czy naprawdę słuchałeś nas uważnie.
0: Weekend na walizkach. Czas na finał. Czas na finał.
1: Nie wiem, czy Adam z Ciechocinka jest smakoszem, no ale musiał przynajmniej wytężyć jakkolwiek swoje kubki smakowe, żeby zapamiętać wszystkie przedmioty, które pakowaliśmy dzisiaj do naszego bagażu, walizki i smakosze. Adamie, to jest ten moment, musisz wymienić wszystkie trzy.
2: Okej, wymieniam. A więc tak, po pierwsze kanapki.
1: Tak.
2: Punkt drugi, przewodnik kulinarny.
1: Tak.
2: I punkt trzeci, apetyt.
1: Bardzo dobrze. Wszystkie przedmioty, brawa, są dla ciebie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Trzeci przedmiot był chyba najbardziej zabawny, no bo tak, apetyt to nie do końca przedmiot, no ale umówmy się, no chyba bez apetytu to się nie da smakować. Jak u ciebie z tym apetytem?
2: Jeśli nie ma apetytu, to nie ma ochoty na jedzenie, nie?
1: A ty masz duży apetyt, jak podróżujesz?
2: Proszę pani, bardzo duży.
1: Bardzo duży, czyli trafiliśmy bardzo w takim razie z walizką smakosza.
2: Super.
1: No to ja się bardzo cieszę, że w takim razie ta walizka wędruje do ciebie. Mam nadzieję, że tego apetytu nie zabraknie i ci w trakcie twoich wakacji. Bardzo dziękuję ci, Adamie, za
2: bardzo
1: telefon
2: dziękuję
1: i za udział w konkursie. No
2: pozdrawiam
1: i oczywiście za słuchanie.

0: czwórki. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Withen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na withen.com.
0: Adam swoją walizkę smakosza ma, a jaką walizkę uda wam się zgarnąć jutro, tego dowiemy się o godzinie 10, bo jutro też jest dzień i też

0: 10 minut pozostało do godziny 13. Przerwa weekendowa w czwórce dobiega końca, ale nie sam weekend. On dopiero się rozkręca, dlatego tym bardziej zostańcie z czwórką, bo po godzinie 13 przywita Was Jacek Paśnik w audycji Dzieci Neo. Ja nazywam się Alicja Michalska. Dziękuję Wam bardzo za te 3 godziny. Justyna Majszak, Wiktor Sudyka. Życzymy Wam pięknej soboty, smacznej kawusi, no i oczywiście pięknego weekendu.
1: If you don't get money, you'll suffer.
2: You don't take bad up, then where they're good, don't get confused, cause they got their hood up. The beating's boring, I just want

0: Polską Mombel.
1: Autopromocja.
2: Wiesz co, dawaj, pojedziemy Puławską, Marszałkowską, a potem przez Ogród Saski.
3: Nie no co ty, lepiej od razu w dół, wzdłuż Wisły i jesteśmy.
2: Przez centrum będzie szybciej stary.
3: No dobra, ale nad Wisłą będzie fajniej.
2: Dobra, jak chcesz.
3: Wiesz co, nie, już jak ty chcesz.
2: Tak czy inaczej, widzimy się tam w sobotę 12 września o 15, a gdzie? Na Żoliborzu.
3: Audycja Czwórka na Dzielni, na żywo z letniska Żoliborz. Zapraszamy
2: Adam Smolarek
3: i Del M.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje samorząd województwa mazowieckiego.

0: Minęła 13.
1: Pogoda.
0: Przed nami raczej słoneczna sobota, choć w niektórych częściach kraju mogą wystąpić przejściowe zachmurzenia i opady. Temperatura wahać się będzie między 15 a 24 stopniami Celsjusza, więc wspomnienie lata jeszcze nas nie opuszcza, ale na wszelki wypadek pamiętajmy o parasolach i okryciach.
1: Autopromocja.
2: Już niebawem ukaże się wyjątkowe wydanie kultowego albumu Back to Black Amy Winehouse z niepublikowanymi wcześniej piosenkami i zapisem koncertu z Amsterdamu. Dlatego w sobotnim paśmie muzycznym posłuchamy piosenek Amy. Będą też artyści, którzy w tym roku zdobywają scenę na Great September w Łodzi. Na koniec wrócimy do rap sceny czwórki i raz jeszcze przeżyjemy koncerty Raw Performance. Sobota, godzina 20, pasmo muzyczne. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.

0: Stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Tak jak

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: Cześć. To jest audycja, w której mówię dość sporo o historii, chociaż przyznam szczerze, że jak do tej pory, to w tak daleką historię nie zapuszczałem się tak intensywnie i gęsto jak dzisiaj. To znaczy oczywiście w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o tradycjach dożynkowych, sięgnęliśmy dość zamierzchłych czasów, ale w tym tygodniu będę opowiadał trochę jeszcze o wieku nawet XIX. Będzie dziś o pocztówkach przy okazji takiego powakacyjnego momentu, w którym to pewnie lata temu docierałyby do was różnego rodzaju kartki pocztowe. My prześledzimy sobie historię kartki pocztowej, których to jestem kolekcjonerem i którymi bardzo się interesuję. Wydaje mi się, że dość już wiele lat, ale chyba nie w taki sposób, jak wiele z was może te pocztówki pamiętać, dlatego że ja samych w sobie pocztówek raczej nie wysyłałem. Oczywiście zdarzało mi się wiele, wiele lat temu z kolonii chociażby,

ale kolekcjonuje pocztówki po prostu zbierając je z różnego rodzaju antykwariatów. Chociażby i w swoich zbiorach mam trochę tych starszych pocztówek też. No i o nich między innymi dzisiaj w mojej audycji będę wam opowiadał. Należałoby zacząć chyba od samego wątku pocztówkowego, skąd pocztówki się wywodzą. Jak wspominałem, będziemy w wieku XIX i właśnie w tym XIX wieku, konkretnie w połowie lat 60. Heinrich von Stefan, jeden z pruskich urzędników państwowych związanych z pruską pocztą, wymyślił tak zwaną kartę korespondencyjną. Na czym to polegało? Chciał on, żeby ułatwione były metody komunikacji, żeby to też było bardziej oszczędne. Mieliśmy taką kartę, na której można było krótką wiadomość wpisać, którą każdy mógł odczytać, kto przez swoje ręce, przez kogo ręce ta karta przechodziła. Ale no, to był taki sposób, trochę dzisiaj porównalibyśmy to do wiadomościowego czy SMS-owego sposobu komunikacji. Nie był to pomysł, który na samym początku się przyjął, dlatego że mówiono, że no, nie jest to zbyt dyskretny sposób komunikacji. No i spadek dochodów dla pruskiej poczty z tradycyjnych listów miał być przez to mniejszy, ale jak się okazało, po tym jak między innymi przetestowano pomysł w Austrii już w końcówce lat 60. XIX wieku, pocztówki jako takie się przyjęły. Na początku były to właśnie te karty korespondencyjne według tego pomysłu tego pruskiego urzędnika pocztowego, o którym wspominałem przed chwilą. No jedną z takich kartek korespondencyjnych mam przed sobą tutaj w tej chwili z Austrii z roku 1870. No i muszę przyznać, że nie wygląda ona wcale praktycznie jak taka pocztówka, którą my znamy, którą zdarzało nam się wysyłać z wakacji. Jest prostym takim w formacie koperty, takim elementem, w który można po prostu wpisać króciutką wiadomość, wysłać i cześć, bez różnych specjalnych zdobień. Z czasem pocztówki nabrały charakterystycznego wyrazu, takiego jakim znamy je do dzisiaj. No i o tym w mojej audycji poopowiadam wam przez najbliższe 2 godziny w czwórce, ale najpierw muzyka.

0: Neo. Dzieci Neo.
1: Dzisiaj w mojej audycji opowiadam wam krótką historię pocztówek. Przyznam szczerze, że ja lubię pocztówki sobie przeglądać i zbierać, szlając się po różnego rodzaju antykwariatach czy pchlich targach. Nie tak dawno temu nabyłem na przykład w Gdańsku taką pocztówkę Krajowej Agencji Wydawniczej z lat 70. XX wieku. No i o tych latach 70. też w kontekście tego, jak to kiedyś w PRL-u wysyłało się pocztówki, trochę wam poopowiadam, ale zanim to trzeba cofnąć się jeszcze o mniej więcej 100 lat i wrócić do wieku XIX, dlatego że właśnie wtedy, w latach 70. XIX wieku, pocztówki jako takie zaistniały w ogóle w świecie. Najpierw w Prusach.

i w cesarstwie austro-węgierskim, a później zaczęły obejmować resztę Europy swoim zasięgiem, no i swoją charakterystyczną formą wyrazu. Jak wspominałem przed chwilą, na początku pocztówki odbierane były jako nie najlepszy pomysł, dlatego że na tych kartkach mogliśmy, właściwie każda osoba, przez której ręce przechodziła taka kartka, mogła przeczytać, co była na niej za wiadomość, ale z czasem, kiedy na początku wieku XX wprowadzono tak zwany podzielony rewers, czyli te dwa pola, w których jedno wpisywaliśmy oczywiście tak jak to dzisiaj adres, a w drugie różnego rodzaju życzenia, czy po prostu krótką wiadomość. Wtedy mieliśmy cały przód, który można było poświęcić na jakąś zdobioną ilustrację czy zdjęcie. No i to był moment, który zapoczątkował tak zwany złoty wiek pocztówek, dlatego że lata pomiędzy rokiem 1900 a 1914, markującym oczywiście wybuch I wojny światowej, określa się takim złotym wiekiem, czy pocztówkową manią. Ludzie wtedy wysyłali mnóstwo różnego rodzaju kartek. Kartki te też kolekcjonowano, zbierano do charakterystycznych albumów różnego rodzaju widokówki z całego świata i w sumie można by to było porównać trochę do dzisiejszej tablicy, czy tak zwanego feedu w różnego rodzaju mediach społecznościowych. No bo zbieraliśmy nie tylko zdjęcia, różnego rodzaju grafiki, czy sztukę, ale też zawsze opatrzone były one różnego rodzaju wiadomościami, czy takimi opisami, trochę jak dzisiaj. Więc jeżeli chodzi o karty pocztowe jako takie, to właśnie w latach 1900-1914 one przeżywały swoją taką złotą erę. I to był też moment, w którym oczywiście Polska nie istniała na mapie, ale na terytoriach, na których dzisiaj żyjemy w Polsce, rozwijał się również ten przemysł pocztówkowy, no i zaraz miała nadejść również Polska, dlatego że mieliśmy I wojnę światową, po której w roku 1918 wyłoniła się II Rzeczpospolita, tak ją nazywamy dzisiaj, no i również w tamtym czasie pocztówki przeżywały jak największy boom w polskiej historii. No i o tym dzisiaj opowiadam wam w mojej audycji, między innymi właśnie o tym, jak to było z tymi pocztówkami w Polsce na początku, czy w pierwszej połowie XX wieku, już za chwilę w czwórce.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: A dzisiaj w mojej audycji opowiadam wam o pocztówkach. No i jesteśmy teraz w początkach II Rzeczpospolitej, może jeszcze nieco wcześniej, bo na początku wieku XX, kiedy to, uwaga, podczas pierwszej wystawy kart pocztowych w Warszawie w roku 1900 ogłoszono konkurs na polskojęzyczną nazwę tej karty pocztowej czy karty korespondencyjnej, o których wam opowiadałem przed chwilą. No i uwaga, słowo pocztówka dokładnie zgłosił nikt inny jak pisarz Henryk Sienkiewicz. Oczywiście wtedy anonimowo pod pseudonimem. No i spośród prawie 300 propozycji, które wtedy wpłynęły w ramach tej wystawy kart pocztowych w Warszawie, słowo pocztówka zostało przyjęte jako takie polskie określenie na kartę korespondencyjną czy kartę pocztową. No i już wtedy, mimo tego, że Polski jeszcze jako tako nie było, pocztówki z różnych polskich miejsc można było dostać, nabyć, a dziś można je znaleźć na różnych aukcjach internetowych. No i ja na przykład w tej chwili patrzę na pocztówkę spod Łazienek właśnie z Warszawy z początku XX wieku. Mamy tutaj też Uniwersytet Warszawski. To jest jeszcze kartka pocztowa rysowana. Kolejna pocztówka, którą mam przed sobą, pochodzi z roku 1917, czyli z czasu, w którym trwała pierwsza wojna światowa, i tutaj mamy opis jeszcze po niemiecku. Pozdrowienia z Warszawy w polskim tłumaczeniu. Opis jest w języku niemieckim, dlatego że oto w 1915 roku do Warszawy wkroczyły wojska niemieckie i ta okupacja trwała oczywiście do listopada roku 1918, w którym

W którym to wyłoniła się druga Rzeczpospolita, no i stamtąd to dopiero można sobie mnóstwo różnych pocztówek przeglądać, no i to właśnie będziemy robić już za chwilę w mojej audycji w czwórce, ale najpierw zagramy trochę muzyki.

0: Neo. Deti Neo.
1: Dzisiaj w mojej audycji opowiadam wam o pocztówkach i o ich historii, przede wszystkim z polskiej perspektywy. No to jesteśmy wreszcie w II Rzeczpospolitej po roku 1918. No i to był czas, kiedy kartki pocztowe nie były już samymi kartonikami z życzeniami, no ale pocztówki stanowiły w tamtym czasie jedno z głównych mediów komunikacji, dlatego że tak jak wspominałem, karty pocztowe czy karty korespondencyjne były tańszą metodą komunikacji niż tradycyjne listy, a przy okazji dostawaliśmy różnego rodzaju ciekawe obrazki. Jeżeli mówimy o pocztówkach obrazkowych z II Rzeczpospolitej, no to warto wspomnieć o ich takiej formie państwotwórczej, można by powiedzieć, dlatego że to była też okazja dla różnych organów, które wydawały w tamtym czasie pocztówki, do pochwalenia się budową Polski po I wojnie światowej. I tak na przykład na polskich pocztówkach z II Rzeczpospolitej pojawiała się Gdynia, takie miasto, które było w tamtym czasie dumą kraju i takim oknem na świat, z którego na przykład wychodził transatlantyk Piłsudski. Pocztówkę, z którym mam teraz właśnie przed sobą, to jest kartka z roku 1935, wydana rok po tym, jak ten transatlantyk został zwodowany. Miało to miejsce 19 grudnia roku 1934. Jak na tamte czasy MS Piłsudski, polski transatlantyk, był niezwykle luksusowym statkiem, więc no był też czymś takim, czym można było pochwalić się na kartce pocztowej w czasach II Rzeczpospolitej. No a czym jeszcze się chwalono? Na przykład znakomitą w tamtych czasach polską sztuką, różnymi ilustracjami charakterystycznymi też dla epoki, chociażby już w latach 30. taką nowoczesną stylistyką art deco, ale wcześniej też mieliśmy różnego rodzaju ilustracje powiązane też z tą polską tradycją odnawianą po I wojnie światowej. I tak na przykład mamy pocztówki z ilustracjami gwiazdy w tamtym czasie projektowania graficznego, czyli Zofii Stryjeńskiej. Jej pocztówki były takie niezwykle barwne, no i nawiązujące do polskiej sztuki ludowej czy polskiego folkloru. No i tak na przykład wyłonił się w II Rzeczpospolitej cykl Harnasie pocztówkowy autorstwa Zofii Stryjeńskiej. Jednego takiego janosika mam właśnie przed sobą, stojący w ognisku, nie wiedzieć czemu, na tle panoramy Tatr. Niesamowita pocztówka z II Rzeczpospolitej, no bo o tym dzisiaj w czwórce opowiadam wam, o tym, jak to było z pocztówkami, no i jak one się zmieniały z upływem lat. W drugiej godzinie mojej audycji opowiem wam o dekadach PRL-u między innymi, czy później latach 90., ale wcześniej jeszcze zostańmy przez chwilkę w II Rzeczpospolitej.

0: never had given reasons.
1: Dzieci Neo.
2: A dzisiaj w mojej audycji opowiadam wam o historii pocztówek, szczególnie z polskiej perspektywy.

takich pocztówek kuriozalnych z II Rzeczpospolitej również można znaleźć trochę. Ja na jedną z takich właśnie patrzę. Jest to pocztówka fotomontaż, trochę taka photoshopka, przedstawiająca pomnik Mickiewicza w Krakowie, tylko że wszystkie elementy tego pomnika, nie wiedzieć czemu, mają domontowane głowy różnych postaci historycznych. Taki remiks sobie ktoś stworzył i w latach 30. wysłał. W kontekście fotomontażu warto wspomnieć w ogóle o samej technice fotograficznej, dlatego że już w II Rzeczpospolitej tych pocztówek z fotografiami było naprawdę mnóstwo, bardzo, bardzo dużo. No i one też miały taką rolę trochę dokumentowania polskiej tradycji, polskiej historii, różnych charakterystycznych miejsc dla tego państwa odradzającego się po I wojnie światowej, po roku 1918. No i one pokazywały różnego rodzaju polskie zabytki, lokalizacje. Nazywano to taką fotografią ojczystą. I jednym z przedstawicieli tej fotografii był Jan Bułhak, fotograf, właściwie jeden z prekursorów polskiej fotografii dokumentalnej, tworzący takie czarno-białe ujęcia polskich miast, na przykład kresowych, czy też zabytków, które trafiały bezpośrednio na te pocztówki. I jedną z fotografii autorstwa Jana Bułhaka mam przed sobą. Pochodzi ona z miasta Pasym, które to znajduje się, uwaga, na Warmii i Mazurach. No i to jest podpowiedź w kontekście drugiej godziny mojej audycji. Fotografię tę Jan Bułhak z synem wykonał już po roku 1945. Bo o ile w Polsce przedwojennej Bułhak fotografował te terytoria należące do II Rzeczpospolitej, tak po 1945 roku, po II wojnie światowej, ten nurt fotografii ojczystej w pewnym sensie przetrwał, ale on miał też nową rolę nadawania takiego polskiego charakteru tym tak zwanym ziemiom odzyskanym po roku 1945. No i tak w ten sposób na przykład na fotografiach czy pocztówkach z fotografiami Jana Bułhaka można odnaleźć kadry z Warmii i Mazur. No i to jest podpowiedź trochę w kontekście tego, o czym będę opowiadał w drugiej godzinie mojej audycji. Mianowicie będziemy w cały czas w wątku pocztówkowym, ale będę wam opowiadał o tym, jak to było z tymi pocztówkami w PRL-u, a było je nawet słychać. I to jest podpowiedź na drugą godzinę mojej audycji. Słyszymy się w niej po godzinie 14.

0: Autopromocja. Jeśli marzy Wam się podróż po Europie śladami kultowych filmów, rowerowa wyprawa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, noc pod gwiazdami w polskich górach albo szalona eskapada na drugi koniec świata, dobrze trafiliście. W soboty po 18 w czwórce ruszamy w świat albo zabieramy Was do mało znanych, zachwycających zakątków Polski. Rozmawiamy z autorami książek, podróżnikami i pasjonatami lokalnych historii, którzy inspirują do odkrywania świata bliskiego i dalekiego. City Break Wakacje. W każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszam, Marta Zienkiewicz. Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
7: Za każdy dzień!
8: Twór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.
9: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
10: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
9: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: minęła 14.
1: Pogoda.
0: Reszta dnia szykuje się nam raczej słoneczna, choć w niektórych częściach kraju mogą wystąpić przejściowe zachmurzenia, które z kolei jutro objąć mają całą Polskę. Temperatura między 15 a 24 stopniami Celsjusza. Jesień.
1: Autopromocja.
2: Wiesz co, dawaj, pojedziemy Puławską, Marszałkowską, a potem przez Ogród Saski.
3: Nie no co ty, lepiej od razu w dół, wzdłuż Wisły i jesteśmy.
2: Przez centrum będzie szybciej stanąć.
3: No dobra, ale nad Wisłą będzie fajniej.
2: Dobra, jak chcesz.
3: Wiesz co, nie, już jak ty chcesz.
2: Tak czy inaczej, widzimy się tam w sobotę 12 września o 15, a gdzie? Na Żoliborzu.
4: Audycja Czwórka na Dzielni, na żywo z letniska Żoliborz. Zapraszamy
2: Adam Smolarek
4: i Del M.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
9: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
8: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maśle.

0: Dan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: A to jest audycja, która chyba trochę staje się audycją historyczną, dlatego że dzisiaj między innymi w kontekście historii Polski opowiadam wam o różnych kartkach pocztowych, które można było i można do dzisiaj wysyłać. Teraz jesteśmy w Polsce po roku 1945. Opowiadam wam o tym, jak to było z tymi pocztówkami w PRL-u. W zamierzchłym PRL-u, czyli zaraz po roku 1945, pocztówki pełniły trochę taką rolę państwotwórczą, jak ta, o której opowiadałem wam w kontekście II Rzeczpospolitej. Powiedzielibyśmy dziś po prostu propagandową. Dlatego, że na przykład wydawano masowo kartki na różnego rodzaju PRL-owskie święta, jak 1 maja czy 22 lipca. Pojawiały się też pocztówki dokumentujące tę nową socrealistyczną architekturę Polski lat drugiej połowy lat 40. i lat 50., na przykład przedstawiające warszawską marszałkowską dzielnicę mieszkaniową, czy osiedle Nowa Huta w Krakowie, czy no, fabryczne kominy. Miały te pocztówki w tamtym czasie taką rolę propagandową przedstawiania tego nowego socjalistycznego państwa po roku 1945. Dopiero po tak zwanej odwilży październikowej w roku 56. pocztówki zaczęły zyskiwać taki dodatkowy kulturotwórczy czy kulturowy walor, dlatego że po prostu można było więcej po roku 56, a w latach 60. ta ilustracja, którą można było zobaczyć na różnego rodzaju pocztówkach, dzisiaj uważana jest za absolutną klasykę i o tych ilustracjach i autorach i autorkach ilustracji na pocztówki w PRL-u, głównie w latach 60., opowiem wam za chwilę w mojej audycji, ale najpierw zagramy wam trochę muzyki.

0: Dzieci Neo.
1: A dzisiaj w mojej audycji trochę jako jeszcze po widok minionych wakacji opowiadam wam o pocztówkach. W tym momencie jesteśmy w latach 60., w których to poluzowano w Polsce nieco cenzurę. Artystycznie też można było więcej. No i właśnie w tamtym czasie pojawiły się prace pocztówkowe mnóstwa legend polskiej grafiki użytkowej, jak na przykład Jan Marcin Szancer. Prace tego ilustratora mam w tej chwili przed sobą, konkretnie z cyklu Legendy Warszawy. To był taki dziewięciokartkowy, dziewięciopocztówkowy cykl wydawany w połowie lat 60. No i okładka tego cyklu zdobiona była chyba najsłynniejszą legendą warszawską, czyli bazyliszkiem. Ilustracje autorstwa Jana Marcina Szancera były charakterystyczne, dość mroczne, zresztą jak na same legendy Warszawy przystało, ale z drugiej strony charakterystyczne kontrasty były wydobywane na tych różnych pracach, no i to są takie pocztówki wydawane przez przedsiębiorstwo Biuro Wydawnicze Ruch, do dzisiaj bardzo charakterystyczne i lubiane przez kolekcjonerów. Kolejny z ilustratorów, o którym myślę, że warto wspomnieć w kontekście pocztówek lat 60., to Bohdan Butenko. Oczywiście jeden z znanych do dzisiaj również ilustratorów, autor takich rysunków głównie satyrycznych, no i taki jeden z rysunków na pocztówce z lat 60. z opisem od artysty Jerzego Witlina mam również w tej chwili przed sobą. Serdeczne pozdrowienia dla kolegi od kolegi, więc pocztówka uniwersalna, którą można było wysłać właściwie niezależnie od okazji. Jeżeli chodzi jeszcze o takie kultowe postaci polskiej ilustracji pocztówkowej, to warto wspomnieć, no w kontekście tego artysty, to pocztówki to nie tylko właściwie jego taki rozpoznawalny czy charakterystyczny element sztuki. Mowa o Janie Młodożeńcu, autorze również między innymi różnego rodzaju plakatów znanych z lat 60. czy tej złotej ery PRL-owskiej ilustracji. No i tutaj pocztówkę Jana Młodożeńca mam z wierszem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z lat 60. No i to jest taka pocztówka, która przywodzi na myśl trochę ilustrację książkową, znów mroczna, ale taka, której nie pomylilibyśmy z dziełem jakiegokolwiek innego autora. Jan Młodożeniec, pocztówka z lat 60. I jeszcze jedna pocztówka z tej dekady, autorstwa Marii Uszackiej. To jest pocztówka wielkanocna. Z tymi pocztówkami świątecznymi w dekadzie PRL-u to też było trochę inaczej niż później.

czy w epoce II Rzeczpospolitej, dlatego że państwo silnie laicyzowano, więc te pocztówki okolicznościowe na różnego rodzaju święta musiały być pozareligijne. Więc tutaj mamy symbolikę chociażby przy świętach Bożego Narodzenia, różnego rodzaju Dziadów Mrozów. Raczej unika się tematyki religijnej, a tutaj na pracy Marii Uszackiej ten komplet wielkanocny jest jak najbardziej zebrany, bo mamy i kurczaka, i jajko, wszystko w znakomitej formie graficznej i to jest pocztówka Marii Uszackiej spośród tych pocztówek, które prezentuję Wam w kontekście lat 60., a bo dzisiaj moja audycja o charakterze właśnie pocztówkowym. Opowiadam Wam o najciekawszych kartkach pocztowych z Polski na przestrzeni kolejnych dekad.

Neo. Dzieci Neo. To jest audycja, w której opowiadam wam dziś o pocztówkach. No i jesteśmy w tej chwili na przełomie lat 60. i 70. Skoro jesteśmy w tym momencie ery Big Beatu, no bo tak nazywano polską muzykę inspirowaną dźwiękami z zachodu właśnie na przełomie lat 60. i 70., nie sposób nie wspomnieć o tak zwanych pocztówkach dźwiękowych. Jest to jeden z fenomenów kultury PRL-u. To były takie pocztówki, które można było, właściwie płyty, które można było kupować taniej niż te tradycyjne płyty winylowe w kioskach ruchu, czy na przykład na bazarach, czy różnych sklepikach pamiątkarskich, no i wysyłać je z utworami podobnie jak pocztówki. To był taki moment, kiedy ten styk różnych mediów pojawił się właśnie na przełomie lat 60. i 70. No i przez całą dekadę lat 70. pocztówki dźwiękowe były niezwykle popularne, dlatego że między innymi właśnie dzięki pocztówkom dźwiękowym w Polsce można było słuchać takich znanych kapel z zachodu, Beatlesów, Rolling Stonesów czy Abby lub Bonnie M, które to, przypomnę, występowało w Polsce w latach 70., czyli w tej gierkowskiej Polsce.

Polska czasów Gierka, czyli lat 70. z perspektywy rynku pocztówek, to jest również bardzo istotny moment, też w kontekście dzisiejszego kolekcjonerstwa pocztówkowego, dlatego że w latach 70. powstała Krajowa Agencja Wydawnicza, w skrócie KAW, no i to jest taki potentat do dzisiaj w kontekście tych archiwalnych pocztówek z lat 70. czy 80. najsłynniejsza chyba organizacja, która zajmowała się w tamtym czasie rynkiem kartek pocztowych w Polsce. No i te pocztówki Krajowej Agencji Wydawniczej to są chyba najbardziej charakterystyczne dla epoki PRL-u obrazy. Wydaje mi się, że kiedy oglądamy różnego rodzaju zdjęcia z Polski lat 70., bardzo charakterystyczne, na przykład z małomiasteczkowych rynków z kolorowymi, kanciastymi samochodami, ludźmi poubieranymi w spodnie, dzwony, jeansy. Charakterystyczne widoki z Polski lat 70. o czasami nieco bardziej jaskrawych kolorach. To są właśnie widoki zapożyczone z pocztówek Krajowej Agencji Wydawniczej. Ta charakterystyczna, taka mocno nasycona paleta barw głównie wynikała z kliszy i utrwalaczy koncernu enerdowskiego Orwo, produkującego właśnie różnego rodzaju elementy fotograficzne, które to fotografie później przenoszono na pocztówki Krajowej Agencji Wydawniczej. Pocztówki te wydawane były w ogromnych nakładach. Tych pocztówek było na przykład od 10 do nawet 100 tysięcy. No i tak jak wspominałem na samym początku audycji, pocztówka z Gdańska, na którą natknąłem się ostatnio na Pchlim Targu, pochodzi właśnie z lat 70. i została wydana przez nikogo innego jak właśnie Krajową Agencję Wydawniczą. Te pocztówki KAW-u są chyba najbardziej charakterystyczne dla czasów PRL-u i też przyznam zupełnie subiektywnie, że pocztówki KAW-u są moimi ulubionymi spośród wszystkich, które posiadam w kolekcji. Dzisiaj trochę o pocztówkach w mojej audycji opowiadam wam właśnie z perspektywy historycznej, trochę jako taki widok wakacji, które skończyły się przecież kilka tygodni temu już właściwie.

0: audycję Dziecineo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: A w mojej dzisiejszej audycji przez ostatnie dwie godziny przybliżałem wam historię pocztówek. Historii, która to zapoczątkowana została w latach 70. wieku XIX przez no 100 lat z okładem. Miała się całkiem nieźle, a dzisiaj, w momencie, w którym zmienione są różnego rodzaju formy komunikacji, pocztówki no nie są już na tyle atrakcyjną formą komunikacji, ale myślę, że warto wspomnieć, że są dość istotną i atrakcyjną formą przechowywania pamięci, dlatego że kiedy spojrzymy na nie z perspektywy czasu, jak na te pocztówki, o których opowiadałem wam przez ostatnie dwie godziny, zawsze pocztówki coś mówią o konkretnej dekadzie czy epoce, w której były wydawane. Tak jak na przykład na początku wieku XX mieliśmy pocztówki z Polski, no ale opisywane po niemiecku. Później na przykład w PRL-u mieliśmy te kartki pocztowe propagandowe. Później w latach 70. mieliśmy pocztówki Krajowej Agencji Wydawniczej. Bardzo charakterystyczne dla tamtego czasu, z takimi widokami, które dzisiaj stanowią niejako obrazki właśnie z dekady lat 70. czy dekady Gierka. Kiedy spojrzymy na te pocztówki, które wydawano już po 89. roku w Polsce, czyli pstrokate, charakterystyczne pocztówki z lat 90., na pierwszy rzut oka widać, z której dekady one pochodzą. Ja mam przed oczami w tej chwili pocztówkę z Gniezna z roku 1997, no i to widać gołym okiem, że to są lata 90., dlatego że na ulicy mamy mnóstwo chałupniczych szyldów, trochę z nich już odpowiada różnym zachodnim markom, które pojawiły się w Polsce po roku 1989. No i z lat 90. pochodzi również mnóstwo tak zwanych pocztówek kuriozalnych. Na zakończenie mojej audycji odsyłam was na portal Fotopolska do miejsca zatytułowanego właśnie Pocztówki Kuriozalne i tamtych takich dziwnych pocztówek, szczególnie z lat 90. zerowych i z kolejnej dekady, jest dosyć sporo i przyznam szczerze, że te najdziwniejsze, najbardziej osobliwe pocztówki to są te, które no, chciałbym mieć w swojej kolekcji. Na przykład zerkam teraz na pocztówkę z roku 2012, wydaną na okoliczność oczywiście polsko-ukraińskiego euro. No i mamy piłkę w kolorach flagi Polski na szczycie Pałacu Kultury. Taki dziwny fotomontaż ktoś sklecił na potrzeby właśnie pocztówki. To jest kartka, którą, no cóż, chciałbym mieć w swojej kolekcji. Jeżeli chodzi o pocztówki, no to warto pamiętać, że chociaż dzisiaj raczej ich nie wysyłamy, warto sobie taką pocztówkę kupić czasem na wakacjach, dlatego że to jest chyba najtańsza forma wciąż udokumentowania czy zebrania wspomnień z jakiegoś wyjazdu, no a po latach odkopana może czasem mówić więcej niż sam obrazek, który jest przedstawiany na tej pocztówce. Ja jestem Jacek Paśnik i bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną przez ostatnie dwie godziny, kiedy to opowiadałem wam o kartkach pocztowych i o ich historii z polskiej perspektywy. Dzięki wielkie. My słyszymy się jak zwykle w każdą sobotę o godzinie 13. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media
3: Expert taniej masz. Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
0: Po reklamie.
6: Tak jak my, nie gra nikt.
7: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: czwórka. To słychać.
1: Yeah.

This got to be most definite, not probably.

0: Oto my z widokiem na Wisłę. Moi drodzy, jesteśmy w letnisku Żoliborz, nie bez powodu. Czwórka Polskie Radio. Zapraszamy serdecznie na 3 wspólne godziny.
1: Minęła godzina 15.
2: Pogoda.
0: Pięknie jest na świecie, co?
1: No jest dzisiaj pięknie, ale nam się trafiło. My sobie siedzimy prawie na leżaczkach, zaraz na leżakach.
0: Na leżaku siedzi ktoś inny akurat.
1: Na leżaku siedzi akurat ktoś inny,
0: co zrobić?
1: Ale mamy przygotowane leżaki, świeci słońce, jest pięknie, moi drodzy. Jeśli chodzi o pogodę, to jest to, co możemy wam powiedzieć.
0: A najlepsze jest to, stare, że wczoraj rozmawialiśmy o tym, jak przedwczoraj, jak było w Łodzi i ja ci mówiłem, że się chmurzy trochę, że no. Miało być ładnie, ale potem się chmurzyło. Wczoraj padało, a dzisiaj przybyliśmy tutaj i proszę bardzo, nie dość, że plaża, to jeszcze ciepło całkiem. Wow.
1: Wow. Ja nawet mam przygotowany polar, z którego nie skorzystałem. Cudowna sprawa, cudowne uczucie. Być gotowym i nie musieć tego użyć.
0: A jechałeś rowerem w polarze?
1: Jechałem rowerem w polarze.
0: I jak ci poszło?
1: Super, no trochę wiało, jak jechałem rowerem. Starałem się jechać szybko, chciałem coś zdążyć.
0: Byle bezpiecznie.
1: No i byłem tutaj...
0: Zgodnie z przepisami.
1: Dokładnie, ale byłem tu przed tobą.
0: No to prawda, ale to nie jest trudne, ponieważ ja jechałem rowerem, moi drodzy, wbrew pozorom z Łodzi.
1: Rowerem z Łodzi, moi
0: drodzy. Nieprawda.
1: Ale wygląda jakby jechał.
0: Wygląda jakby jechał. Tak to jest, jak się musi przejechać 1,5 kilometra.
1: Tak, bo jeśli chodzi o pogodę, to widzicie, że jest jeszcze się nadaje na rower. Jeszcze trwa lato i my, słuchajcie, my dzisiaj będziemy korzystać z lata na całego.
0: To oceniamy.
1: 10 na 10.
0: 9.
1: No dobra, panie Maruto, czyli 9 na 10 to jest nasz rating pogodowy.
0: Tak jest, 9,5, a za godzinę pogadamy o afirmacjach, a za 2, ojej, trzeba będzie wymyślić coś ciekawego.
1: No, coś wymyślimy.
0: Coś wymyślimy. Na takich 2 jak nas 3 to nigdy nie ma nikogo innego.
2: Autopromocja.
3: Już niebawem ukaże się wyjątkowe wydanie kultowego albumu Back to Black Amy Winehouse z niepublikowanymi wcześniej piosenkami i zapisem koncertu z Amsterdamu. Dlatego w sobotnim paśmie muzycznym posłuchamy piosenek Amy. Będą też artyści, którzy w tym roku zdobywają scenę na Great September w Łodzi. Na koniec wrócimy do rap sceny czwórki i raz jeszcze przeżyjemy koncerty Raw Performance. Sobota, godzina 20, pasmo muzyczne. Zapraszam, Damian Sikorski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00.

0: 17. Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Kasta pio,
4: siemano, z tej strony BRK, a ty

0: audycję Czwórka na Dzielni. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: Jesteśmy.
2: Jesteśmy. Bardzo się cieszę, że był ten odstęp między naszymi nazwiskami.
1: To prawda. Tak. Taki zdrowy dystans, moim zdaniem.
2: Zdrowy dystans, jak między nami.
1: Tak, zdecydowanie. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na pięknym, żoliborskim brzegu Wisły. Patrzymy sobie, jak Wisła płynie. Świeci słońce. Jesteśmy w letnisku Żoliborz, bo na Żoliborzu nie ma lotniska.
2: To nie Bemowo.
1: To nie Bemowo. To jest Żoliborz. I stąd dzisiaj będziemy nadawać 3-godzinną audycję Czwórka na Dzielni.
2: Przepraszamy z góry wszystkich, którzy nie są z Warszawy, albo na przykład nie interesuje ich Warszawa, albo wręcz darzą ją niechęcią, bo dzisiaj będziemy tak, rozmawiać właśnie o tym, co dzieje się tutaj. A jesteśmy z wami w składzie. Realizuje nas Iga Kamińska, za transmisję odpowiada Romuald Wrzodak, wydaje nas Michał Piwowarek, a my dwaj, no to już nas znacie, bo cóż, no takich dwóch, tak, jak nas trzech, tak jak mówiłem. Dzisiaj, no wiem, ale zawsze warto podkreślić.
1: Zawsze

0: jeszcze warto powtórzyć. Jeśli teraz jeszcze wrócę do jednej rzeczy, którą powiedziałeś.
1: Mówisz,
0: że co, że jeśli się ktoś nie interesuje Warszawą, to dzisiaj go nie zainteresuje ta audycja? Oczywiście, że nie. Będziemy mówić o tym, jak się buduje lokalną społeczność, o tym, jak brzmi dane miejsce. Będziemy rozmawiać o mnóstwie ciekawych rzeczy.
1: Tak?
0: No, pewnie spróbujemy, no nie?
1: A przygotowałeś jakieś pytania?
0: Następne pytanie, proszę.
1: Dobrze. Myślę, że pozostaje nam posłuchać piosenki, która dla niektórych osób jest wręcz hymnem tej dzielnicy.
0: Tak. Myślę, że pierwsza rzecz, która nam się skojarzyła muzycznie, pomyśleliśmy Żoliborz, to już wiedzieliśmy, że trzeba będzie to zagrać.
1: To już za nami. After kręcimy na Żoli, to był ten fragment, a przed nami, no cóż, no ta druga.
0: Ta druga. T-Love. Warszawa.

0: Zielony Żoliborz, akurat my nadajemy w najbardziej zielonym, chyba jak się da. Jesteśmy czwórka na dzielni, Adam Smolarek, DLM. Cóż, z żoliborskiego brzegu Wisły, z letniska Żoliborz, już z nami jest nasz pierwszy gość, Jan Mensfel. Siema.
1: Cześć, cześć. Czy powinniśmy przedstawić naszego gościa, kim jest?
0: Chyba powinniśmy.
1: Działacz społeczny. Aktywista?
2: Też w sumie.
1: Publicysta?
2: Tak.
1: Krajoznawca?
2: Tak.
1: Wszystko się zgadza.
0: Spacerowicz?
2: O tak, zdecydowanie.
0: A miłośnik Warszawy?
2: O, jak najbardziej.
0: No dobra, to wszystko mamy w miarę dobrze napisane w notatkach.
1: Dobry początek. Pytanie, elektryczne hulajnogi, hit czy kit?
2: Chyba jednak kit.
1: Yes, mamy
0: nie
1: to.
0: Nie wychłał? Okej, no dobra, ale nie będziemy się...
2: Szczególnie, że wyłowiłem jedną z Wisły ostatnio, tutaj niedaleko, dosłownie po drugiej stronie.
1: No, z jakiegoś powodu są entuzjaści topienia hulajnóg w Wiśle, nie polecamy tego rozwiązania.
0: Nie, nie polecamy, zupełnie nie do tego służą.
2: Dopływania mamy porządek, kajaki. To byłoby spoko, ale jest bałagan niestety.
1: Też prawda.
0: A czym przyjechałeś tutaj?
2: Rowerem.
0: No i bardzo
1: jest nas dwóch.
0: No jest nas trzech.
1: Trzech, a no faktycznie, tak.
0: Wszyscy dzisiaj rowerem, widzicie, bo mamy piękną pogodę. Na Żoliborzu jest zielono. Ostatnio wydałeś książkę Przygodnik warszawski. No i na mapkach, które tam zauroczyłeś.
2: Przygodownik.
0: Wiedziałem,
2: tak.
0: Że to pomylę.
1: Dobry początek.
0: Ale przynajmniej mamy to za sobą.
1: Tak.
0: I na mapkach, które tam zaznaczyłeś, na przykład jedna trasa spacerowa prowadzi przez Kępę Potocką.
2: Tak.
0: Czy od tego byś zaczął spacer po Żoliborzu, czy znalazłbyś jeszcze jakieś miejsce?
2: No na Żoliborzu można znaleźć całą masę ciekawych miejsc, ale ta moja książka to jest właśnie taka propozycja różnych nietypowych wycieczek po Warszawie, niekoniecznie związanych z architekturą, chociaż też jest trochę o architekturze. To jest właśnie raczej takie, jakby wyobraziłem sobie Warszawę jako taki zupełnie nieznany teren, jako nie miasto, tylko bardziej takie miejsce na mapie i wyznaczyłem różne szlaki, którymi można zrobić takie długodystansowe wycieczki, na przykład po 20 kilometrów nawet. No i jedna z takich tras, to jest trasa po Skarpie Warszawskiej i między innymi właśnie ona też prowadzi przez Żoliborz, przez okolice Kępy Potockiej, przez okolice właśnie tam tych pozostałości po Skarpie, które tam widać.
0: Jesteśmy teraz na letnisku Żoliborz i gdybyśmy mieli się z tobą zabrać teraz na jakiś taki spacer po nietypowych miejscach...
1: W którą stronę?
0: W którą stronę? Gdzie byśmy poszli?
2: O, to zabrałbym was na pewno tutaj wzdłuż Wisły, bo mamy tutaj przepiękny... Właściwie to od Żoliborza po tej stronie zaczyna się taki najdzikszy fragment Wisły. No i można by tutaj zacząć taką wycieczkę i dojść aż do Puszczy Kampinoskiej tak naprawdę. Co też jest fantastyczne, że w Warszawie mamy taki zielony korytarz wzdłuż rzeki i nie wszystkie miasta mają takie szczęście.
1: No tak, no to jest całkiem unikatowe w ogóle i też co prawda dotyczyło to prawego brzegu Wisły, ale w książce, w przygodowniku napisałeś fajną rzecz, że gdyby ktoś chciał się zająć tą rewitalizacją tak na poważnie, jak to zwykle się dzieje, to pewnie efekt byłby gorszy.
2: Tak, a to wyszło trochę przez przypadek, że tak jakby nigdy nie było jakichś specjalnie pieniędzy na zagospodarowanie tego brzegu i w sumie tego żoliborskiego też, no i trochę to wszystko tak zarosło sobie, no i teraz okazuje się, że właściwie to jest właśnie fajne, że chcemy sobie przebywać w takiej zieleni, w takim spokoju i ciszy, a mamy to na wyciągnięcie ręki w wielkim mieście.
1: Można obserwować bobry na przykład.
2: Tak, uwielbiam obserwować bobry.
0: Wspomniałeś nawet o bobrach. Mamy cytat, który wybrałeś. Bóbr jest królem Wisły, jak królem sawanny jest lew.
2: Tak, tak.
1: Pada takie zdanie, odważne.
2: To prawda. Tak, to jest mój hot take, ale też hot take o Warszawie jest taki, że to jest prawdopodobnie jedyne takie miasto, a na pewno jedyna stolica w Europie, gdzie w centrum miasta można zobaczyć bobry dziko żyjące. To jest naprawdę fascynujące i one tutaj przypłynęły zupełnie same. Po prostu wybrały sobie akurat ten fragment Wisły na swój dom, no i ja regularnie chodzę i oglądam takie całe rodziny pływające w tych zatoczkach wiślanych.
0: Chyba nie one jedyne w Polsce wybrały akurat Warszawę.
2: To prawda.
0: Jak tak zmierzały przez całą.
1: Tak?
0: No, takie mam wrażenie. A no, ale to mój hot take.
1: Istnieje, no, my też wybraliśmy, jakby nie patrzeć, Warszawę. Tak.
0: A
1: ostatnio o dzikach się dużo słyszy, ale to jest trudny temat. Ja bobra widziałem raz i to nie w Wiśle.
0: Serio? No. Tylko raz? Mieszkasz w Warszawie, widziałeś tylko raz bobra?
1: No bo ja bardziej po parkach chodzę, nie wzdłuż Wisły, ale u siebie w parku Promenada na Mokotowie widziałem bobra ostatnio.
2: Ale w parkach też już bobry są, na przykład w Skaryszewskim można spotkać.
1: No przy Dolinie Służewieckiej.
2: Tak, to jest słynne miejsce bobrowe. No więc to jest taka specyfika Warszawy, my jesteśmy przyzwyczajeni, ale wiecie, ludzie przyjeżdżają tu na przykład z zagranicy i są w szoku, że widzą nagle takie dzikie zwierzę i to takie, które często w ogóle ciężko spotkać nawet w takich naturalnych miejscach.
1: To w tym momencie proponuję, żebyśmy posłuchali muzyki, która pasuje, moim zdaniem przynajmniej, do takich letnich okoliczności, w jakich się znajdujemy.
0: Absolutnie się z tobą zgadzam. To jest fantastyczny numer na taką pogodę.
1: Las Bichas, Hang Up Part 2.

0: dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: To właśnie my, wasze warszawskie luzaki, Smolarek i Delem cały czas przy mikrofonach, ale to najważniejsze jest to, że jesteśmy tu z gościem. Jan Mentzfel cały czas z nami.
3: Cześć wszystkim.
4: I równie
3: cześć
4: ważne, wszystkim, że jesteśmy nie w studiu, tam gdzie zwykle. Dzisiaj jesteśmy w plenerku.
2: Letnisko Żoliborz.
4: Tak, letnisko Żoliborz. Jesteśmy nad Wisłą. Musimy częściej to robić.
2: Częściej wychodzić z piwnicy?
4: Tak, dokładnie, wychodzić tak, z pracy.
2: No bo my tak sobie lubimy pożartować co jakiś czas, że nie wiem, czy wszyscy wiedzą, mogą nie wiedzieć. Nasze studio na co dzień nie posiada okien, więc gdy idziemy do studia zastępczego, wszyscy są zachwyceni, a gdy możemy wyjść w teren, to w ogóle czuję się jak taki spuszczony ze smyczy.
4: Dzisiaj jest piękny. Dzisiaj jest piękna pogoda, żeby wyjść na spacer. I czy dzisiaj byś się wybrał rzeczywiście na Żoliborz, czy dzisiaj byś miał jakąś inną propozycję spacerową? A jak jest, już tutaj jesteśmy, już wiemy, że poszlibyśmy z tobą wzdłuż Wisły, tak jak już wcześniej mówiłeś, a może gdzieś w głąb dzielnicy?
3: No na pewno na Żoliborzu mamy chociażby wspaniałe osiedla, które można by pozwiedzać. Na przykład kocham osiedle Sady Żoliborskie. To jest no, takie chyba ikoniczne miejsce. Można powiedzieć, że chyba powiem, że to jest może najfajniejsze blokowisko w Polsce. Chociaż ono nie wygląda w zasadzie jak blokowisko, bo to są takie małe budynki. Ale no uważam, że zwiedzanie Warszawy też pod względem osiedli mieszkaniowych może być fajną zabawą. I też proponuję trochę to w książce. Akurat Żoliborskiego osiedla niekoniecznie nie wybrałem, ale opisałem osiedle na Woli, które takie modernistyczne osiedle Koło, które jest uważam perełką na skalę ogólnopolską. Więc nie każdy wie, że w Warszawie mamy fajne miejsca właśnie poza centrum, że można zwiedzać dzielnice i znaleźć tam ciekawe obiekty.
2: Książka, o której mowa, to Przygodownik Warszawski. To jest nowa rzecz, ale chciałbym dodać a propos Sadów Żoliborskich, że w sumie na swoje czasy to było unikatowe miejsce w Warszawie. Natomiast później nastał Ursynów chociażby. Mhm. Sielce miejscami powiedziałbym, że też można porównać z zieloną bardzo dzielnicą, z blokami, które są niekoniecznie ustawione zawsze regularnie. No właśnie, czy Sady Żoliborskie do dziś są nadal tak unikatowe, mają ten urok?
3: Zatem wydaje mi się, że tak, że to jest właśnie takie osiedle, które przetrwało próbę czasu.

0: No i jakoś, no, wydaje mi się, że się wyróżnia nadal na tle innych osiedli, ale nie wiem, można by zrobić taki konkurs, najlepsze osiedle, najlepsze blokowisko w Warszawie, ciekawe, które by wygrało.
1: A myślę, że Sady by wygrały.
2: Sady mogłyby wygrać na pewno w kategorii zielone osiedle,
0: to
2: zgodzisz się ze mną?
0: Tak.
2: I gdybyśmy jeszcze szli jeszcze bardziej w głąb Żoliborza, to myślisz, że dałbyś radę na przykład zrobić taką mapę, żeby przejść przez jak największą ilość parków?
0: No, myślę, że to byłoby super. I chyba że Żoliborz mógłby być taką dzielnicą, gdzie właściwie jest największe zagęszczenie tych terenów zielonych. Być może, nie wiem, nie sprawdzałem tego. No może w centrum Warszawy jest więcej, no wiadomo, bo to są historyczne parki. Ale Żoliborz ma mnóstwo takich małych skwerków, które no gdzieś tam, wydaje mi się, że można by próbować przejść Żoliborz tylko idąc z zielenią.
1: Zastanawiam się teraz w głowie, bo myślę o tym, jak my spacerujemy po dzielnicach, ale no ja też wybieram parki bardzo często.
2: Ja się cały czas zastanawiam nad tą piosenką T-Love i tym zielonym Żoliborzem i szukam cały czas jak najwięcej zieleni w tym Żoliborzu i chyba myślę, że wydaje mi się, że Żoliborz jest nawet bardziej jednak mimo wszystko zielony od centrum mimo ilości parków. Chociaż może się to tak na pierwszy rzut oka nie wydawać przez Wisłostradę?
0: No może tak, ale wydaje mi się, że mimo wszystko jak popatrzymy, że mamy i parki takie jak Park Żeromskiego, Park Kaskada i mamy właśnie zielony brzeg Wisły i mamy tę zieleń jeszcze na Sadach Żoliborskich czy na Starym Żoliborzu, gdzie po prostu na każdej ulicy rosną drzewa, to naprawdę jest, wiecie, no jakby myślę, że mogą pozazdrościć mieszkańcy każdej dzielnicy
1: Żoliborza. Choć nie każdy symbol Żoliborza jest zielony. Żoliborz oficerski jednak się docenia raczej ze względu na architekturę, niekoniecznie ze względu na zieleń.
0: To prawda, aczkolwiek jak sobie popatrzymy, jakie tam drzewa rosną, niektóre pomniki przyrody też przecież, to naprawdę też jest co podziwiać. Chociażby na przykład jeden z moich ulubionych miejsc to Plac Słoneczny, gdzie też przecież właśnie wielki, już nie pamiętam, czy tam dąb, czy jakieś inne drzewo na środku. No i to jest takie ikoniczne drzewo dla całego Żoliborza chyba.
1: No to skoro, okej, to pytanie zaskakujące może. Gdybyś miał wybrać symbol Żoliborza? No właśnie, jeden. Tak, jeden symbol.
2: I to może być cokolwiek.
1: Poza
0: to ja bym chyba powiedział, że to jest neon ten Maurycego Gomulickiego,
1: który szklanką,
0: jest... Tak, szklanka z bąbelkami. Mhm. Kocham ten neon. Uważam, że w ogóle też takie miejsce unikatowe. I chyba też żoliborzanie sami lubią ten neon, tak mi się wydaje. Nie jest on w centrum dzielnicy, ale tak.
1: Gdy wjeżdża się od tej strony Warszawy, to też wracając na przykład, nie wiem, z okolic Warmii, zdaje się, to z tej strony można
0: tak,
1: wracać.
0: Widać go wtedy.
1: Tak, to go widać, to jest zawsze jakiś taki symbol wjazdu na teren.
2: Drogą ciekawe byłyby na przykład trasa spacerowa po warszawskich neonach. Mamy sporo takich
1: słynnych. O, myślę, że ktoś już to zrobił.
2: Na pewno.
1: Mamy muzeum neonów.
2: A gdybyśmy, rozmawialiśmy o tym, gdzie można się przejść na taki spacer po Żoliborzu, a gdybyś mógł na przykład powiedzieć, jak byś się na taki spacer zabrał? Albo czy właśnie to jest bardziej spacer, czy bardziej byś proponował rower? Jak myślisz, że najlepiej jest odkrywać tę dzielnicę?
0: Ja w ogóle uważam, że najlepiej się miasto ogląda idąc pieszo, jednak. Bo oczywiście rower też jest super, ale jednak spacery piesze to jest to, co ja najbardziej propaguję w tej książce. I w ogóle zaproponowałem taką zabawę, którą każdy może sobie zrobić, żeby zrobić sobie taką wycieczkę losową, że nie idzie się w konkretnym celu, tylko na przykład wybiera się jakąś zasadę, według której się skręca, na przykład najpierw w prawo, a potem w lewo. I żeby po prostu się tak przejść i zobaczyć, gdzie cię to zaprowadzi. Do okazji odkryje się jakieś ciekawe miejsce.
1: Różne są dialogi między dzielnicami, a proponuję ten, o którym trochę wspomnieliśmy, czyli Żoliborz Mokotów, to grupa Partia. Posłuchajmy.

0: Czwórka na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: Partia i utwór Żoliborz Mokotów, czyli trasa, którą w pewnym sensie dzisiaj pokonaliśmy.
3: Tak.
2: My jesteśmy na Żoliborzu, w letnisku Żoliborz, a mieliśmy teoretycznie być na Mokotowie.
3: Na Wierzbnie.
2: U nas na Wierzbnie, w studiu czwórki. Cóż, bardzo się cieszę, że jednak nie jesteśmy w studiu czwórki. Mamy piękny widok i mamy super gościa. Jan Mentzfeld jest z nami. Rozmawiamy.
4: Dzień dobry, cześć.
2: O spacerach po Żoliborzu, o mieście, no i przede wszystkim o Przygodowniku Warszawskim, czyli twojej najnowszej książce, której co? Mam wrażenie, że Żoliborz się nie pojawiał aż tak często, prawda?
4: Nie, no trochę jest tego Żoliborza, ale rzeczywiście książka prowadzi takimi może mniej znanymi szlakami po Warszawie, ale przez Żoliborz też proponuje różne wycieczki.
3: Bardzo mi się podobał fragment rozdziału, w którym jest rozmowa na temat tego, że twój rozmówca, Sasza
4: Pochorolew.
3: Pochorolew, dziękuję. Odwiedzał na przykład urzędy dzielnicy.
4: Tak, tak, to jest niesamowite.
3: I najbardziej mu się podobał urząd na Białołęce.
4: Tak, tak, tak. Sasza rzeczywiście przebił chyba wszystko, jeżeli chodzi o nietypowe wycieczki po Warszawie. Właśnie przeszedł całą pierwszą linię metra na piechotę, idąc jakby górą, tam gdzie prowadzi metro pod powierzchnią. Powiedział, że nie poleca tej wycieczki. Ale przejechał wszystkie 18 dzielnic i był w każdym urzędzie dzielnicy. No chyba coś, czego żaden mieszkaniec Warszawy nie zrobił.
3: Tak, no jest to nietypowa rozrywka, powiedziałbym.
5: Myślę, że nikt też chyba by bardzo nie chciał odwiedzać urzędu.
4: Też chyba nie miał specjalnie nic do polecenia, oprócz tego urzędu dzielnicy Białołęka.
3: Tak. Tam jest brutalistyczna architektura. Mówi, że poczułem się jak w Londynie wtedy. Tak, tak, tak.
2: Może są gorsze miejsca, ale na pewno są lepsze niż urzędy.
4: Ale są ludzie, którzy właśnie na przykład zwiedzają siedziby Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, bo ZUS-y, bo one są zwykle takie, wiecie, 90-sowe bardzo. I się zastanawiałem, czy nie można by w Warszawie zobaczyć, jak te ZUS-y wyglądają. Może to też by było coś ciekawego.
3: ZUS-y są bardzo ciekawe w miastach powiatowych.
4: A, no
3: moim
4: właśnie,
3: zdaniem. To mój ulubiony ZUS jest w Koluszkach. Ale zostawmy to. Jest blisko dworca po prostu, dlatego wiem, nie żebym tam był. Ale
4: oczywiście.
3: Skoro rozmawiamy wokół spacerów, no to też znowu, mam wrażenie, że sporo osób może pomyśleć spacer. No i co to jest? Co jest takiego super w spacerowaniu?
4: No wiesz, tutaj można by się powołać na przykład chociażby dane medyczne, czyli że spacery tak naprawdę nas najlepiej relaksują, przedłużają nam życie, poprawiają nam zdrowie. No i oczywiście kondycja, no ale to jest wiadomo, ale no jednak ten wpływ zdrowotny na dobrostan psychiczny spacerów jest dosyć dobrze udokumentowany i chyba w sumie każdy to trochę wie. Jeżeli się pójdzie na spacer, to zwykle jednak się poczujesz lepiej.
3: Ale mi chodzi bardziej o stronę ekscytacji spacera.
4: A, w tą stronę.
3: Zobacz, właśnie.
4: No i właśnie ja tutaj proponuję taką właśnie spojrzenie na Warszawę jako na takie miejsce, taki teren do odkrycia, że można przy okazji tych spacerów po prostu odkryć coś nowego albo zdobyć jakiś cel. Na przykład opisałem to, jak zdobyłem sam z tutaj ekipą moich znajomych koronę Warszawy, czyli 6 najwyższych szczytów Warszawy w jednym sezonie zimowym. No nie wiem, czy ktoś by wpadł na to, żeby wchodzić na przykład kopiec Moczydłowski. Nie wiem, czy byliście kiedyś na kopcu Moczydłowskim.
3: Nie. Nie.
4: Albo na Górkę Gnojną.
3: Też nie. Bole, kopiec Fila.
4: O, no i kopiec Fila, przepiękny szczyt.
2: I tutaj chyba też się zatrzymałem.
4: A jaki widok jest z kopiec Fila.
3: To prawda, wspaniałe. Tam jest taki słynny kadr na końcu dokumentu o moleście.
4: Tak.
3: Wokół nich, tam z drona pewnie. Ale no to właśnie. Bardzo efektownie wygląda.
4: Tak.
2: Rozmawialiśmy o tym, gdzie iść na spacer po Żoliborzu, jak, nawet mamy teraz odhaczone po co, to możemy zapytać jeszcze o towarzystwo. Wspomniałeś o Bobrze, a kogo jeszcze możemy spotkać?
4: No, ja na przykład jestem fanem ptaków, jestem ornitologiem, można powiedzieć, amatorem i ja chodząc na spacery zawsze patrzę na to, jakie ptaki słyszę, jakie ptaki widzę w mieście i tak naprawdę okazuje się, że tych ptaków w mieście jest strasznie dużo. W samej Warszawie jest ponad 200 gatunków ptaków, więc jest co oglądać i ja mam wrażenie, że ja nadal widziałem może połowę tych ptaków, które żyją w Warszawie.
3: Mój bird spotting ogranicza się chyba przede wszystkim do tego, do łabędzi, do kaczek różnych rodzajów, do mandarynek, które pływają w parkach.
4: No ale na przykład trochę już kultowe stały się warszawskie nurogęsi.
3: A, no tak, no przecież.
4: Dzięki temu, że co roku jest akcja przeprowadzona.

0: zania ich przez
1: ale nigdy nie widziałem.
0: Wisłostradę. No ja też tego nigdy nie widziałem, ale zdjęcia i filmy chyba widzieli już wszyscy, no więc fajnie, że trochę więcej, większą mamy świadomość na temat tego, że różne gatunki dookoła nas żyją w mieście.
1: To zakończmy na sokołach.
0: Sokoły, no właśnie, sokoły, które żyją na Pałacu Kultury, które są, słuchajcie, najszybszymi zwierzętami na ziemi, ponieważ sokół wędrowny może rozwinąć prędkość 400 km na godzinę.
1: Wow.
0: I to
1: wow.
0: Nie są żarty. No.
2: Wow. Moi drodzy,
1: takie ciekawostki.
0: I możemy to zobaczyć na placu defilad pod Pałacą Kultury.
1: To prawda. Jan Menzfel opowiadał nam o tym. Nie spodziewałem się, że powiesz mi, jaką prędkość jest w stanie rozwinąć sokół, ale bardzo się cieszę, że się dowiedzieliśmy.
2: Nie spodziewałem się usłyszeć tego w ogóle w audycji, którą prowadzimy.
1: A jednak.
2: Dziękujemy ci bardzo. Tak,
0: dzięki bardzo za zaproszenie.
1: Jan Menzfel, aktywista, społecznik, publicysta, przodownik, przegodownik warszawski. Przodownik pracy też.
0: Przodownik pracy.
1: Dziękujemy ci bardzo i grajmy teraz dalej. Co mamy przygotowane dalej? No wiadomo, co mamy. Lechenerka, rower.

0: Furka na dzielni.
1: Furka na dzielni. Furka na dzielni.
2: Skoro rozmawialiśmy o zwiedzaniu Warszawy piechotą czy rowerem, musiał pojawić się rower Lecha Janerki. Z nami natomiast w tym momencie jest dyrektorka Żoliborskiego Domu Kultury. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Iwona Mirosław-Dolecka z nami jest w tym momencie. No to co, chyba pora porozmawiać o... Trudne słowa teraz będę musiał mówić. Ojej, najgorzej.
4: Właśnie,
2: bo rozmawialiśmy o ptakach i było fajnie, tak. A teraz będę musiał powiedzieć kulturotwórcza rola instytucji.
3: Ojej!
4: Ptaki, no to nie ptaki, brzmią ładniej.
2: Czym zajmuje się Żoliborski Dom Kultury?
3: Słuchajcie, Żoliborski Dom Kultury przede wszystkim ma taką misję, żeby być bliżej mieszkańców, żeby stawać im na drodze, żeby zaczepiać tymi działaniami kulturalnymi mieszkanki i mieszkańców Żoliborza. Robimy to świetnie poprzez na przykład nasze działania na bazarku pod Halą Marymącką. Wynajęliśmy tam pawilon numer 27 i prowadzimy tam działania z pogranicza muzyki, sztuk performatywnych, wernisaży, warsztatów. Stajemy ludziom na drodze w ich kultowych miejscach.
2: Właśnie to cykl koncertów na bazarku to jest coś, co mi się wyświetla bardzo często też. I no, jest to nietypowa miejscówka przede wszystkim, na pewno. Jak to się robi? Jak się wychodzi z różnych miejsc w chwili, nie,

0: w Forcie Sokolnickiego właśnie na bazar.
1: A to wszystko się rodzi z niedoborów. To wszystko się rodzi z niedoborów. Mieliśmy taką sytuację, że remontowaliśmy jedno z naszych miejsc aktywności lokalnej i pomyślałam sobie, że to miejsce musi gdzieś działać w orbicie i blisko mieszkańców. I po prostu animatorki poszły po prostu w dzielnię, tak jak wy dzisiaj jesteście u nas na dzielni. Poszły w dzielnię i zobaczyły po prostu jeden opuszczony pawilon numer 27, który był wówczas takim magazynkiem. Porozmawialiśmy ze wspaniałą panią prezes, która zarządza tym pawilonem, tym bazarkiem i rozpoczęliśmy nasze działania.
2: A czy dlaczego bazar jest właściwie dobrym miejscem, żeby być bliżej mieszkańców?
1: Dlatego, że jest to miejsce kultowe, że jest to miejsce codziennych spotkań mieszkanek i mieszkańców. Jest to miejsce rozmów, jest to miejsce wymiany, a nam również chodzi o taką wymianę między ludźmi, między ideami. Jest to też miejsce, które przecina różne drogi i potrzeby mieszkańców.
2: A jak w takim razie w ogóle podchodzicie? I czy większość waszych inicjatyw wychodzi, można powiedzieć, że odgórnie, czy bardziej właśnie od mieszkańców?
1: Generalnie większość naszej działalności wychodzi oddolnie od mieszkańców i od mieszkanek. My prowadzimy dwa miejsca otwarte. Jednym z nich jest miejsce aktywności lokalnej na Marii Kazimiery, a drugim jest Centrum Lokalne Żoliborz przy Rydygiera 6B. I takie nasze flagowe projekty, które nam się wydarzają, są zawsze inspirowane potrzebami mieszkańców. Na przykład obecnie prowadzimy taki klub Królowa M. To jest klub szachowy zainspirowany działaniami sąsiada, pana Darka, który po prostu miał wielką ideę, żeby zarażać młodych mieszkańców i mieszkanki graniem w szachy. Kolejnym przykładem jest ogród społecznościowy, który powstał przy Centrum Lokalnym Żoliborz, gdzie zbieramy w tym roku pomidory, cukinie, paprykę. Uprawiają ten ogród wolontariusze, ogrodnicy, czyli mieszkanki i mieszkańcy Żoliborza.
0: Dużo zatem się dzieje, ale ja bym wrócił do jednego z koncertów bazarkowych, zdaje się, czyli do chyba Dylana akurat. Bard muzyki alternatywnej warszawskiej i nie tylko. PDW, pozdrowienia do więzienia.
2: Co byś chciał?

0: Czwórka na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: Ale się dzisiaj bawimy. Adam Smolarek jest przy mikrofonie, ja jestem przy mikrofonie, czyli Del M. A wiecie, gdzie dzisiaj siedzimy? Siedzimy dzisiaj w letnisku Żoliborz. Jesteśmy nad Wisłą, na Żoliborzu. Jest pięknie, świeci
3: słońce. Piękna okoliczności przyrody, to prawda.
2: Tak, a z nami jest nasza gościni Iwona Mirosław-Dolecka, czyli dyrektorka Żoliborskiego Domu Kultury. Rozmawialiśmy już trochę o inicjatywach tego... tej instytucji publicznej, jak to poważnie napisałeś w notatkach, Adamie, bo bardzo ci dziękuję za ten profesjonalizm. A teraz zapytajmy tak po prostu ogólnie o Żoliborz. Co na przykład wyróżnia tę dzielnicę na tle Warszawy?
4: Zieleń. Zdecydowanie zieleń jest największym atutem tej dzielnicy. Przepiękne parki, wspaniale zadbane, rowerzyści, którzy korzystają z tej zieleni, z tych parków, ścieżki rowerowe. Zieleń jest to coś, co bardzo lubią wszyscy na Żoliborzu, moim zdaniem.
2: A w takim razie jak przez wydarzenia na Żoliborzu można kształtować trochę tożsamość tego miejsca i czy jak rzeczywiście decydujecie się na organizację jakichś wydarzeń, to macie jakieś takie na przykład założenia, czym Żoliborz jest albo czym nie jest?
4: Oczywiście, że tak. Staramy się być bardzo blisko mieszkańców, staramy się z nimi rozmawiać, staramy się też myśleć o takim potencjale historycznym tego miejsca i tożsamości. My jesteśmy bardzo młodym domem kultury, działamy zaledwie od 4 lat, więc my jako instytucja ten tożsamość cały czas budujemy, obserwując też zachowania i uczestnictwo sąsiadów w naszych wydarzeniach.
2: A jak obserwujecie na przykład zmiany tego, czym rzeczywiście Żoliborz jest na przestrzeni tych 4 lat?
3: To jest krótko dosyć.
2: Krótko, no ale może już są jakieś zmiany.
4: Obserwujemy przede wszystkim dosyć duże zainteresowanie mieszkanek i mieszkańców działaniami związanymi z ekologią, z takim świadomym życiem, z odzyskiwaniem przedmiotów i na przykład finałem tego jest realizowany właśnie przez nas projekt Nawzajem, który po prostu polega na odzyskiwaniu rzeczy, na takim obiegu cyrkularnym przedmiotów, na naprawianiu rzeczy. Finałem tego projektu będzie taka mobilna skrzynka narzędziowa udostępniana naszym sąsiadom. Tworzymy też kawiarenki naprawcze, gdzie zachęcamy ludzi do nie wyrzucania, tylko naprawiania.
3: To też aktywizuje przede wszystkim, jak sądzę. Myślę, że ludzie lubią przyjść, coś porobić.
4: Zdecydowanie. O tym chciałam też powiedzieć, że ludzi i naszych odbiorców fascynuje to, że wspólnie coś robimy. To nie jest też tylko robienie. Przy okazji jest to spotkanie z drugim człowiekiem, rozmowa, bycie razem i robienie czegoś naprawdę.
3: Tak, tak, tak, tak, tak. No bo ja bardzo też lubię ten sposób, nie wiem, udziału w wydarzeniu na zasadzie, że ktoś przyjdzie poopowiadać, spotkanie z ciekawym autorem, ale najciekawsza część to są pytania od publiczności, kiedy można wziąć udział. I myślę, że podobnie z tymi wydarzeniami, w trakcie których można coś naprawić. Właśnie. Ale to może moje podejście.
2: A jakie są następne wydarzenia, na które możemy się wybrać na Żoliborzu? Dzisiaj tu jesteśmy na przykład.
3: Na przykład.
4: Dzisiaj mogę was zaprosić do Fortu Sokolnickiego o 18:00 w ramach Narodowego Czytania. Odbędzie się koncert Adama Struga, pieśni i piosenki do tekstów Adama Mickiewicza, ale późno kończycie pracę, więc nie wiem, czy zdążycie. Natomiast ja was zapraszam serdecznie 18 września o 19:00 startuje nasz nowy cykl Musicorama. To będą koncerty na styku elektroniki, post-rocka, kameralistyki, brzmień takich elektroakustycznych. Na początek wystąpi Martyna Bast, w październiku wystąpi Justyna Wanaszczyk. Bardzo was serdecznie zapraszam.
3: Ja polecam rozmowę z Martyną Bastą w Radiowej Czwórce, którą miałem przyjemność przeprowadzić, a na tym chyba kończymy. Także dziękuję ci bardzo, że wpadłaś do nas.
4: Dzięki serdeczne.
2: Iwona Mirosław-Dolecka, dyrektorka Żoliborskiego Domu Kultury, była naszą gościnią.

0: a my cały czas jesteśmy w letnisku Żoliborz, nie w lotnisku.
1: Nie latamy.
0: Nie latamy, siedzimy i bawimy się.
1: Był Hiob Dylan, była hańba Dylana, to hańba teraz może po prostu,
0: po prostu.
1: No właśnie, grajmy. Pędzi, pędzi, lux, torpeda.

0: Lux Torpeda dookoła sercą bieda.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.

0: Jonesa. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Szkoda, że to jeszcze nie Jalo w Sound System. Oni dopiero wieczorem, ale my tutaj tak troszkę w te klimaty weszliśmy, co?
1: To no, zdecydowanie.
0: To prawda, na zegarze 16.
2: Pogoda.
1: Na pogodę nie narzekajmy. Wiesz co, zróbmy manifestacje pogodowe później.
0: Później.
1: Za godzinę, a teraz porozmawiajmy o tym, jak jest pięknie.
0: No jest wspaniale. Znaczy, poza tym, że mnie komary gryzą, to jest fajnie.
1: Smolarka rzeczywiście gryzą komary.
0: Bo mnie, jestem słodki.
1: Nie. Tak, mnie nie. Nie
0: a
1: wiem
0: ty jesteś gorzki.
1: Słuchajcie, nie możemy wam powiedzieć, jaka jest pogoda w całym kraju, bo się zupełnie na tym nie znamy, nie będziemy kłamać. Ale jesteśmy teraz na dworze. W Warszawie.
0: Gdzie?
1: Na dworze.
0: Na zewnątrz?
1: Na zewnątrz. Na brzegu Wisły, żoliborskim brzegu Wisły w Warszawie. I wiecie co? Jeśli chodzi o nas i pogodę, to jest między nami spoko.
0: Tak, jesteśmy w całkiem niezłych stosunkach, w komitywie wręcz można by powiedzieć,
1: jest
0: dlatego, że
1: przyjemne.
0: Przyjechaliśmy rowerami, siedzimy na zewnątrz, jest ciepło, wyszliśmy na chwilę temu na słońce i nawet okazało się, że jest bardziej ciepło niż się wydawało, co?
1: Tak, u nas w cieniu jest dosyć chłodno, nawet tak momentami myślę, może założyć polar, ale nie.
0: Później 17 sobie, stopni.
1: Dajmy sobie jeszcze trochę, a wyjdę na słońce, zaraz się ogrzeję.
0: No, to prawda. Myślałem, że w naszym blasku się ogrzewasz.
1: Tak, jest pięknie. A powiedz, czy wiesz coś, co tam się dzieje jeszcze wreszcie Polski?
0: Wreszcie Polski. No na południu jak zwykle najcieplej, na zachodzie też jak najcieplej, natomiast inaczej. Na południowym wschodzie i tam jest najzimniej.
1: Okej.
0: Okay. Może tak.
1: To tam
0: południowy zachód najcieplej, południowy wschód najzimniej.
1: Dobra, to tam nie jedźmy. A ty jeszcze wybierasz się do Łodzi jutro, prawda?
0: Dzisiaj.
1: Dzisiaj?
0: Dzisiaj
1: jeszcze
0: po
1: do Łodzi.
0: Audycji. Tak.
1: A jak tam będzie? Spodziewasz się, że będzie lepiej czy gorzej?
0: Myślę, że będzie porównywalnie jak tutaj, z tym, że może troszkę w nocy popadać.
1: No dobrze. Mam nadzieję, że jednak nie.
0: Też mam nadzieję, że nie.
1: Żebyś tam nie zmógł i się nie przeziębił.
0: A co wtedy będziesz robił sam te audycje?
1: No właśnie.
0: No tak. No i taka pogoda, moi drodzy. Koniec.
2: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja.
3: Tak jak my. Nie gra nikt.
4: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: na audycję Czwórka na Dzielni. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: Tu długa, długa przerwa między Adam Smolarek a Del M i to ja rozumiem.
2: Wiesz dlaczego? To chyba dlatego, że ciebie nie żerą komary, a ja właśnie zamordowałem jednego.
1: Zabiłeś komara?
2: Tak.
1: Stary, my jesteśmy na ich terenie.
2: No trudno.
1: No dobra.
2: Ale okay. W tym przypadku jednak wolałbym pozostać w jednym kawałku, więc...
1: Myślisz, że co?
2: Albo ja, albo on.
1: Tak, myślisz, tak stawiasz sprawę? Myślisz,
2: tak.
1: Że coś rzeczywiście może zrobić ci komar?
2: No.
1: Tak realnie?
2: Tak.
1: A wiedziałeś, że komary odpowiadają za większość śmierci w całej historii ludzkości?
2: No, myślałem, że człowiek jednak.
1: Nie. Komary.
2: No nic, zostawmy to. Za nami Calibre 35. To jest zespół, który wystąpił w Polsce kilka lat temu. Byłem na ich koncercie i miałem wrażenie, że to jest ultrafilmowa muzyka. Co prawda ten najnowszy kawałek, którego słuchaliśmy, czyli Vacation and Probation, to jest rzecz, która była troszkę miejscami ostra, no ale my jesteśmy też bardzo tutaj ostrzy, jak szybcy jak wiatr, ostrzy jak przecinak, cytując Zygzaka McQueena i film Auta. Nie bez powodu tyle filmowych konotacji, to dlatego, że będziemy rozmawiać faktycznie o kinie już niebawem.
1: A możesz wspomnieć na przykład, wiesz, jakieś takie ważne informacje.
2: Gdzie jesteśmy, co robimy?
1: Na przykład, no. Zaś powiedz.
2: Letnisko Żoliborz.
1: No.
2: To jest fajnie. To miejsce. Jesteśmy na plaży, w zasadzie można powiedzieć, nad Wisłą w Warszawie. Rozmawiamy o tym, co się w tej dzielnicy dzieje. Także dzisiaj warszawocentrycznie całkiem.
1: Ale rozmawiamy też o innych rzeczach, spokojnie.
2: O bobrach.
1: O bobrach było. Było też o ptakach. Było o bazarku. W ogóle super były te rozmowy.
2: Świetnie, to mi się podoba.
1: Jeśli nas nie słuchaliście, to żałujcie.
2: Natomiast już za moment będziemy rozmawiali na temat kina studyjnego, kina Elektronik. I ja wybrałem utwór, który kojarzy mi się z jedną, co prawda niewielu okazji, ale kiedy faktycznie tam się wybrałem, mianowicie ze spotkaniem z Podcasteksem, z Katarzyną Grocholą przy wyświetlaniu filmu Nigdy w życiu. A to, no cóż, soundtrack, trudno coś wybrać z tego soundtracku, ale wybrałem. Kiedyś cię znajdę.

0: Furka na dzielni.
1: Furka na dzielni. Furka na dzielni.
2: Furka na dzielni, a my w ogóle jesteśmy dzielni.
3: Na której?
2: Chciałem to powiedzieć po prostu, że jesteśmy dzielni. Wiesz, gra słowna. Przy mikrofonach Adam Smolarek i DLM, czyli ekipa chłopaków z sąsiedztwa, i my w sumie nie po sąsiedzku, wybraliśmy się na inne sąsiedztwo i też jest fajnie.
4: Tak, żaden z nas nie jest z Żoliborza, a jednak nadajemy dla was właśnie stąd dzisiaj audycję specjalną Chłopaki na dzielni. No i rozmawiamy o tym, co też na Żoliborzu się dzieje, dlatego bardzo mi miło powitać reprezentantkę Kina Elektronik. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, miło was widzieć.
4: Klara Bogusławska.
5: To ja.
4: Jest z nami. Tak jest. No dobrze, to od czego zaczynamy?
2: To możemy najpierw zapytać, a na co byś teraz poszła do kina, gdybyś nie musiała z nami siedzieć?
5: Mogę wam powiedzieć, że teraz byłam w kinie. Miłość, śmierć i dojrzewanie w obozie Miazma. Film, który bawi się konwencją slashera. Bardzo serdecznie wam polecam. Jest teraz dostępny w kinie Elektronik.
2: To można się wybrać do kina. A powiedz, dlaczego...

0: Nie, no nie śmiej się, Adam. Możemy, musimy poprowadzić audycję.
1: Rozbawił mnie twój entuzjazm.
0: Musimy najpierw poprowadzić audycję, później możemy iść do kina. A dlaczego kino elektroniki jest ważnym punktem na mapie Żoliborza?
2: Kino elektroniki jest dosyć unikatowym kinem w ogóle na mapie Warszawy i Polski, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest częścią Warszawskiej Szkoły Filmowej i Liceum Filmowego, więc w pewien sposób tworzy rodzaj miasta filmowego, miasteczka filmowego, w którym dzieją się różne rzeczy, często skierowane właśnie do studentów i do młodych ludzi oraz do pasjonatów kina, więc nie dość, że gramy dobre kino arthouse'owe, to jeszcze bardzo często robimy spotkania nie tylko z polskimi twórcami, ale również z zagranicznymi. W Elektroniku chociażby, nie wiem, w zeszłym roku gościł realizator efektów specjalnych do filmów Marvela, a teraz będziemy mieć spotkanie z inżynierem dźwięku, który współpracował blisko z Michaelem Jacksonem. Mamy spotkania z selekcjonerami największych festiwali filmowych na całym świecie, więc to są takie miejsce, którego drugiego nie znajdziecie na mapie Warszawy.
1: Czyli kino Elektronik odwiedzi Quincy Jones, okej. Okay. Nie, to już nie ten moment, ale chciałbym odbić do utworu, którego słuchaliśmy, czyli do Kiedyś Cię Znajdę na Niusis. Nie pogadamy dzisiaj o konflikcie obsadowym w najnowszej części, bo myślę, że na ten temat zostało powiedziane już wystarczająco, ale czy masz jakąś relację z filmem Nigdy w życiu?
2: No jasne, no przecież to była pierwsza udana komedia romantyczna.
1: Okej. Okay. Nie myślałem o tym nigdy w ten sposób, ale rozumiem to. Nie bez powodu o to pytam, no bo przecież właśnie w Elektroniku odbyło się spotkanie z Katarzyną Grocholą. Czy byłaś tam wtedy, czy...
2: Nie, jeszcze nie.
1: Nie, byłaś. Okej, dobrze. No to tak czy inaczej, właśnie ja byłem, była rozmowa oczywiście, był pokaz, no i było podpisywanie książek, wiadomo. Bardzo sympatyczne spotkanie, więc pytanie brzmi, jak często odbywają się właśnie spotkania, inne wydarzenia niż projekcje?
2: Spotkania odbywają się mniej więcej raz na dwa tygodnie u nas w kinie, zazwyczaj dookoła większych premier. Mamy wiele ciekawych cykli filmowych, chociażby premierę z Łukaszem Maciejewskim, gdzie spotykamy się i rozmawiamy o najnowszym kinie polskim, więc bardzo serdecznie zachęcam do śledzenia repertuaru kina oraz do śledzenia social mediów kina. Stamtąd możecie się wszystkiego dowiedzieć.
0: A na jakie teraz spotkania najbardziej się nie może doczekać?
2: No, najbliższe spotkanie właśnie to jest z Bradem Sandbergiem, współpracownikiem Michaela Jacksona, które odbędzie się w połowie października.
1: No to już niebawem. Jakby nie patrzył, październik za pasem.
0: Ale nie mamy akurat Michaela Jacksona.
1: Nie mamy Michaela Jacksona, mamy, uwaga, Christina Aguilera w tym momencie. Lady Marmalade. Graliśmy niedawno, ale myślę, że należy do tego wrócić w kontekście filmowym.

0: Czwórka na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka, czwórka na dzielni.
2: A my dalej na plaży. Adam Smolarek i DLM. Audycja Czwórka na dzielni z letniska Żoliborz. I tym razem nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale ani razu w tej godzinie nie powiedziałem lotniska.
3: No to właśnie to zepsułeś, ale dziękuję. Tak, Marcin cały czas nie chciał śpiewać niestety. Bardzo mi jest przykro z tego powodu. Natomiast najważniejsze jest to, że z nami jest Klara Bogusławska z Kina Elektronik. To wróćmy do tematu, który w pewien sposób zahaczyłaś już. Mianowicie do studentów, filmówki. Do tego, że jednak to jest kino powiązane bezpośrednio z filmówką.
4: Tak, jest to część szkoły filmowej, warszawskiej szkoły filmowej.
3: Przychodzą i robią co?
4: Przychodzą i robią filmy. Jest to miejsce, w którym rzeczywiście powstaje wyjątkowo dużo filmów studenckich. Studenci kończąc tą szkołę mają już właściwie gotowe portfolio, żeby dalej iść w świat. I to nie są byle jakie właściwie filmy. Właśnie teraz nasi studenci zostali nominowani i dostali się do finałów studenckich Oscarów. Czekają właśnie na odbiór statuetek już za granicą, więc trzymamy bardzo mocno za nich kciuki. Więc jak sami widzicie, są to filmy wyjątkowe. Te filmy można oglądać w Kinie Elektronik regularnie. Mamy taki cykl, raz w miesiącu się spotykamy podczas Idzie Nowe. Tam pokazujemy krótkie metraże Warszawskiej Szkoły Filmowej.
2: Ile takich filmów mniej więcej powstaje? Ile można ich obejrzeć?
3: Mniej więcej.
4: Kilkadziesiąt takich, których naprawdę warto zobaczyć. My w czasie jednego spotkania potrafimy pokazać około 5 do 6 filmów. Wszystko zależy od ich długości. Nasze ostatnie spotkanie właśnie pokazywało film Kamathipura Express, czyli właśnie nagrodzony film studenckim Oscarem oraz zwyciężczynię. Film wszystkie miały na imię Angelika. To jest film, który wygrał Krakowski Festiwal Filmowy w tym roku.
2: A czy można powiedzieć w takim razie, że to miejsce przez to, że jest właśnie też obecne, że jest stworzone też poniekąd przez studentów filmówki, jest jakimś takim ośrodkiem, gdzie rzeczywiście jest, nie wiem, na przykład możliwość poznania ludzi i tworzenia filmów?
4: Zdecydowanie. Jest to miejsce, w którym można spotykać się

0: wymieniać wiedzą, wspólnie szukać i jakichś nowych ścieżek do tego, jak kręcić filmy. Wiele wydziałów, no bo to jest nie tylko reżyseria, ale dźwięk, montaż, aktorstwo, wszystko razem, co sprzyja wymianie myśli i jakichś takich, no, budowaniu kontaktów właściwie od samego początku.
1: Też dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o tym, jak takie miejsca współgrają z dzielnicą, w której się znajdują. No i właśnie się zastanawiam, w jaki sposób na przykład Kino Elektronik czerpie z Żoliborza, na którym się zajmuje, ale też w jaki sposób Żoliborz czerpie z Kina Elektronik.
0: No, my regularnie współpracujemy z dzielnicą Żoliborz, wspólnie organizujemy eventy dla seniorów, dla różnych grup społecznych, wspieramy się wzajemnie, tworząc darmowe cykle, cykle zamknięte, koncerty, spotkania, więc tutaj jesteśmy bardzo blisko i bardzo sobie mocno cenimy tą współpracę.
1: A gdzie jeszcze można, gdzie byś się jeszcze wybrała, może tak, na oglądanie filmów albo na przeżywanie kina w jakiś sposób na Żoliborzu?
0: No, Żoliborz jest wyjątkowym miejscem na mapie Warszawy, bo w chwili obecnej ma dwa kina studyjne, niedługo otworzy się trzecie kino studyjne, nie ma drugiej takiej dzielnicy w Warszawie.
2: Prawda, jest tego bardzo niewiele, w ogóle kin studyjnych, bo one jednak miały tendencję do zwijania się, jak wiemy, po kinie Femina chociażby, ale w paru też innych. Natomiast na koniec istotne pytanie, kontrolne, bo musi paść pytanie hit czy kit, The Room.
0: The Room?
2: No, Tommy Wiseau.
0: Hit.
2: Hit, okej, okej, dobrze, mamy to.
1: To w końcu to ustaliliśmy, teraz już nie można się z tym spierać. No mamy, tak, głos, no to... mamy zamykający głos ekspertki.
2: To Klara się zna na filmach, nie ja, więc już wiemy, już tak musi zostać. Klara Bogusławska z Kina Elektronik, dziękujemy ci bardzo, że
0: dziękuję
2: znalazłaś
0: bardzo
2: czas, żeby na nas zajrzeć w sobotę.
0: Ja również na plaży. Dziękuję za zaproszenie.
2: Na plaży, tak, nie spodziewałem się, że się będziemy spotykać na plaży, Marcin, wiesz?
1: W ogóle się nie spodziewałem ciebie na plaży.
2: A jednak. No dobrze, a teraz zagramy, uwaga, archiwalia Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, mianowicie Jerzy Milian i interpretacja motywu z Gwiezdnych Wojen. Tak, Wojna Gwiazd, rok 80 albo 81, bo to są archiwa właśnie z tych dwóch lat. Jesteśmy na letnisku Żoliborz, nadajemy dla was, chłopaków, na dzielni i posłuchajmy.

0: Czwórka na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: Czwórka na dzielni, a.k.a. Adam Smolarek i DLM na plaży. Tak moglibyśmy to nazwać. Fajnie by było.
3: Czy mamy kostiumy kąpielowe? Nie odpowiemy na to pytanie.
2: Nie będziemy odpowiadać na to pytanie.
3: A
2: czy
3: szkoda.
2: Czy jestem teraz w spodniach? Też nic o tym nie powiemy. Jesteśmy w letnisku Żoliborz.
3: Tak.
2: I na Żoliborzu i rozmawiamy z ludźmi, którzy Żoliborz współtworzą.
3: Tak jest. Dlatego z nami w tym momencie Michał Ścibior. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Studio Wielośląd.
3: Wielośląd. Tak. Znana miejscówka, miejsce,

0: które wydało z siebie całkiem sporo muzyki, której ja słucham przynajmniej. Jeśli chodzi o polską scenę niezależną, no jedną z wiodących.
1: No, bardzo miło mi to słyszeć.
0: No bo jakbyś miał wymienić, no jest Cierpienie, jest Zamio.
1: No w zasadzie tak, no jest jeszcze parę miejsc, ale takich stricte współpracujących z muzyką niezależną rzeczywiście jest niewiele.
0: To jak buduje się społeczność wokół takiego miejsca? Bo to jednak jest bardzo istotne, odnoszę wrażenie, jeśli nie chodzisz, nie robisz tego w ten sposób stricte, taki bardzo właśnie komercyjny, tu nagramy audiobooka, zaraz tu coś, tu reklamę, nie? Tylko raczej dużo jest tej muzy niezależnej.
1: Jasne, no tak, tworzy się bardzo powoli. Są to głównie kontakty zbierane z koncertów, zbierane z jakichś informacji rozsyłanych po znajomych. W zasadzie mógłbym powiedzieć, że 100% zleceń, które realizuję, są z poczty pantoflowej tak zwanej, więc trwa to długo, ale przynajmniej wydaje mi się, że daje na tyle solidną podstawę do pracy dalej, że takie miejsce jak moje po prostu po na przykład 2 latach działania nie znika, tylko może funkcjonować sobie dalej na takiej właśnie niezależnej scenie.
0: To ile to już lat?
1: No ponad 10. Wydaje mi się, że to jest... Znaczy ja działalność gospodarczą swoją założyłem w 2013 roku, wiem, pamiętam. Natomiast na Żoliborzu jestem, wydaje mi się, że 9. rok.
2: A jak czujesz wkład wielośladów w ogólnie lokalną scenę muzyczną?
1: Wiesz co, no ja... Nie, na pewno jakiś wkład jest. Ja staram się nie patrzeć na to z tej strony, staram się patrzeć raczej na to, że daję możliwość ludziom, którzy... czasami mają bardzo fajne projekty, bardzo fajnie robią muzykę, daje im możliwość w miarę godnych warunkach i za relatywnie przystępną cenę po prostu zrealizować coś, co tworzyli przez tam, nie wiem, lato w piwnicy, tak? Więc wydaje mi się, że no wkład jakiś jest, ja nie chciałbym tego jakoś gloryfikować, po prostu cieszę się, że mogę to robić. No.
0: Czyli nie wyrasta się z tego, bo to jest, są ludzie, którzy tworzą zespoły mając lat 20 czy jakieś miejscówki, no a potem to z różnych względów się rozpada.
1: Tak, po prostu granie niezależnej muzyki, w ogóle granie muzyki w Polsce nie jest proste i choćby minąłem się wczoraj ze znajomymi, którzy jechali grać na Great September, prawda, i musieli wziąć sobie vana, całe zaplecze sprzętu, merch, spakować się rano o godzinie 6, pojechać do Łodzi, zagrać próbę, potem spędzić resztę dnia czekając na koncert, zagrać koncert, który trwa 20 minut. I wrócić do domu następnego dnia, wiesz, no to jest jakby na pewnym etapie się już po prostu nie chce tego robić. Jak jesteś młodym, to jest super, no bo jest energia, tak? Ja mam wrażenie, że mi się po prostu udało przejść z czegoś, co było dla mnie właśnie taką dosyć, powiedzmy, nastoletnią zajawką, czyli graniem w zespole, przekuć to w jakiś sposób na dalszy etap swojego życia i
0: w tym
1: momencie, tak, i w tym momencie sobie mogę po prostu pracować z ludźmi, którzy mają, no są tak. Młodzi, mają zajawkę.
0: A ty obecnie w czymś grasz?
1: Wiesz co, obecnie są projekty, o których jeszcze nie mówię na głos, bo niestety ostatnio z zespołami, z projektami jest bardzo różnie, ale no tych rzeczy w szufladzie jest trochę tam.
0: No dobrze, nie ma co zdradzać. Posłuchajmy kawałka, który można było usłyszeć w cyklu sesji nagrywanych w Wielośladzie, czyli w Sad Sessions. Michał Ścibior jest z nami, my natomiast jesteśmy na Żoliborzu, na plaży w letnisku Żoliborz. Posłuchajmy Stay Nowhere i Run.
1: Super.

0: Czwórka na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: Pokrzyczeliśmy sobie troszkę.
3: Tak, wy pokrzyczeliście. Widziałem, jak krzyczałeś.
2: Ja krzyczałem, tak. Dlatego to jest takie zbiegowisko teraz.
3: Tak, rzeczywiście jest coraz więcej osób wokół nas, chociaż jest coraz mniej słońca.
2: No przykro mi, ale nie mówimy jakieś
3: słońce. Jeszcze widzę słońce w oddali.
2: Tak, my powinniśmy, wiesz co, powinniśmy robić tak, że nasze studio przesuwa się co 5 minut coraz bliżej w stronę wody, żeby za słońcem iść.
3: No ale wtedy też bliżej komarów. No w każdym razie, czwórka na dzielni, Adam Smolarek i DLM, jesteśmy w letnisku Żoliborz, czyli na Żoliborzu.
2: Tak. A z nami jest Michał Ścibior ze studia Wieloślad. Sad Sessions, właśnie, bo odruchowo chciałby się po angielsku to przeczytać, no ale Żoliborz to sady też przecież.
4: Tak, nazwa pochodziła od sadów żoliborskich, tak.
2: A ja będę mówił Sad Sessions, przykro mi. Wiesz dlaczego? Mhm. Bo zespoły, które tam występowały, przeważnie jednak, no bo tak jak tutaj, no post-hardcore to nie jest wesoła muzyka.
4: No tak, to jest jakaś tam gra słowem, ale dla nas zaczęło się stąd, że to był po prostu, to się działo na blisko sadów żoliborskich, więc były to sesje właśnie na sadach, były sesje muzyki niezależnej. Wciąż jeszcze chciałbym powiedzieć, że są, chociaż to jest właśnie taki projekt w zawieszeniu troszeczkę w tym momencie.
2: Właśnie widzę, przede wszystkim, patrząc na YouTube, widzę, że no, nie pojawia się nic nowego pod tym
4: Niestety
2: względem,
4: nie.
2: A szkoda, bo rozmawialiśmy o tym kiedy? Z 2 lata temu?
4: Tak, dosłownie chwilę przed tym, jak... Jak był temat takiej rewitalizacji tego projektu po też dłuższym czasie. No to jest niestety projekt, tak jak wtedy też mówiliśmy, realizowany oddolnie i

0: bardzo dużo problemów się w związku z tym pojawia i po prostu uniemożliwia w sposób ciągły prowadzenie czegoś takiego.
1: To jakie są trudności, jakie są przeszkody?
0: No jest to głównie, prawda, finansowanie. Jeżeli chcemy mieć coś zrobione w miarę dobrze, to po prostu no, ludzie, którzy wykonują swoją pracę na poziomie, nie robią tego za darmo. I był też moment, do którego my z Zajawki mogliśmy sobie to kontynuować, ale no, są inne trochę czasy w tym momencie, rzeczy są droższe i już na przykład nie stać nas na to, żeby dorzucić po prostu pieniądze do takiej sesji. Pomimo tego, że oczywiście nie ukrywamy, że też czasami było tak, że zespoły, które brały udział w sesjach, pomagały nam po prostu finansowo zrealizować tę sesję. Zresztą, bo to poniekąd jest sesja dla nich też, tak? Ale ta odpowiedzialność finansowa wtedy była jakoś dzielona.
2: A powiedz, no bo krążymy dzisiaj ogólnie wokół dzielnicowych, lokalnych tematów i jestem ciekawy, jak okolica, w której znajduje się studio nagraniowe, rzeczywiście wpływa na samo studio, na społeczność wokół tego studia, no i na samą muzykę.
0: Wiesz co, znaczy ja po pierwsze chciałbym powiedzieć, że tak, miejsce, w którym studio Wielosiać się znajduje, jest bardzo nietypowe. To jest budynek z lat 50., budynek w ogóle pod okiem konserwatora, więc na przykład to robi bardzo dużo, bo nie może nas stamtąd wypędzić deweloper z wielkimi rogami. Także no, myślę, że to przede wszystkim robi bardzo dużą różnicę, bo po prostu możemy kontynuować to, w sensie ja mogę kontynuować to miejsce, nie obawiając się o to, że za jakiś rok mnie ktoś stamtąd przegoni. Ale jeżeli chodzi o społeczność, no to muszę przyznać, że 60, jeśli nie 80% ludzi, którzy przychodzą do studia, to są osoby, które mieszkają też lokalnie. Czyli, znaczy tu nie tylko mówię oczywiście o zespołach, które... Znaczy w tym momencie to akurat to 60-80% może by się tyczyło ludzi, którzy tam grają próby i mają swoje zespoły, tak? Ale pojawiają się też zespoły, na przykład złożone z ludzi, którzy dosłownie mieszkają pół kilometra od studia. I myślę, że to jest super.
2: I czy w taki sposób na przykład studio staje się, nie wiem, miejscem potencjalnych współprac w przyszłości? Zdarzyły ci się już takie sytuacje?
0: Zdarzyły mi się takie sytuacje. Wiadomo, wszystko w tym momencie w obrębie tego studia działa pocztą pantoflową, przynajmniej jeżeli chodzi o informacje, które się o tym studiu roznoszą, więc zdarzało mi się, że ludzie, którzy na przykład przychodzili tam zagrać sobie jakąś próbę pierwszy raz z jakimś zespołem, dowiadywały się, że to studio tam jest, mam taki inny zespół, który gdzieś tam, wiesz, gram sobie z jakimś innym zespołem w jakimś innym miejscu, ale potrzebujemy coś nagrać, to może sobie wpadniemy i tak dalej. Takie rzeczy się po prostu same nakręcają. No i nawiązując do naszego wcześniejszego wejścia, nie dzieje się to szybko. Trzeba być trochę wytrwałym i trzeba być cierpliwym, ale to się wszystko może zawsze ładnie skleić później.
1: Ja w Wielośladzie byłem raz na nagrywaniu teledysku grupy Raban, której już nie ma, jak to w Niezalu bywa, w muzyce niezależnej, że jednak no to są efemeryczne składy. Więc to jest trochę to, o czym już porozmawialiśmy wcześniej, o długim trwaniu i o tym, że no, studiu się udało, ale zespołami jest różnie. A czy czy cały czas to jest dosyć bliska współpraca z Peloton Records, czy już się chłopaki wynieśli?
0: Tak, Peloton Records to jest czterech w zasadzie chłopaków, którzy są związani ze studiem od samego początku praktycznie. Przynajmniej od samego początku, od kiedy jestem na Żoliborzu. To są osoby, które praktycznie stworzyły pomysł tego labelu na ławce przed studiem siedząc, czekając sobie na próbę, tak? Więc ta współpraca jest dosyć mocno, że tak powiem, już zakorzeniona. Abstrahując od tego, czy rzeczy, które wychodzą z tego labelu, a wiadomo, że teraz ten label już jest raczej takim zbierającym różnego rodzaju zespoły po całej Polsce, no to niektóre rzeczy powstają w studio, niektóre powstają poza i myślę, że to też jest super.
1: To ja mam pytanie na koniec.
2: Właśnie
1: już
2: chciałem zadać pytanie na koniec. Będziemy się bić? No dobrze, Adam.
1: Może potem.
2: Okej, Adam. Pytaj, pewnie.
1: Marcin, nie ma tutaj kiślu.
2: Dobrze, Adam, pytaj.
1: No, tak czy inaczej, moje pytanie to jest, co zostało ostatnio nagrane w Wielośladzie?
0: Z ostatnich rzeczy myślę, że bardzo ciekawym projektem jest projekt Taren. To jest

jest zespół składający się z czterech chłopaków pochodzących z Grodna, z Białorusi. I oni wszyscy są w Polsce, bo muszą. Nie będę tłumaczył jakby dlaczego tak jest. Natomiast są to absolutnie, można powiedzieć, kultowe osoby

0: i fakt, że tworzą w czterech teraz jeden zespół, jest bardzo ciekawym zjawiskiem. No i jeżeli będziesz miał kiedyś szansę pójść ich zobaczyć na żywo, bardzo polecam. Oni mają wielkie poparcie w ogóle w tutaj, powiedzmy, tkance białoruskiej mieszkającej w Warszawie, nie wiem jak to inaczej nazwać.
1: Diasporze.
0: Tak, tak, tak. I to też widać na koncertach, ale koncerty mają super energię i naprawdę jest, myślę, że to jest świetny projekt, któremu bardzo dobrze życzę i mam nadzieję, że jeszcze parę rzeczy z nimi nagram.
1: To powtórz mi nazwę, żebym zapisał.
0: Taren.
1: Taren. Dobrze.
0: Powinno być napisane cyrylicą, jak wpiszesz
1: no,
0: taren.
1: No, ale na szczęście potrafię, więc tak. Marcin, teraz twoje pytanie na koniec, jeśli jesteś taki mądry, no.
2: Chciałem zapytać, jak brzmi dla ciebie Żoliborz, gdybyś miał dzisiaj na przykład porównać tą, zawrzeć klimat tej dzielnicy jednym utworem.
0: Jednym utworem?
2: Na przykład jednym utworem.
1: Tira, może. Warszawa.
0: Proszę, nie.
1: Już było.
0: Wiesz co, ciężkie pytanie, bo wydaje mi się, że dla każdego Żoliborz jest troszeczkę czymś innym. Dla mnie ten Żoliborz, który ja znam, bardzo kojarzy się z po prostu zespołami z Peloton Records, ale myślę, że takim, powiedzmy, jak antemicznym zespołem, który można kojarzyć z Żoliborzem, jest zespół Days, Days, Days na przykład.
1: A to też Peloton.
0: Tak, i dlatego cały czas, dlatego o tym mówię, że wydaje mi się, że to jest po prostu, to jest też bardzo odpowiadający dobrze zespół na twoje pytanie, bo to jest po prostu trzech chłopaków, którzy uwielbiają grać muzykę i robią to co tydzień, ja ich słyszę przez ścianę. Pomimo tego, że robią to już wiele lat, wciąż mają z tego taką samą zajawkę i to jest, na tym chyba to po prostu polega.
1: To zupełnie jak my.
2: Dokładnie. Michał Ścibor był naszym gościem w plenerowym studiu w letnisku Żoliborz. To jest audycja Czwórka na dzielni.
1: Czwórka na dzielni z letniska Żoliborz.
2: Ale
1: dzisiaj
2: też trochę chłopaki z sąsiedztwa.
1: No trochę tak, no bo nas dwóch. Studio Wieloślad, Michał Ścibor był naszym gościem.
2: Bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy
1: i gramy. Dziękujemy bardzo.
2: Tak. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: I gramy teraz zespół Java, Kuafu, to przed nami.
2: Super.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te 200.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: Siemanko, z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biegaj!
1: Czwórka, to słychać.

0: To my.
1: To my i godzina 17.
2: Pogoda.
1: Gumi się.
0: Andrzej Załucha.
1: Tak.
0: Nie spodziewaliście się tego po nas chyba.
1: A tu jesteśmy.
0: Jesteśmy cały czas na Żoliborzu, więc patrzymy na to, jaka piękna jest Wisła przed nami. Nie chcemy jej wąchać, co prawda, ale za to spoglądamy i patrzymy, że nurt jest całkiem wartki. Zastanawia nas to od 2 godzin już, nie?
1: Tak, wyszliśmy w ogóle dzisiaj z radia, żeby zrobić dla was audycję w plenerze i wyszło z tego coś absolutnie fantastycznego i ja już bym nie chciał wracać do studia.
0: Tak, już przeróżnych gości mieliśmy, a jeszcze będziemy mieli. Moi drodzy, będziemy gadać o muzyce jeszcze, to prawda. Będziemy gadać też o poczuciu humoru, ale przede wszystkim teraz musimy coś powiedzieć o pogodzie.
1: No, porozmawiamy o pogodzie, Adam.
0: No i jak się bawisz?
1: Jest, dla mnie jest super pogoda, słońce świeci.
0: Założyłeś polar już.
1: Widzisz, no trochę już schłodnie się zrobiło, bo jest później. I to jest niestety coś, co jest nieodłącznym elementem jesieni, która się zbliża.
0: Na szczęście jeszcze jej nie ma, ale
1: przemijanie. No... O, z tym mi się kojarzy pogoda, z przemijaniem.
0: Dobry Boże, 17 w sobotę, a ten mówi o przemijaniu.
1: No i pomyślmy o przemijaniu przez chwilę, zaraz przemijanie przeminie i będziemy cieszyć się słońcem znowu.
0: Tak, to Sydney Pollack miał taki kawałek, wiesz, o przemijaniu. Ale nie jesteśmy na Chomiczówce w tym momencie, jesteśmy na Żoliborzu, przypomnijmy. To pora chyba na nasze afirmacje.
1: Afirmacje. No to ja bym chciał, żeby było cieplej.
0: Też bym chciał, żeby było cieplej.
1: Bo teraz jak już czuję, że zaszło słońce, to jest mi trochę chłodno.
0: Pogoda jest fantastyczna, ale mogło być lepiej,
1: więc ja bym tak strzelał, żeby jutro na przykład było 20 stopni. Chciałbym 20 stopni i słońce.
0: Tak, i żeby nie było, że po południu się robi 14.
1: No nie, dobrze. Tylko tak bez takich mocnych wahań, no nie? Że okej, od 20 to ustalmy, że najmniej to może zejść do 15.
0: No dobra.
1: Dobra?
0: Dobra,
1: okej, to między nami spoko, właśnie sobie podajemy rękę.
0: Musicie uwierzyć?
1: Musicie uwierzyć, bo nie słyszycie.
0: Tak, bo znaczy no, nie widzicie.
1: To była nasza prognoza pogody.
0: Starczy.
2: Autopromocja.
3: Już niebawem ukaże się wyjątkowe wydanie kultowego albumu Back to Black Amy Winehouse z niepublikowanymi wcześniej piosenkami i zapisem koncertu z Amsterdamu. Dlatego w sobotnim paśmie muzycznym posłuchamy piosenek Amy. Będą też artyści, którzy w tym roku zdobywają scenę na Great September w Łodzi. Na koniec wrócimy do rap sceny czwórki i raz jeszcze przeżyjemy koncerty Raw Performance. Sobota, godzina 20, pasmo muzyczne. Zapraszam, Damian Sikorski.
2: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
11: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
12: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
13: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
14: Źródła europejskie.
11: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
14: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
15: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega.

0: Omega-3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
0: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
0: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.

0: na audycję Czwórka na Dzielni. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: Jesteśmy z wami, jesteśmy dla was, jesteśmy, nadajemy. Nadajemy dzisiaj z plenerowego studia na letnisku Żoliborz. Na plaży Żoliborz.
2: Tak, wbrew pozorom.
1: Na dzielnicy.
2: To prawda.
1: Jest pięknie, mamy słońce, patrzymy sobie na Wisłę, trochę patrzymy na Wisłę, trochę oczywiście patrzę na Adama, jak to kiwa głową. Przyjechaliśmy rowerami, bo tak było ciepło i tak też wypada poruszać się po mieście i tematy miejskie będziemy poruszać, ale też co, może pożartujemy?
2: Wiesz co, nie brzmisz jakbyś miał żartować, brzmisz bardzo tak jakoś mało entuzjastycznie, mój drogi.
1: Tak melancholijnie, tak patrzę, wiesz, jak to wszystko tak
2: uspokój
1: przemija.
2: Się.
1: No dobrze, a wiecie, co przed chwilą graliśmy? Graliśmy.
2: Ezra Collective?
1: Ezra Collective.
2: Tak.
1: Ezra Collective wydaje nowy album. Nie jest tak dobry jak poprzedni, ale na przykład ten utwór Blow Your Trumpet, tak sobie patrzę na te piękne okoliczności przyrody i tak sobie myślę, fajny numer.
2: No tak, mieliśmy taki motyw dzisiejszej audycji, aby trochę podobierać oczywiście tematycznie, no bo tak jak mieliśmy Reniusis na przykład, no to wiadomo.
1: To oczywiście.
2: Mieliśmy przy Michale Ścibiorze też parę kawałków niezalowych gitarowych, ale teraz jest taki moment, kiedy stwierdziliśmy, że chcemy pograć troszkę muzyki pasującej do tego, że znajdujemy się właśnie tu i teraz na Żoliborzu, na letnisku Żoliborz, na plaży i że jest jeszcze... Lato.
1: Jest jeszcze trochę
2: jest lato.
1: I mamy nawet więcej utworów, moi drodzy, którzy pasują do takiego klimatu. Jeśli dzisiaj jesteśmy w tematach miejskich, to możemy się wybrać na spacer do parku. Co ty na to?
2: Tak?
1: Chcesz się przejść po parku?
2: Wiesz co, ja bym tam krążył nawet.
1: Dobrze, no to w takim razie zróbmy tak, że będziemy krążyć po jakimś parku, po jakiejś przestrzeni miejsko-zielonej do utworu Duranda Jonesa Cruising to the Park.

0: Czwórka na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: A my jak zawsze niepodzielni, Adam Smolarek i DLM, jesteśmy na żywo w plenerze na letnisku Żoliborz i rozmawiamy sobie o tematach żoliborskich.
3: Czekaj, miejskich. To idzie na żywo?
2: To idzie cały czas na żywo. Ale spokojnie, co ma być, to przeminęło. I znowu jest temat przemijania.
3: Przestań.
2: Dobrze. Już. Mamy gości.
3: My, mam nadzieję, że nie będziemy was żenować naszymi żarcikami. Reprezentanci Klancyka są z nami.
2: I vice versa.
3: Tak. Błażej Staryszak, Grzegorz Uzdański są z nami. Dzień dobry, cześć.
4: Cześć, dzień dobry.
5: Cześć, dziękujemy
4: dzień dobry. Za zaproszenie.
3: Do usług.
2: Na początku zacznijmy od Żoliborza. I zapytam, co jest ważniejsze dla Żoliborza i co więcej zrobiło dla Żoliborza? Kino, elektronik czy teatr komedia?
4: Oddaję ci, Grzegorz, głos jako mieszkańcowi Żoliborza.
5: Żoliborzaninowi, tak, to ja. Jako reprezentant dzielnicy Żoliborz chciałem powiedzieć, że teatr komedia.
2: No dziękujemy, tak. Mieliśmy nadzieję to usłyszeć.
4: No, chyba to jest bezsprzeczne.
2: Okej, okay, dobrze, to w takim razie przekażemy to dalej później do Kina Elektronik.
3: Zapamiętamy to.
4: Tak. Mamy wielką kosę z Kinem
5: Kino Elektronik, już sama nazwa jest myląca dla ludzi, bo czy to jest kino, czy to jest elektronik, jakby to jest sprzeczne.
3: Przede wszystkim
2: z teatrem komedia nie ma tego
3: problemu. Kto tam co lutuje w tym elektroniku, bez sensu.
2: No dobrze, a powiedzcie, jaka jest wasza relacja w takim razie z samym teatrem komedia?
4: Od 5 lat bardzo, bardzo bliska. Bo tak się składa, że nasz przyjaciel został jego dyrektorem. W związku z tym występujemy tam od 5 lat. Ale został.
3: A to dlatego.
2: Dobra,
4: na szczęście. Oczywiście tak to brzmi, ale na szczęście, kiedy składał razem ze swoją ekipą propozycję programową dla tego teatru, to złożył ją z takim pomysłem, żeby ten teatr nie tylko odwoływał się do wspaniałych tradycji teatru komedia, które są wieloletnie i długie i zaszczytne, ale także otworzył ten teatr na nowe formy komediowe, jaką jedną z nich jest impro i my je reprezentujemy jako najstarszy polski teatr impro. Tak się chyba pozycjonujemy, możemy tak powiedzieć.
3: Tak. To duża odpowiedzialność.
2: Jest duża zgoda między nimi.
4: To, czy to jest odpowiedzialność, czy to jest klątwa, czy to jest... My świętujemy w tym sezonie swoje 20 urodziny i to nas przeraża, szczerze mówiąc.
3: My tyle nie mamy.
4: No właśnie, myślę, że większość słuchaczy czwórki nie była na świecie, kiedy myśmy zaczynali improwizować i myślą sobie pewnie teraz, co za dziady siedzą przy tym...
5: Większość słuchaczy czwórki ma poniżej 20 lat?
2: Wątpię. Tylko prowadzący.
3: Ale tylko niektórzy.
2: Tylko niektórzy. Powiedzcie w takim razie, jak to jest przez 20 lat improwizować? Może czas coś
5: wymyślić. Ja improwizuję dużo krócej, więc chyba Błażej, ty musisz znowu odpowiedzieć.
4: Ja też z kolei nie jestem w klasyku od początku, ale ja uważam, że naszym największym osiągnięciem jest to, że jako zespół przetrwaliśmy. Wiecie, jest mało, nie wiem, zespołów muzycznych, artystów, którzy są w stanie w kilku chłopa przetrwać ze sobą 20 lat. To jest nasze największe osiągnięcie.
5: Tak, być może dla niektórych innych grup byłoby osiągnięciem to, że na przykład są bardzo dobre.
4: Są coraz lepsi, na przykład są świetni, ludzie przychodzą, a my po prostu wciąż możemy na siebie patrzeć i to jest wspaniałe. Improwizacja ma to do siebie, że po prostu za każdym razem jest oczywiście czymś nowym i my tak długo, jak jesteśmy w stanie sami siebie zaskakiwać na scenie i sami siebie rozbawiać, to chyba będziemy to dalej robić.
3: No jeśli człowiek nie staje się lepszy, to się nie zużywa, prawda? Nie wyciera się.
4: Otóż to.
3: No, to jest doskonała strategia.
2: A jaki w takim razie, jak czujecie w ogóle tworzenie takiej sceny komediowej wokół teatru komedia i czy w ogóle odczuwacie, że jesteście częścią jakiejś fali zmian w teatrze?

0: To poważnie bardzo zabrzmiało.
1: Sorry.
0: Nie, to... Grzegorz, ty jesteś falą zmian?
2: Normalnie odpowiadam po prostu tak, ale teraz nie jestem pewien, która odpowiedź jest lepsza.
1: Wolelibyśmy pełniejsze odpowiedzi, jesteśmy w radiu.
0: Czy lubicie megalomańskich gości, czy gości skromnych?
1: Takich, którzy dużo gadają.
0: Słuchajcie, na pewno jest super rzeczą,
3: to teraz obaj naraz.
0: Jest super rzeczą to, że wiecie, impro się w Warszawie, jak zresztą w innych miastach też, zrodziło w piwnicy, w takim głębokim ofie. Mhm. I my po wielu latach trzepania tego impro w tych piwnicach mieliśmy okazję wejść na taką dużą, profesjonalną scenę, gdzie jest prawie 500 osób i udaje nam się tę salę wypełnić w komedii. I to jest zupełnie inne granie. Myśmy musieli nauczyć innego bycia na scenie, być częścią takiej machiny, jaką jest miejski instytucjonalny teatr. I chyba się w tym odnaleźliśmy. I myślę, że dla samego impro jako formy sztuki teatralnej to jest duża rzecz, że to się po prostu w Warszawie udało.
2: Tak jest. A poza tym jednak muszę jakoś uzasadnić swoje bycie w tym programie. Otóż wydaje mi się, że faktycznie jest to, bo impro komediowe jest naprawdę, polecam Państwu, którzy nie byli nigdy, a z pewnością jest takich wiele osób, także wśród słuchaczy, słuchaczek, żeby pójść, bo to jest super, super naprawdę dziedzina sztuki komediowej. Jest to bardzo śmieszne. Jak Państwo pójdą i to nie będzie tak śmieszne, to proszę nie myśleć, że to impro jest nieśmieszne, tylko po prostu ten konkretny spektakl nie był.
0: Bo trzeba chodzić do skutku. To jest też fajne, że jak się idzie do teatru repertuarowego na jakiś konkretny tytuł, no to on się wam może nie spodobać, ale nie, już pewnie zawsze będzie tak. A podczas gdy przyjdziecie na któryś z naszych spektakli i on może będzie nieudany, ale następny będzie zupełnie inny i jest duża szansa, że będzie udany, więc trzeba chodzić tak długo,
2: impro jest super, jak mu się spodoba. A jest bardzo niszowe, jakby, i dlatego bardzo fajnie, że może być czasem w jakiejś bardzo dużej sali, znaczy bardzo dużej z punktu widzenia oczywiście właśnie improwizatorów. Czyli na 500 osób. A na pewno jest to pewna zmiana w teatrze komedia w ogóle, gdzie są grane super, super też takie tradycyjne spektakle. Bardzo dużo tam się dzieje fajnego i fajnie jest być tego częścią. Niekoniecznie jest to chyba aż fala zmian w polskim teatrze typu...
1: Okej, czyli podsumowując Waryko, odpowiedź... Czyli podsumowując odpowiedź, to nie.
0: Nie jest to fala zmian. Dobra. Nie w polskim teatrze.
2: Nie. Okay. Nie, reprezentujemy stagnację.
3: Dobra. No tak, dzięki. 20 lat na scenie, no wiemy to. Dobrze, to teraz za to zagramy młodzieniaszka, debiutanta, świeżaka ze strony Delem, a Delem zaproponował D'Angelo, I Feel Like Making Love. Pozostaje nam posłuchać.
1: Posłuchajmy, jak mu tam idzie.

0: na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: Czwórka na dzielni, czwórka w plenerze, czwórka na plaży.
3: Czwórka na Żoliborzu.
2: Czwórka na Żoliborzu. Chłopaki z sąsiedztwa w wersji outdoorowej.
3: Super.
2: Więc jesteśmy tutaj z wami.
3: Szkoda, że ubrani, ale no.
2: Razem z nami jest fragment grupy Klancyk. Dwie...
4: Wow.
2: Ile was jest?
4: Dwie siódme.
2: Dwie siódme.
4: Jest albo dwie ósme, to zależy, czy liczymy jedną osobę, której status tej grupy jest niejasny.
2: Błażej Staryszak i Grzegorz Uzdański są z nami, czyli dwie siódme. Bardzo nieliczna reprezentacja, ale zawsze reprezentacja. Rozmawiamy dzisiaj o...
4: Przepraszam, że nie mogę się przyznać
3: coś powie.
4: Nikogo lepszego, albo większego składu.
2: No, następnym razem porozmawiamy. Rozmawiamy dzisiaj o dzielnicy. Powiedzcie, jacy są żoliborzanie, bo obserwujecie ich często, prawdopodobnie.
5: Ja bardzo często obserwuję, bo tu mieszkam.
2: To masz.
4: W domu nawet masz żoliborzon.
5: Żonę, w mieszkaniu dziecko, mam żoliborzon. Tak. Sam jak patrzę w lustro, to po prostu patrzy na mnie żoliborzanin. Chociaż no, nie taki z dziada pradziada, bo ja mieszkam na Żoliborzu od 4 lat, czyli z punktu widzenia takich diehard żoliborzan, to się w ogóle
3: to się nie liczy.
5: Nie liczy. Tak,
3: to
5: tak.
3: Jesteś dumny z siebie?
5: Nie jestem dumny, wiem, że jestem.
4: Masz
5: po prostu
4: taką aspirację, żeby twój syn już był takim rzeczywiście żoliborzaninem?
5: On nie opuszcza granic Żoliborza w ogóle. Chcemy, żeby absolutnie nie był w żadnej innej dzielnicy.
3: A to chodzi o strefę czystego transportu.
5: Tak.
2: To jest ciekawy eksperyment, wtedy zobaczymy, co naprawdę, jaki jest naprawdę żoliborzanin, taki, który nie wykracza poza dzielnicę.
5: Nikt. Tak, to będzie też człowiek bardzo ograniczony i nieszczęśliwy, ale czego się nie robi. Nie no, żoliborzanie, mi się super mieszka na Żoliborzu. Fajnie, ludzie się uśmiechają, miło jest, jacyś chodzą, klasa średnia, je lunche wegańskie albo nie, z psami, z dziećmi.
4: Ja mam takie obserwacje, bo ja z kolei jestem osobą, która się rzadko wypuszcza poza Śródmieście Południowe, gdzie mieszkam. I dla mnie tu jest inne tempo życia. Tutaj wszyscy są tacy powolni, rozmarzeni. Bo na Śródmieściu jakoś tak...
5: Ja mieszkałem w Śródmieściu i tu faktycznie jest tak troszeczkę...
4: Jest inaczej.
5: Powolniej, no i to jest bardzo miłe.
2: Czyli co, że żoliborzanie są powolni?
5: Są tempi. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Jakby ja się nie gryzę w język.
3: Przy tym stole myślę, że...

0: Możemy się przedstawić, jasno, tak. Dobrze, ale skoro wiemy, jak na Żoliborzu jest, to z czego na Żoliborzu można się śmiać, no bo no, kto tu mieszka? Banany i politycy, nie?
1: To prawda.
2: My niestety nie sprawdzamy, skąd przyjeżdżają nasi widzowie, więc nie ryzykujemy. Szkoda. Właśnie, może powinniśmy to zmienić, ale nie ryzykujemy drwienia sobie z mieszkańców konkretnych dzielnic. I raczej w ogóle klancyk to jest taki rodzaj humoru, który jest dosyć absurdalny, zanurzony w języku, ale raczej nieaktualny, nie publicystyczny, nie kabaretowy. Jeśli szukacie czegoś takiego, to właśnie my pewnie.
1: Tak, wydaje mi się, że przez cały czas odkąd jestem w klancyku, czyli kilka lat, chyba był jeden żart polityczny i on był przypadkowo, w sensie to tu po prostu ktoś coś powiedział głupio jakoś. Więc tak więc nie ma.
3: To z czego się śmiejecie?
1: No są jakieś takie śmieszne sytuacje, wiecie, i one są bardzo zabawne. Jakby państwo to zobaczyli, zapraszamy, to zobaczą to, państwo, jest, że naprawdę tak jest.
2: To, co jest śmieszne, to są relacje między bohaterami i te relacje związkowe, relacje rodzinne.
1: Zawiść, lęk przed śmiercią,
2: późna faza kapitalizmu.
0: Strasznie smutne.
2: To jest śmiech jest jedyną reakcją na życie w smutnych czasach.
0: Na pustkę, tak?
2: No my funkcjonujemy tylko dlatego, że jesteśmy w stanie...
1: To taki klasyczny cytat, po którym ludzie zajmujący się komedią udają, że są głębocy, w sensie jedyną reakcją jest śmiech. To też nie jest prawda, no jakby może być wiele reakcji.
2: Nie jest jedyną reakcją, ale jest taką... No mi na przykład to, że ja również śmieję się bardzo często grając w klancyku, bo występują też tam moi śmieszni koledzy, to mi naprawdę pomaga radzić sobie z rzeczywistością.
0: Jakby nie patrzeć, to biologicznie musi tak działać, no bo śmiech, uśmiech wywołuje produkcję endorfin.
2: Tak.
3: Odpowiedź się znalazł.
0: Przepraszam. Niektórzy z nas skończyli szkołę.
3: Moi drodzy, zostawimy tą kłótnię na później. A jak w takim razie czerpiecie na przykład inspirację z dzielnicy, na której, no co, chyba najczęściej występujecie, prawda? No bo...
1: W tej chwili najczęściej. Chociaż będziemy też grali w Humorach, które są nowe miejsce, które jest w centrum, ale no najwięcej gramy w Teatrze Komedia. Będzie spektakl rodzinowy z Mitch & Mitch, będzie premiera nowego formatu, więc dużo gramy w komedii. No i jak czerpiemy z Żoliborza? No myślę, że duch miejsca bardzo na nas wpływa.
2: Pytanie było z tezą. Ja nie wiem, czy ta teza jest słuszna, że okay. My bardzo się inspirujemy Żoliborzem grając.
3: Nie musicie. Pytanie brzmi...
2: Naszą inspiracją w tym sezonie, na dużej scenie, mogę powiedzieć tak bardziej merkantylnie i promująco się, w tym sezonie na dużej scenie Teatru Komedia gramy z gośćmi, jak od 3 lat. I to są bardzo fajni, inspirujący goście, reprezentujący różne rodzaje sztuki i twórczości. I z nimi będziemy rozmawiać na scenie, a to, co oni powiedzą, będzie inspiracją do naszych scen. Więc
0: zaraz jeszcze prosimy listę gości.
2: Otóż tak. To, listę gości. Proszę bardzo. Karol Paciorek, Hubert Urbański, Reni Jusis, twórcy podcastu Raport o stanie świata, czyli Darek Rosiak Agata Kasprolewicz.
0: Wow.
2: Wojciech Mann.
0: O!
2: To profesor jest Ryszard Koziołek.
1: Naprawdę jaramy. Nie, żebyśmy innymi nie.
2: Oraz ekskluzyw, jeszcze nie ogłoszony na antenie, nigdzie nie ogłoszony, więc na wyłączność dla słuchaczy czwórki.
0: Hell yeah.
2: Na koniec w czerwcu Martyna Byczkowska i Katarzyna Herman.
0: O proszę, ciekawe jak do nich trafiliście.
2: No właśnie, szukaliśmy długo kontaktu, ale
1: nie mamy żadnego, bo...
3: Mana zaprosili, a ciebie nie zaprosili?
0: No ja wiem, że jestem podobny, ale bez przesady. Wojciech Mann ma dużo głębszy głos i przede wszystkim ja nigdy nie dubbingowałem klaczy.
3: Wszystko przed
1: tobą. To są dwie różnice, z których druga jest wręcz...
0: Istotniejsza.
1: Bije w oczy.
2: Ale no, lista gości zawsze może ulec zmianie. Mamy też kolejny sezon. Jak przetrwamy, to może za rok.
1: A na naszym rodzinowym spektaklu jeszcze gośćmi będzie zespół Mitch & Mitch.
2: Tak jest.
1: To też goście.
3: No
1: to
3: wiadomo. Który z gości jest waszym ulubionym?
0: Wow. Który z kolegów w klancyku jest waszym ulubionym?
1: To jest nawet łatwiejsze, bo tak jakby, byśmy tylko obrazili siebie wzajemnie, a tak
2: ja nikogo nie lubię właściwie.
1: Ważną osobę. Kocham wszystkich.
2: Na wszystkie te spektakle się cieszymy. Ja lubię mówić o gościach, którzy byli już, bo trochę jest tak, że część z tych osób znamy oczywiście i wiemy, jak to będzie, ale zdarzają nam się spektakle, gdzie zapraszamy kogoś, kogo nie znamy i kto przyjmuje trochę w ciemno takie zaproszenie. I I to jest zawsze duża niewiadoma i
0: ja trochę tak, który...

0: może mniej sprawdziły, że mieliśmy może mniejszy przelot z gośćmi, ale były takie, które były fantastyczne.
1: Ja trochę tak mam, że najbardziej się jednak w pewien sposób cieszę na Wojciecha Mana, no bo on też reprezentuje komedię i jest w ogóle legendą. Ja się wychowałem w pewien sposób na Za chwilę dalszy ciąg programu i bo to jest tak śmieszne, więc granie z kimś takim też się bardzo stresuje, że na przykład akurat zagramy źle i on będzie o nas myślał, że nie jesteśmy śmieszni, ale cóż no. Mimo to się jaram.
0: Z kolei Hubert Urbański nie będzie tylko gościem, który będzie opowiadał, ale będzie też improwizował, bo mało kto wie, że on improwizuje i ma już kilka improwizowanych występów za sobą, więc jeśli chcielibyście go zobaczyć...
1: Z Sinka, z kolektywem Śmiesznie, a teraz z nami, z Klancykiem.
0: Tak. Więc w innej roli trochę.
2: Panteon.
3: To trzymamy za was kciuki.
2: Trzymamy za was kciuki.
3: Dziękujemy bardzo. I kiedy najwcześniej będzie można was gdzieś zobaczyć? To właściwie gdzieś, w Teatrze Komedia.
0: W przyszły piątek i w sobotę. W piątek w ramach festiwalu Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. Tam gramy spektakl inspirowany historiami o zwierzętach, od widzów. I w sobotę, to będzie dla nas bardzo ważny wieczór, bo otwieramy nową scenę komediową w Warszawie. Nie na Żoliborzu, ale w Śródmieściu Humory przy Chałubińskiego 8.
1: Bardzo dobry dojazd z Żoliborza metrem.
3: I pamiętajcie, rowerem. Pamiętajcie, jeśli będzie pierwszy spektakl kiepski, to się nie zrażajcie, bo...
1: Nigdy.
0: Chodzimy do skutku na impro.
3: Dokładnie. Dziękujemy wam bardzo.
0: Dzięki wielkie.
2: Grzegorz Uzdański, Błażej Staryszak, Klancyk, część Klancyku. 2/7, tak? Ustaliliśmy?
3: 2/7.
2: No dobrze, to były, miejmy nadzieję, te najlepsze 2/7. Zetko.

szukam nowej imprezki. Bosowe podziemie, ziomale od deski do deski. Stała zajawa na muzę, to nie side questy. Od losu ciągłe gesty, nowe levele i testy. Deki pull up i sensi, line nadaj z walking in a build MC. Na miastkę esencji.

0: Czwórka na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: Czwórka na dzielni w letnisku Żoliborz. Jesteśmy przy mikrofonie od godziny 15.
3: I już, to dobrze.
2: Już dużo rozmawialiśmy.
3: Fajnie.
2: Dużo rozmawialiśmy o mieście, o dowcipie, o ptakach. Był bubr.
3: Oczywiście. Łoś. Wydra, rejówka, zając.
2: Było kino.
3: Zostawmy.

0: Dużo rzeczy.
1: Dlatego, że najważniejsze jest to, że mimo, że my niebawem sobie zakończymy naszą transmisję stąd, to nie kończy się wieczór w letnisku Żoliborz, to dlatego, że z nami reprezentant duetu, który wystąpi. Jell of Sound System, Aleksander Styś, cześć.
2: Cześć.
1: Czy to jest twój pierwszy raz w czwórce? Wiem, że nie.
2: Nie.
1: Fajnie.
2: Już byłem kiedyś w czwórce, też Jell of Sound System, uczestniczył w audycjach McKenna, który kiedyś prowadził audycję w czwórce, teraz chyba w trójce, więc nie są to moje debiuty radiowe.
1: Tak, no cóż, dobrze, to bardzo dobrze. Tym samym mamy doświadczonego gościa.
3: A o której startujecie dzisiaj z Jell of Sound System, z waszym setem?
2: O 21:00 klasycznie już zmrok zapadnie i wtedy słodka muzyka reggae tutaj będzie rozbrzmiewać właśnie w letnisku Żoliborz.
1: O właśnie, ustalmy rzecz, bo wiem, że prawdopodobnie tak z 10 lat temu były trochę lepsze czasy dla muzyki reggae i dub w Polsce. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie, że trochę starsi słuchacze ode mnie słuchali tego więcej. Czy to jest moja obserwacja tylko, czy ignorancka, czy być może coś w tym jest?
2: Sporo młodych osób też pojawia się na sesjach sound systemowych. Należy rozróżnić granie reggae DJ-sko od sesji sound systemowej. Główną różnicą są te głośniki, które widzicie za moimi plecami.
1: Potężne.
2: Które sam zbudowałem i wow. One pozwalają trochę lepiej poczuć głębię basu, który jest, można powiedzieć, kluczowy w podgatunkach muzyki reggae, na przykład w muzyce dub, czy też dubstep, którą serwujemy.
3: Czyli sam zbudowałeś te głośniki. Słuchacze nie widzą, ale są naprawdę imponujące.
1: Są duże.
3: I są ładne.
2: Tak. Budowałem je po dwa. Cztery z nich powstały w Izabelinie, dwa w Kobyłce, a dwa powstały w Teatrze Wielkim.
1: Czy lokalizacja miała wpływ na ich brzmienie? Skoro tak, podtyp?
2: Czy miała lokalizacja? Bardziej to, że my, nie mając zdolności stolarskich, pobraliśmy projekty z internetu i tutaj, można powiedzieć, nasze serce na pewno słychać w tych głośnikach, bo dwa pierwsze budowaliśmy w 2011 roku i tak potem parami powstawały.
3: Jest to ciekawe, przywieźć własne nagłośnienie to jedno, ale żeby zbudować własne nagłośnienie, to już jest zupełnie inna sprawa.
1: Chociaż czy w sound systemowym środowisku to chyba się zdarza jednak, prawda? Trochę o to chodzi, żeby budować swój setup.
2: Trochę tak. Oczywiście są profesjonalne firmy, które zajmują się dostarczaniem ręcznie budowanego nagłośnienia. My, zaczynając te 17 lat temu, w sumie to nadal nie mamy na to środków, więc stawiamy na DIY, zrób to samemu i budujemy.
1: Ale nie tylko performujecie, nie tylko wykonujecie na żywo, ale też wydajecie, więc może posłuchajmy Jell of Sound System, Darling Nikki, Female Energy. Co ty na to?
2: Oczywiście, to super.
1: Fajnie.
2: Wydawnictwo.
1: To zagrajmy.

0: dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: Female Energy, za nami Ja Love Sound System. Czy ten kawałek będzie można usłyszeć na żywo dzisiaj? Aleksander jest z nami.
3: Tak, będzie on do usłyszenia dzisiaj na żywo, bo Niki nas odwiedzi. Może nie będzie od samego początku, od 21, ale myślę, że o 22 zapowiedziała, że przyjedzie, bo obowiązki zawodowe nie pozwalają jej od początku uczestniczyć razem z nami, ale Niki będzie dzisiaj, będzie śpiewała, chwyci za mikrofon.
2: Przypomnijmy, jesteśmy nad Wisłą, w letnisku Żoliborz. To właśnie tu będzie można wpaść na występ Ja Love Sound System. No dobra, opowiedz mi o tym wydawnictwie, bo mamy w sumie kilka utworów przecież wydanych. Jeden za nami, następny zaraz, za moment Dub Energy jeszcze posłuchamy.
3: W kulturze dubowej bardzo ważne jest to, że oprócz regularnego numeru wydaje się też wersję dubową, wersję bez wokalu, czy tutaj tak jak w przypadku Dub Energy z troszeczkę, tam tego wokalu nie ma aż tak dużo, po to, żeby właśnie inni mistrzowie mikrofonu mogli spróbować swoich sił na freestylu właśnie na tej wersji. Dlatego jest to istotne w tej kulturze, że oprócz numeru wokalnego wydajemy też czy też sam instrumental, czy też leciutko poddabowany utwór, czyli żeby była ta przestrzeń, żeby było miejsce dla nowego artysty, który będzie próbował swoich sił już na żywo, już na sesji sound systemowej.
4: Wspomniałeś, że urodziłeś się na Żoliborzu, o dzielnicy, o której dzisiaj mówimy, to powiedz mi, jak ta muzyka otaczała cię w ogóle dorastając tutaj, czy odkryłeś to zupełnie niezależnie od środowiska?
3: Ja Love Sound System od początku jest związany z Żoliborzem. Świętej pamięci Squad Elba, Squad NCK C5 to były miejsca, gdzie próbowaliśmy swoich sił właśnie z organizacją wydarzeń. Te naście lat temu nie było przestrzeni dla kilkunastolatków chcących wstawić własnoręcznie zbudowane nagłośnienie do klubu i wtedy żoliborskie squaty okazały się naszym domem i tak to trwa do dzisiaj. Ja na Żoliborzu, można powiedzieć, grałem w większości lokali, które są tutaj, bo jestem stąd.
4: Czyli czujesz taką mocną lokalną scenę?
3: Tak, tak, tak. Tutaj letnisko Żoliborz, tutaj po raz pierwszy igłę na płytę gramofonową chyba położyłem w 2013 roku.
4: Wow,
3: więc
4: wow.
3: Jeszcze ten lokal nazywał się inaczej, a ja już w nim byłem i udało mi się przez tyle lat utrzymać status rezydenta.
2: A ile tych rezydencji było? Właśnie, bo pojedyncze koncerty w różnych miejscach to jest jedno, czy występy, ale rezydencji, tak żeby stale przyjeżdżać do jednego miejsca.
3: Jak się ma takie nagłośnienie, głównie gramy na to, żeby być rezydentem.

prezydentem lokalu z prostego powodu elektroakustyki. Musimy to nastroić, to musi jakoś brzmieć. Tutaj pierwsza impreza, impreza majowa, z reguły jest, my ją zaczynamy bardzo wcześnie, znaczy nie samą imprezę, ale przygotowanie po to, żeby nastroić sound system, żeby zobaczyć, jak to brzmi, zmierzyć poziom

0: bardzo dobrze, a potem się okazuje, że to był jednorazowy event. Więc tutaj, jeśli chodzi o nasze rezydencje, to oprócz wspomnianych wcześniej Skłotów, to był klub Pogłos, klub CDQ, Śródmiejska na Marszałkowskiej, to było bardzo ciekawe miejsce, czy też pracownia na Marymoncie.
1: No i jesteśmy pozytywnie nastrojeni zatem na resztę wieczoru. Aleksander, dziękujemy ci bardzo.
0: Ja wam również dziękuję i wszystkich zapraszam na imprezę.
1: Jal of Sound System, przypomnijmy, o tym mowa. Posłuchamy teraz wersji dubowej kawałka Energy zatem. Przypomnijmy, że Darling Nicky też się dzisiaj pojawi. Także wpadajcie do letniska Żoliborz, a my bardzo dziękujemy za słuchanie. Przez ostatnie 3 godziny Iga Kamińska realizowała, Romuald Wrzodak dbało transmisję, Michał Piwowarek nas tu ogarniał dwóch gamoni, a my dwaj...
2: DLM i Adam Smolarek, moi drodzy.
1: Do usłyszenia, w moim przypadku jutro o 20, a my słyszymy się w poniedziałek o 19. Pa, pa!

0: A sport przez duże S.
1: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
0: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
1: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
0: A liczy się, jeśli ma wynik?
1: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
2: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
3: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior.
3: Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior.
3: Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja...

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: Dziś pochmurnie, deszczowo i temperatura też niestety nie najwyższa. Dość pochmurnie na całym terenie Polski. Większe przejaśnienia i przejściowe rozpogodzenia mogą się tylko gdzieniegdzie pojawić. Do tego deszcz na wschodzie i południu kraju pada przez cały dzień i tak też zostanie do samego końca. W drugiej połowie dnia z kolei deszcz dojdzie też na północy. Największy na południowym wschodzie. Jeśli chodzi

0: O temperaturę, no to na przeważającym obszarze kraju ta wynosi od 17 do maksymalnie 22 stopni, ale może być jeszcze chłodniej, szczególnie w części południowo-wschodniej, tam gdzie też będą największe opady deszczu. Od 11 do 16 stopni, do tego dodajemy jeszcze wiatr, no i chociaż ten nie wie jakoś zbyt mocno, słaby na terenie całego kraju.
1: Autopromocja. Hop, hop, do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: Sobota wieczór, a to w czwórce czas podróżowania. I tym razem udamy się w podróż, jak się okazuje, sentymentalną. Jedziemy, uwaga, na Węgry. Powstało niedawno badanie przeprowadzone przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia. No i według niego znaczna większość, bo 86% Polaków przyznało, że to właśnie z jednej strony wspomnienia z dzieciństwa, z drugiej opowieści członków rodziny, często tych starszych, na temat węgierskich wakacji, powoduje, że chcemy do tego kraju pojechać.

Jest to sentyment, jest to tęsknota za dzieciństwem. Z jednej strony nadal przede wszystkim Węgry kojarzą nam się z Budapesztem czy z Balatonem. Z drugiej chcemy odkrywać ich nieznaną dotąd stronę. I dzisiaj właśnie o tych wszystkich wątkach, o tym jak poruszać się po Budapeszcie, czy jak spędzić czas nad Balatonem, ale z tej bardziej lokalnej, tradycyjnej i bliższej Węgrom strony. Będziemy rozmawiać. Marta Zinkiewicz, zapraszam.

0: Dziś jesteśmy na Węgrzech, a ja chwilę temu wspomniałam o jednym z badań, z którego wynika, że Polacy chętnie pojadą na Węgry, a to dlatego, że mają albo wspomnienia z dzieciństwa związane z tym miejscem, albo właśnie lubią słuchać opowieści rodzinnych. I okazuje się, że w tych wszystkich wspomnieniach szczególne miejsce odgrywa jezioro Balaton, bo prawie połowa badanych miało z nim jakiś kontakt właśnie w dzieciństwie, w wieku nastoletnim, czy zna to miejsce z relacji rodziców i dziadków. Jestem więc ciekawa, jak zmieniło się to miejsce, no bo jeżeli naszą motywacją do pojawienia się nad tym jeziorem jest nasze wspomnienie z dzieciństwa albo te relacje na pewno sprzed 20, może i 30 lat, no to czego możemy spodziewać się dziś, jadąc właśnie nad Balaton? O tym opowiada nam Marta Kowalska. W mediach społecznościowych występuje jako Węgry po polsku. Marta skończyła hungarystykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w Budapeszcie mieszka od 14 lat.
1: Zmieniło się, to prawda, jednak wiele osób, które jadą nad Balaton, zauważa, że cały czas jest tam trochę tej takiej nostalgii, cały czas to widać, a nie zmienił się aż tak bardzo. Natomiast Balaton, bym powiedziała, ma dwa oblicza i w zależności od tego, dokąd pojedziemy, zobaczymy zupełnie inną twarz właśnie tego jeziora i będziemy mieć inne doświadczenia. Po pierwsze, mamy północny brzeg. Tam woda jest głębsza, to jest rejon górzysty, także są piękne widoki, bardzo dobre wino i tam są takie ikoniczne miejsca jak na przykład Tihoń, które jest znane przez wielu Polaków, słynie z opactwa z XI wieku, słynie z pól lawendy, niesamowitych widoków. Oprócz tego mamy też na przykład Bodoczoń, to jest chyba moje ulubione miejsce nad Balatonem. Piękna okolica, wzgórzysta, bardzo charakterystyczna, ponieważ te pagórki to są dawne wulkany. Oczywiście dzisiaj już nieczynne, ale jednak jest to taka okolica powulkaniczna, także pięknie, pięknie to wszystko wygląda i mamy stamtąd również słynne wina, część win w ogóle jest typowa dla tego regionu tylko i wyłącznie, także nie znajdziemy ich nigdzie indziej na świecie. Także to jest ta część północna, natomiast drugie oblicze Balatonu to jest część południowa. No i tutaj niektórzy Węgrzy żartują sobie, że jedyna dobra rzecz, jeżeli chodzi o południowy brzeg, to jest to, że widać z niego północny. No ale moim zdaniem to nie do końca jest tak. Rzeczywiście woda na południowej stronie jest bardzo płytka,

0: Także jeżeli chcę po prostu przejść trochę dalej, żeby zanurzyć się po pas, no to tak, trzeba przejść kawałek drogi jednak. Także jeżeli ktoś jest, nie wiem, ktoś lubi pływać, to nie dla niego na pewno południowy brzeg. Natomiast jeżeli ktoś jedzie z rodziną, z dziećmi, to moim zdaniem tu jest super sprawa, ponieważ rodzice mogą po prostu puścić dzieci, żeby sobie hasały po tej płytkiej wodzie, a oni mogą się relaksować na brzegu. Oprócz tego ten brzeg południowy jest bardzo blisko Budapesztu. Także wiele osób po prostu przyjeżdża tam na jeden dzień. Jeżeli ktoś jedzie tylko do Budapesztu, a chciałby zahaczyć o balaton, także fajnie podjechać sobie na jeden dzień do któregoś miasta na południowym brzegu, na przykład do Siófok, godzina pociągiem, już jestem balatonem, potem wieczorem można sobie, już sobie szybko wrócić. No i to też jest z tego powodu również, że jest tak blisko stolicy, to jest taka imprezownia trochę. Także dużo osób po prostu jedzie tam, czy na festiwal, czy na imprezę nad balaton, no a potem łatwo wrócić do Budapesztu. Także są zupełnie dwa inne oblicza tego miejsca.
1: No i kończymy nasz rejs po balatonie, ale za moment wybierzemy się do Budapesztu i sprawdzimy, jak zwiedzić to miasto szlakiem zupełnie nieturystycznym.

Dziś podróżujemy po Węgrzech i zwiedzamy Budapeszt. Niektórzy mogliby powiedzieć, że no, kierunek oczywisty, każdy już był albo każdy zna kogoś, kto był, ale nawet jeśli jest to miasto bardzo popularne, to sposobów na jego zwiedzanie jest całe mnóstwo. Dziś pytam o te nieoczywiste, poza utartym szlakiem, te, które pokażą nam najbardziej lokalną kulturę i to, jak właśnie

0: na miejscu żyją sami Węgrzy. Zapytałam o to Magdę Sacharzewską-Baniai, mieszkającą na Węgrzech od 8 lat. Magdę możecie znaleźć w internecie, wpisując "ciągle mnie nosi". Właśnie pod takim pseudonimem w mediach społecznościowych dzieli się swoim codziennym życiem na Węgrzech.
1: Budapeszt składa się z dawniej trzech oddzielnych miast, Budypesztu i Obudy, czyli Starej Budy. I właśnie do Starej Budy warto zajrzeć. Jest tutaj taki placyk Kolozsiter z bardzo fajnymi kamieniczkami, ale też plac Szentli Nektar, który naprawdę daje vibe takiego bardzo lokalnego miejsca, dosyć takiego niepowtarzalnego, troszeczkę jakby miasto w mieście. Są tutaj lokalne restauracje, tak zwane czardy, które podają typowe węgierskie potrawy. Ceny są troszeczkę niższe niż w centrum, a tak naprawdę wystarczy odjechać dosłownie 15 minut i da się dojechać z centrum komunikacją miejską. Jeżeli chodzi jeszcze o inne atrakcje miasta, to poza tym utartym szlakiem można zajrzeć do jaskiń, które są na wzgórzach Budy i też da się dojechać dosyć łatwo komunikacją miejską. Także jest tych takich nieoczywistych miejsc troszeczkę. Piękny park Normafa ze wzgórzem Janosza, który jest bardzo często i licznie odwiedzany przez mieszkańców, zwłaszcza w sezonie wiosennym i jesiennym, bo kiedy ta wiosna gdzieś tam bucha tą zielenią, a potem drzewa się przebarwiają na żółto. Jest tam naprawdę pięknie. Taką nieoczywistą atrakcją jest też Dziermek Waszut, czyli pociąg dziecięcy. Pociąg, który jest operowany przez dzieci. To jest taka kolejka wąskotorowa, która biegnie przez wzgórza Budy i właśnie kończy się w okolicach tego parku Normafa. Jest bardzo malownicza jesienią i dzieci sprzedają bilety, sprawdzają bilety, operują odjazdami nad peronach, także jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna atrakcja. I w ogóle w pobliżu Budapesztu jest bardzo dużo, bardzo fajnych miejsc, na przykład miasteczko Szentendre, które jest znane z tego, że żyje tam i tworzy bardzo wielu artystów. Kilkanaście kilometrów od Budapesztu jest też region winiarski Eciek. To jest najmniejszy region winiarski na Węgrzech i można się przejść wzdłuż piwniczek, wśród winorośli, spróbować bardzo dobrego, lokalnego wina. Także tych miejsc, no, jest naprawdę trochę. Do tego Wyszehrad jest około 45 minut jazdy samochodem z centrum miasta, dawna stolica Węgier. Można też się wybrać do Esztergomu, który jest bardzo ważnym punktem na mapie takiej sakralnej Węgier. Jest tam wielka bazylika. Także z takich najbliższych do Budapesztu to powiedziałabym właśnie, że te miejsca. No i oczywiście dla fanów Formuły 1, też niedaleko Budapesztu w Magyarország jest Hungaroring, czyli tor Formuły 1, na którym odbywają się co roku w sierpniu zawody.
0: A jeśli ktoś w Budapeszcie już był, zwiedził okolice, ale nadal go ciągnie do tego kraju, no to za moment przechodzimy z kolejną propozycją, tym razem mniej oczywistego miejsca.

0: Dziś podróżujemy po Węgrzech i szukamy tych kierunków, które są nieturystyczne, które mogą nam dostarczyć lokalnych wrażeń. Zobaczymy, jak tak naprawdę spędzają wolny czas Węgrzy. Jednym z takich ciekawszych miejsc jest Eger. O to miasto, jego historię, wygląd i atrakcje zapytałam Iboję Kowalskinę-Szekwi, czyli wieloletnią polskojęzyczną przewodniczkę z Węgier, która zapoczątkowała w Egerze polskojęzyczną turystykę.
1: To jest piękne turystyczne miasto. Posiada wszystkie walory turystyki. Mamy wspaniałe kąpieliska, gdzie są trzy różne wody lecznicze. Jest woda solankowo-wapienna, jest woda siarczana, radonowa, która uspokaja nerwy, poprawia krążenie krwi. I te baseny są jedne z najstarszych basenów na Węgrzech. Już zostały otwarte w 20 latach XX wieku. Ale są tam nowoczesne atrakcje. Eger jest miastem historycznym. W XVI wieku nas zaatakowali Turcy. Turków było 60 razy więcej niż obrońców zamku. Jednak po 38 dniach zwyciężyli walkę Węgrzy. I o tym wielkim zwycięstwie została napisana przepiękna książka, podobna do Potopu, tylko nasza książka nosi tytuł Gwiazdy Egeru. I można zobaczyć ten piękny zamek, który jest jednym z najbardziej znanych zabytków węgierskich.
0: Wróciłabym jeszcze do tematu term, no bo jak wiadomo, Węgry słyną z gorących wód i są nawet uważane za jedno z najlepszych miejsc tego typu w Europie. Ale co ciekawe, z jednej strony mamy te zdrowotne korzyści, z drugiej po prostu przyjemność przebywania w takim miejscu. Ale po trzecie, właśnie te termy bardzo często wiążą się z naprawdę zachwycającą architekturą.
1: Tak, i obok tych term znajduje się łaźnia turecka. Można korzystać z tej wody leczniczej w łaźni tureckiej. Ta łaźnia turecka była wybudowana w XVI wieku. Ja to do tej pory mówiłam o pierwszej walce, co wygrali Węgrzy. Ale była jeszcze jedna walka naprzeciw Turków, 44 lata po tej pierwszej wojny. I wtedy Turcy zdobili miasto na 91 lat. Wybudowali łaźnie, wybudowali meczety, minarety i obok właśnie tego termalnego kąpieliska jest prawdziwa łaźnia turecka, pięknie wyremontowana, pod złotą kopułą znajdują się baseny ośmiokrotne.

0: pątne, pod spodem wychodzi źródełko, widać jak woda wychodzi tam pod basenem.
1: Jak można spędzić czas w Egerze? Co warto zobaczyć? Na co zwrócić uwagę?
0: Węgrzy znają Eger jako mały Rzym. Na 50 tysięcy mieszkańców mamy 12 kościołów, przeważnie barokowych, i całe miasto jest wybudowane w stylu barokowym. Oczywiście mówię o starym mieście. Mamy 190 barokowych zabytków. Ludzie po zwiedzaniu bardzo chętnie pojadą do Doliny Pięknej Pani. Mamy tam 150 piwniczek z winami, restauracje, czarty. Można tam dobrze zjeść, spróbować wspaniałe wina i posłuchać czardasza.
1: No właśnie, no bo co trzeci badany kojarzy Węgry z gastronomią i winami, a jeżeli chodzi o jedzenie węgierskie, to oczywiście, że musi się tutaj pojawić langosz, czyli węgierski street food, smażony placek drożdżowy, który można też spotkać w Polsce, na jarmarkach bożonarodzeniowych, na różnego rodzaju targach. Ta najbardziej klasyczna wersja langosza to czosnek, kwaśna śmietana i starty ser. Oczywiście najlepszy jest prosto z patelni, jeszcze gorący.

0: wakacje.
1: Dziś jesteśmy na Węgrzech. W sumie mieliśmy udowadniać, że ten kraj to nie tylko Budapeszt i nie tylko Balaton, więc w jakie nieoczywiste miejsca najlepiej się udać, który region zaznaczyć sobie na mapie, które miejscowości te większe i te mniejsze, czym się charakteryzują. O tym wszystkim opowiadają dwie Polki, które mieszkają w tym kraju. Pierwsza z nich to Marta Kowalska. Skończyła hungarystykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Budapeszcie mieszka już od 14 lat, a w mediach społecznościowych znajdziecie ją wpisując Węgry po polsku. Naszą drugą rozmówczynią jest Magda Zacharzewska-Baniai, mieszkająca na Węgrzech od 8 lat.

0: 8 lat. W mediach społecznościowych ciągle mnie nosi.
1: Bardzo fajnym i mało popularnym wśród zagranicznych turystów miejscem jest Holoko. I to jest takie miasteczko skansen, bardzo regionalne. Można tam zobaczyć kryte strzechą domki, a zwłaszcza w okresie Wielkanocy i lanego poniedziałku warto to miejsce odwiedzić. Jest taki lokalny festyn i obchody świąt wielkanocnych. Dla wielbicieli trekkingu jest szlak, który nazywa się Kektura i Kektura wiedzie ze wschodu na zachód kraju przez całe Węgry. Ma kilka miejsc do odhaczenia i ma swoje checkpointy, ale właśnie Kektura jest takim bardzo fajnym szlakiem do przejścia dla osób, które lubią hiking i właśnie jej trasa wjedzie w okolicach Balatonu i w okolicach Budapesztu, więc te najważniejsze punkty Węgier też można odhaczyć, a zobaczyć też miejsca takie bardzo nieoczywiste, jak na przykład Góry Matra, które wśród Polaków są bardzo, bardzo mało znane.
2: Miasteczko Hivisk znajduje się właściwie zaraz obok Balatonu, na zachód od Balatonu i Hivisk po węgiersku dosłownie oznacza gorąca woda. A nazywa się tak dlatego, ponieważ znajduje się tam właściwie ewenement na skalę moim zdaniem światową. Jest to jezioro termalne, które właściwie możemy o nim myśleć jak termy na świeżym powietrzu. Ma ono 38 metrów głębokości i na samym dnie znajduje się jaskinia, z której wypływają źródła gorące i zimne, które się mieszają. Dzięki temu to jezioro nigdy nie zamarza. Temperatura to jest minimalnie 20 kilka stopni w zimę, także można się tam kąpać przez cały rok. Moim zdaniem jest to bardzo fajny kierunek teraz na jesień, ponieważ wakacje tam może być za gorąco, kiedy temperatura wody może być nawet 40 stopni. No a na jesieni tutaj można sobie wyobrazić chłodny jesienny dzień, kolorowe drzewa wokół, a my siedzimy w ciepłej wodzie. No to jest coś, no, rewelacja moim zdaniem. I to miejsce bardzo mało osób zna w Polsce i uważam, że bardzo szkoda, bo jest zaraz obok Balatonu, także tam warto pojechać.
1: Fajnym miasteczkiem jest Pécs i w Pécsu jest fabryka Muzeum Porcelany. Żolnaj. Tak jak w Polsce popularny jest Bolesławiec czy Ćmielów, tak ta węgierska porcelana z Żolnaj to jest taki, powiedziałabym, signature gift. Jeżeli jest się tutaj na Węgrzech i ma się troszeczkę większy budżet, to można sobie lub komuś taki prezent sprawić.
2: Na zachodzie przy serbskiej granicy mamy miasto, które po polsku nazywamy Segedyn. Po węgiersku nazywa się Szeged, również piękne miasteczko. Piękna architektura secesyjna. Niektórzy nazywają to miasto małą Barceloną i również tutaj mamy jeden z największych festiwali wina. I może jeszcze tylko jedna ważna rzecz, jeżeli mówimy o tym mieście. Tutaj pewnie ci, którzy byli na Węgrzech, to wiedzą, jednak warto przypomnieć, że po węgiersku, kiedy mamy napisane szy, czytamy to jako sy i na odwrót, czyli polskie s to jest esz. I to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o nazwę tego miasta. Nazywa się Szeged. Jeżeli powiemy po polsku, czytając po polsku tę nazwę, że jedziemy do Szegedu, to po węgiersku brzmi to okropnie, ponieważ dosłownie mówimy, że jedziemy do twojego tyłka. Także na to warto zwrócić uwagę, jeżeli mówimy o tym mieście.
0: No i to się nazywa praktyczna rada. Zostańcie z nami, bo po godzinie 19 zmieniamy kierunek. Zostajemy tym razem w Polsce, ale będziemy podróżować po niej w sposób nieoczywisty. Znów. No i na razie zostawiam was tutaj z niewielkim znakiem zapytania.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Minęła 19.
1: Pogoda.
0: Dziś temperatura delikatnie, gdzieniegdzie przybliża się do 20 stopni. Najcieplej 22, ale to tylko w pojedynczych miejscach w naszym kraju. Przeważnie 17-18 stopni Celsjusza, ale może być jeszcze chłodniej. W południowo-wschodniej części kraju od 11 do 16 stopni Celsjusza. I to właśnie w tym południowo-wschodnim regionie ma dziś padać największy deszcz. Ale nie jest to oczywiście wyjątek, bo deszczowo będzie w całym kraju. W części przez cały dzień, na północy na przykład tylko wieczorem, więc jeżeli planujecie jakieś wyjście, no to pamiętajcie o parasolce. Do tego zachmurzenie raczej na terenie całej Polski, gdzie niegdzie pojawią się tylko niewielkie przejaśnienia, a wiatr będzie słaby.
1: Autopromocja.
2: Już niebawem ukaże się wyjątkowe wydanie kultowego albumu Back to Black Amy.

0: Winehouse z niepublikowanymi wcześniej piosenkami i zapisem koncertu z Amsterdamu. Dlatego w sobotnim paśmie muzycznym posłuchamy piosenek Amy. Będą też artyści, którzy w tym roku zdobywają scenę na Great September w Łodzi. Na koniec wrócimy do rap sceny czwórki i raz jeszcze przeżyjemy koncerty Raw Performance. Sobota, godzina 20, pasmo muzyczne. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy: Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
5: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
1: Po reklamie.
0: Tak jak my.

0: Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: No i rozpoczynamy drugą godzinę naszego podróżniczego spotkania w czwórce. Tym razem specjalna okazja.

uwaga, rok 2026 jest oficjalnym rokiem polskiej kolei i nie bez powodu, ponieważ polskie koleje państwowe obchodzą stulecie swojego powstania. I z tej okazji pomyśleliśmy, że wybierzemy się szlakiem kolei po Polsce, ale nie będziemy jeździć pociągiem. Będziemy patrzeć z zewnątrz, na dworce, na tory, na przejeżdżające pociągi, ale też na to, jak to wyglądało kiedyś. Sprawdzimy, jakie historyczne trasy dziś są nadal dostępne i które są ciekawe, no bo kiedyś przecież przejazd pociągiem przez cały kraj to była niesamowicie malownicza przygoda i tak jest zresztą też do dziś, tylko no, dziś to już trwa znacznie krócej. A w taką podróż szlakiem polskiej kolei zabiorą nas lowerowi, czyli Ola i Daniel Sienkiewicz. Będziemy więc jeździć, uwaga, rowerem. Zapraszam, Marta Zinkiewicz.

0: wakacje.
1: Dziś porozmawiamy sobie trochę o kolei, ale od takiej nietypowej strony, bo do pociągu nikt dziś nie będzie wsiadał. Spróbujemy wybrać się rowerem wzdłuż szlaków kolejowych i tych dawnych, i tych działających współcześnie, a to wszystko między innymi dlatego, że rok 2026 jest rokiem polskiej kolei, która została uruchomiona, uwaga, równo 100 lat temu. Ja myślę, że to może być świetna inspiracja do tego, żeby wsiąść na rower, albo nawet jeżeli nie rower, ale lubicie długie spacery, no to wzdłuż takiej trasy myślę, że to może być naprawdę fajna przygoda, szczególnie takiej, która już nie działa. Można odkryć trochę historii. Razem ze mną w Studiu Czwórki Ola i Daniel Sienkiewicz, rowerowi, autorzy profili w mediach społecznościowych, autorzy bloga i przede wszystkim książek, w których przeczytacie o najpiękniejszych, najciekawszych trasach rowerowych w Polsce i w Europie. Cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, czołem.
1: A dzisiaj kolej. Jestem ciekawa, czy was w ogóle kręcą takie podróże rowerowe wzdłuż kolei. I tutaj możemy sobie od razu podzielić to właśnie na te dwie części. Czyli z jednej strony mamy te trasy, które już nie funkcjonują, a z drugiej te działające. Jak to u was wygląda?
2: Czy naszym zdaniem ogólnie poprowadzenie trasy rowerowej właśnie po dawnej linii kolejowej to jest udany przepis na gotową ścieżkę rowerową, no bo teoretycznie trasę już mamy, wystarczy tylko zrobić nawierzchnię i mamy pomysł na wycieczkę. Są to trasy, które są stosunkowo łatwe, no bo są poprowadzone po płaskim, więc nie ma tych pagórków, nie ma wzniesień, więc są idealne też dla rodzin z dziećmi. No i to są naprawdę gotowe właśnie pomysły na to, żeby ruszyć rowerem po kolei.
3: No i zdecydowanie bardziej wolimy jeździć po trasach po dawnej kolei, niż próbować przemieścić się koleją z rowerem. Ta pierwsza opcja
2: jest łatwiejsza
3: i przynosi zdecydowanie więcej radości. Choć przemieszczamy się nieco wolniej.
1: No właśnie, jeśli chodzi nawet o podróżowanie rowerem, z rowerem, pociągiem, to jako, że często pociągami zdarza mi się jeździć, to latem mam wrażenie, że tych rowerzystów jest cała masa. Ja tylko podglądam, gdzie kto był i mam wrażenie, że mnóstwo osób sobie organizuje takie dosłownie jednodniowe, kilkugodzinne wycieczki. Jedziemy w jedno miejsce, zjeżdżamy rowerem najciekawsze trasy, no i wracamy. To rozumiem, że wam też tak się nieraz pewnie przydarzyło.
3: Zdecydowanie tak, ale tutaj myślę, że musimy zabezpieczyć się w czas 30 dni przed wyjazdem i polować na bilet na rower właśnie, bo z tym bywa problem.
1: Okej, czyli jest bardzo dużo chętnych, to warto wziąć pod uwagę.
3: I z roku na rok coraz więcej.
2: Co nas bardzo cieszy.
1: No, słuchajcie, taka wasza rowerowa konkurencja z jednej strony. Jeśli chodzi z kolei o te trasy, które wy wolicie, tak jak tu

już wspomniałeś, czyli te prowadzące wzdłuż starych szlaków kolejowych. O nich sobie dzisiaj porozmawiamy, bo te są bardzo ciekawe i w Polsce, i w Europie. Wy macie na koncie zjeżdżonych kilka z nich. O tym dzisiaj rozmawiamy z Olą i Danielem Sienkiewicz, czyli z lowerowymi.

0: Szlaki rowerowe z koleją w tle. O tym dzisiaj rozmawiamy z Olą i Danielem Sienkiewicz. Rowerowi są razem z nami w studiu czwórki. Ustaliliśmy już wspólnie, że te trasy rowerowe, które mają stare, już nieużywane trasy kolejowe, to są te wasze ulubione. Jeśli chodzi o te w Polsce, od tych zacznijmy, którą szczególnie polecacie, którą wspominacie w jakiś szczególnie ciekawy, przygodowy, a może po prostu łatwy sposób?
1: No wydaje nam się, że ta chyba, od której zaczęliśmy nasze kolejowo-rowerowe przygody, czyli stary kolejowy szlak. Mamy to województwo zachodniopomorskie, gdzie trasa rowerowa po dawnej kolei właśnie łączy Wałcz z Kołobrzegiem z opcją rozszerzenia tego aż do Mielna. Musimy to wybrać podczas naszej wycieczki. No i jest to jeden z najstarszych szlaków rowerowych właśnie z wykorzystaniem dawnej kolei. Tak jak Ola wspomniała w poprzednim wejściu, ten szlak co do zasady nie biegnie po trasie z dużymi podjazdami, no bo kolej z rzadka jeździ pod górę. I to jest dla nas plus dla rodzin z dziećmi, ale także plus dla osób, które chcą jechać

0: odseparowanej od ruchu aut drodze, no i trenować, osiągać prędkości. Wydaje mi się, że wiele grup rowerowych, bo chociaż jesteśmy jedną wielką rowerową grupą, to każdy ma nieco inne oczekiwania, to ten szlak spełni oczekiwania wielu z tych grup.
1: Przede wszystkim, dlaczego myślicie, że jest właśnie prosty, bo nie ma tych przewyższeń, czy również dzieje się dużo po drodze?
0: Stary kolejowy szlak, jak też inne szlaki tego typu, dostarczają nam tego kolejowego sznytu. Jedziemy, mijamy dawne stacje kolejowe, które teraz pełnią rolę miejsc odpoczynku rowerzystów, w których możemy się zatrzymać, nabrać siły i energii na kolejne kilometry. Są również miejsca ciekawe historycznie. Na tej trasie dojeżdżamy między innymi do miejscowości Karlino, która miała być takim polskim Kuwejtem. To tam mieliśmy czerpać czarne złoto prosto spod ziemi polskiej, polskiej ziemi. No niestety historia nie okazała się dla nas tutaj łaskawa. Całe przedsięwzięcie ropy naftowej właśnie w tej miejscowości, no szybko się skończyło, tak jak szybko się zaczęło, no ale na pamiątkę tego wydarzenia, a wybuchł wówczas wielki pożar właśnie w miejscowości Karlino, jest bardzo ciekawa fontanna, którą gaszą strażacy. Może to nieco zaskakujące, ale pytanie dlaczego, bo zaskakuje nas to, że strażak leje wodę do fontanny, a nie zaskakuje nas żółw, który tą wodę wypuszcza z twarzy, z buzi. No i ogólnie cała trasa jest bardzo ciekawa, ale finał koło brzegu, no to wręcz spełnienie oczekiwań i marzeń wielu rowerzystów. Dojeżdżamy nad polskie morze, a w koło brzegu nie tylko morze, bo i mewy Mariany na nas czekają.
1: Myślę sobie, że rozmawiając o tej trasie rowerowej z koleją w tle, no to myślimy przede wszystkim o torach, o tym, że ta trasa już została wcześniej poprowadzona, ale ty wspomniałeś o dworcach, tych, które dziś pewnie w większości nie funkcjonują. Jak wygląda ich zwiedzanie? O tym sobie porozmawiamy za chwilę. Ola i Daniel Sienkiewicz są razem z nami w czwórce.

0: Dziś rozmawiamy o jeździe rowerem po dawnych trasach kolejowych razem z Olą i Danielem Sienkiewicz. Rowerowi są w studiu czwórki. Jak to jest w takim razie, jeśli chodzi o zwiedzanie dworców, które mijamy, przemieszczając się właśnie dawnymi tymi szlakami kolejowymi? Czy można tam pozaglądać, w jakim one są stanie? Czy ich jest dużo, czy ich jest tylko kilka? Jak wygląda w ogóle ten temat?
1: Jeżeli chodzi o zwiedzanie, to niestety nie jest to możliwe, bo w zdecydowanej większości są to teraz budynki zamieszkane przez po prostu ludzi, ale dalej są charakterystyczne tablice, dalej są charakterystyczne napisy, ale myślę, że na taką szczególną uwagę zasługuje stacja Klempicz, bo tam właśnie jest stacja, gdzie rowerzyści mogą sobie odpocząć na trasie. Jest zrobiona ławeczka, stolik, wiatka, gdzie można nagrzać sobie wody do kawy, czy podgrzać sobie posiłek, więc to jest taka oddolna inicjatywa, ale bardzo cieszy właśnie rowerzystów na trasie.
2: No i te miejsca, te stacje, chociaż tak jak Ola wspomniała, nie są do końca zwiedzalne, no to i tak dostarczają nam wielu historycznych informacji. Nie zawsze, ale zdarza się tak, że są tablice informacyjne, które mówią nam, co się działo w danym miejscu te kilkadziesiąt lat temu, gdy nie rowerzyści, a kolej tamtędy przejeżdżała. To w Polsce, natomiast w Europie mamy kilka tras, które nie tylko z tymi tablicami nawiązują do historii, ale wręcz całą infrastrukturą. Już od samych początków pierwszych kilometrów szlaku krzyczą do nas: rowerzysto, tędy jechał pociąg.
0: Myślę sobie właśnie o tym jeszcze starym szlaku kolejowym. Powiedzcie, na co można się nastawiać, na jak długą przeprawę? I w zasadzie wy też chyba macie za sobą konkretne odcinki, bo przecież nie trzeba zjeździć całego szlaku. Jak więc polecacie to sobie zorganizować?
2: Każdy powinien wybrać opcję, która odpowie na jego oczekiwania. No my zjeździliśmy szlak ze Złocieńca aż do Kołobrzegu. No i ten odcinek bardzo nam się podobał, choć muszę tutaj nadmienić, że planujemy wrócić w tamte okolice, bo Pomorze Zachodnie nie śpi. Pomorze Zachodnie cały czas się rozwija i buduje kolejne kilometry naprawdę dobrej jakości dróg rowerowych, więc chcemy sprawdzić, jak to udało im się na tym etapie. Tutaj musimy zaznaczyć, że po drodze mamy kilka miejsc, do których możemy odbić również ze szlaku. Między innymi Połczyn Zdrój. Taka wizyta w Połczynie Zdroju myślę, że dla wielu będzie bardzo ciekawa, a można tam też zostać na chwilę dłużej i skorzystać no jakże leczniczej borowiny.
0: Powiedzcie w takim razie, jak wygląda kwestia szlaków rowerowych z koleją w tle w innych państwach Europy, które macie na swoim koncie, które szczególnie polecacie?
1: Te, które szczególnie polecamy, to są takie dwa i to są takie, myślę, że perełki trochę też, bo jest to szlak Alpe Adria, który prowadzi z Salzburga do Grado i jest naprawdę szlakiem bardzo popularnym wśród rowerzystów, bo jest poprowadzany właśnie po dawnej kolei. Są wiadukty, są tunele, przez które jedziemy. Te tunele są na fotokomórkę, spektakularne widoki. No i nawierzchnia naprawdę na najwyższym poziomie.
0: Jeśli chodzi o drugi szlak, no to tu potrzymamy was chwilę w niepewności i do tego wątku wracamy po chwili. Ola i Daniel Sienkiewicz są razem z nami w czwórce.

0: Dziś rozmawiamy o wycieczkach rowerowych, o tym, jak jeździć i po Polsce, i po Europie, żeby z jednej strony poczuć trochę historię dawnej kolei, a po drugie się za bardzo nie zmęczyć, bo okazało się, że podróż wzdłuż dawnych tras kolejowych jest bardzo często łatwa i przyjemna, a również o to nam podczas takich wycieczek chodzi, żeby się napatrzeć na widoki, a nie tylko zmęczyć. Ola i Daniel Sienkiewicz, rowerowi, opowiadają dziś nam o swoich doświadczeniach w tym temacie. Z jednej strony stary szlak kolejowy w Polsce, z drugiej dwie wasze ulubione trasy europejskie. O jednej Ola powiedziała już przed chwilą, a o drugiej powie teraz Daniel.
1: No i tutaj muszę niestety nieco... Może niektórych zawieść naszych słuchaczy, bo nie każdy jednak szlak po dawnej kolei nie dostarczy nam wyzwań fizycznych. Parenzana, która jest poprowadzona po dawnej kolei, teraz międzynarodowej, bo dotyka Chorwacji, Słowenii i Włoch, no, była uważana te 100 lat temu, gdy była otwierana, za żart. Jeszcze tak się złożyło, że jeden z odcinków był otwarty tej dawnej kolei 1 kwietnia w Prima Aprilis i większość osób, mieszkańców nie wierzyła, że po tych wielkich dwóch górach w głębi lądu można poprowadzić kolej, że mogą pojechać lokomotywy. No a tak się stało, chociaż legendy mówią, że nawet już sama kolej musiała się zatrzymywać, a pasażerowie wysiadać z pociągów i iść obok lokomotywy, bo te przewyższenia były tak duże. No a my teraz możemy korzystać z drogi, która pozostała po tej kolei, która jeszcze przed II wojną światową została zlikwidowana. Niestety nawierzchniowo bywa różnie. W Chorwacji często jedziemy po kamieniach, które znamy z nasypów kolejowych, czyli nie do końca nawierzchnia sprzyjająca rowerzystom. No ale w Słowenii i we Włoszech jest idealnie. Chociaż dla nas to chyba właśnie chorwacki etap najbardziej zapadł w pamięci i skradł serce, bo to są naprawdę historyczne etapy, gdzie jedziemy po dawnych wiaduktach. To są cudowne miejsca, najlepiej widoczne z drona oczywiście, ale nawet zza kierownicy jednośladu robią wrażenie. No i tunele na fotokomórkę, o których wspomniała Ola w Alpe Adria, również są na Parenzanie. No i ten szlak widać, że żyje historią, niestety powoli zapomnianą. Mamy nadzieję, że to się może zmieniło w ostatnich latach, ale również i tam są tablice informacyjne na stacjach, mamy tablice informacyjne dotyczące tego, gdzie jesteśmy, co jest

0: najbliższej okolicy, no i kawiarnie, które nawiązują do dawnej kolei, do Parenzany, która tamtędy biegła.
1: Brzmi to naprawdę zachęcająco. A powiedzcie w takim razie, jeśli ktoś nie jest bardzo doświadczony, no i chciałby przejechać się taką trasą wzdłuż starej kolei już poza Polską. Wyobraźmy sobie, że jest to pierwsza taka wyprawa poza Polskę. No to który kraj, która trasa waszym zdaniem?
2: No i to jest ciężki temat, bo jedna i druga trasa są bardzo przez nas lubiane. I jak teraz wybrać z dwóch, które są
1: ale
2: lubiane?
1: Ale też są chyba dosyć trudne.
0: Są zupełnie inne moim zdaniem, bo Alpe Adria, gdy my kręciliśmy po tym szlaku, wydawało nam się, że spotykamy naprawdę mnóstwo grup rodzin z dziećmi, bo gdy wybierzemy się właśnie z północy na południe, co do zasady będziemy mieli lekko z górki. Co do zasady, z wyjątkami rzecz jasna, ale gdy mamy po drugiej stronie Parenzanę, no to bardziej przygodowo, bardziej wyczynowo, więc tutaj już każdy z rowerzystów musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czego oczekuje. Alpe Adria zdecydowanie dłuższa, Parenzana, myślę, że to są 3 dni jazdy i mamy szlak z głowy, międzynarodowy, bo zaliczamy 3 państwa, no ale odpowiedź na to pytanie niech zostanie wypowiedziana przez każdego rowerzystę indywidualnie.
1: A ja mam nadzieję, że poczuliście się zachęceni, żeby w taki sposób również pozwiedzać trochę świata, Europy, no i Polski. Dzisiaj o tym rozmawialiśmy z Olą i Danielem Sienkiewicz z Lowerowymi. Bardzo wam za tą rozmowę dziękuję.
2: Dziękujemy i do zobaczenia na szlakach rowerowych Polski i Europy.
0: Dziękujemy. Jedźmy razem.

0: for the ladies and the superstars.
1: City Break. Wakacje.
2: No i jeśli po wysłuchaniu naszej rozmowy już szukacie waszego roweru w piwnicy, mieliście chować, bo już się robi zimno, ale jednak nie ma co, ale nie macie pomysłu, gdzie najbliżej się wybrać na taką przejażdżkę, no to mamy dla was dobrą

dobrą wiadomość i rowerowe przewodniki po Polsce napisane właśnie przez rowerowych, czyli przez Daniela i Olę Sienkiewicz. Dzwońcie do naszego studia czwórki, ponieważ chętnie wam je rozdamy, żeby zainspirować was do podróżowania po naszym kraju. 226452100, dzwońcie do studia czwórki, a te mogą trafić do was. Powtarzam numer raz jeszcze, 226452100. A już za chwilę, bo po godzinie 20 Damian Sikorski i pasmo muzyczne. Ja wam tym samym dziękuję za ostatnie dwie godziny. Marta Zienkiewicz, do usłyszenia.

0: Autopromocja. Hop, hop, hop! Do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
0: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Siemano, z tej strony BRK.

0: zegarach 20, tu 4 Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Zapowiada się spokojny, ale coraz chłodniejszy wieczór. Na zachodzie i w centrum kraju więcej rozpogodzeń, natomiast na północy i wschodzie miejscami więcej chmury, a lokalnie możliwy jest nawet przelotny niewielki deszcz. Temperatury będą niestety spadać. No, wieczory coraz chłodniejsze, w wielu regionach około 10 do 14 stopni Celsjusza. W nocy zrobi się wyraźnie i chłodniej. Zimno w zasadzie na zachodzie, tam najzimniej do 4 stopni Celsjusza. To będzie spokojny, ale zdecydowanie jesienny wieczór, więc jeśli wychodzicie z domu, warto mieć przy sobie coś cieplejszego.
1: Autopromocja.
2: Hej, tu Adam Smolarek. We wrześniu w niedzielę jeszcze się nie słyszeliśmy, więc tym chętniej zapraszam na wieczorne pasmo muzyczne. Właśnie teraz, na styku lata i jesieni. Wszystkich, którzy lubią płaszcze, nietoperze i mocny makijaż, zainteresuje przegląd dyskografii gotyckiego Clan of Zymox, a tych, którzy lubią potuptać, retransmisja DJ setu Virtual Geiszy z audycji 12 cali na godzinę. Zapraszam już w tę niedzielę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.

0: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: formacja Almost Monday nie zwalnia tempa i mamy kolejny nowy singiel zatytułowany French Kids i to jest właśnie w muzyce ich najpiękniejsze, że tam stopa, czyli rytmiczny instrument, bęben jest cały czas grany na raz i to tak ciągnie do przodu i daje niesamowitego kopa. No już nie mogę się doczekać albumu długogrającego, który jest już coraz bliżej. 6 minut po godzinie 20.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej osobie i z największą przyjemnością dziś z wami do godziny 23. Tu radiowa czwórka, pasmo muzyczne wystartowało i dziś dużo dobrego muzyki.

muzycznego będzie się działo. Słuchajcie, już niebawem ukaże się wyjątkowe wydanie kultowego albumu Back to Black Amy Winehouse z niepublikowanymi wcześniej piosenkami i zapisem koncertu z Amsterdamu, bardzo ważnego koncertu, gdzie na pewno zespół Amy Winehouse był w znakomitej formie. Ona jako osoba już może w nieco gorszej, choć naprawdę i tak śpiewała znakomicie. Do tego dziś w paśmie muzycznym oczywiście przegląd tego, co wydarzyło się nowego w środowisku muzycznym na całym świecie w minionym tygodniu. Chociażby formacja Last Monday otworzyła ten cykl, ale będą też artyści, którzy zdobywają od czwartku scenę Great September w Łodzi. Na koniec wrócimy do rap sceny czwórki i raz jeszcze przeżyjemy koncert Raw Performance. Damian Sikorski, witam jeszcze raz. Tu Radiowa Czwórka. Startujemy z pasmem muzycznym. Kolejna nowość na naszej antenie, Bungee.

Simple Pleasures i Warhouse w radiowej czwórce na 14, prawie 15 minut po godzinie 20. Pasmo muzyczne kwadrans temu wystartowało i do godziny 23 nie tylko nowościami będę was karmił, ale będzie naprawdę bardzo muzycznie. Trochę zaskoczyli. 10 września, czyli no świeżynka, jeśli chodzi o tę nowość od Warhouse'a. Zaskoczyli dlatego, że to jest zupełnie inny kierunek muzyczny, ale to dobrze, do odważnych świat należy. Jeden z włoskich serwisów podpisał się pod tym utworem, że to jest znakomity powrót do syntezatorów z lat 80. i nie jest to wielkie odkrycie, ale mądre słowa. A sam przedstawiciel formacji odpowiada na to, że Warhouse chce być wiecznie wakacyjną kapelą, która będzie się kojarzyła z lodami na patyku i dmuchanym kołem na basenie. I to mi się bardzo podoba. Lecę do was z kolejną nowością od Jana Marczewskiego i Hugo Teresa. No tak przypuszczałem, że panowie kiedyś w końcu razem nagrają kompozycję. Po pierwsze, są z jednej stajni, po drugie, mają ten sam management, więc szybko się dogadali. Myślę, że tutaj umowa była rachciach ciach i podpisane. I mamy utwór zatytułowany Besos. Ciekawe, ja na początku, jak dostałem ten singiel, mówię Bedos? Nie, a Besos. Jan Marczewski i Hugo Teres. Posłuchajcie, nowość od nich.

0: Wallflower w radiowej czwórce od Dominika Fejka. Uwielbiam tę kompozycję, wiecie za co? Po pierwsze, bo tam nie stroi i to jest zaskakujące, naprawdę. Ale to był świadomy zabieg, bo Dominik Fejk nie mógłby sobie pozwolić na coś takiego, tylko te gitary są ewidentnie nienaturalnie rozstrojone, tylko poprzez taki efekt. No ale też ta kompozycja jest bardzo przyjemna, ma lekki nostalgiczny charakter. Jest swobodnie, jest pod lekką taką nutą niepokoju, ale z emocjonalnym dystansem, więc ta nowość naprawdę bardzo mnie przekonała. Co się okazuje? Wraca zespół Cage the Elephant i prezentuje nowy singiel, który jest zapowiedzią ich nowego krążka, premiera już 25 września, więc za moment. No a tymczasem okazuje się, że też przyjeżdżają na koncerty do Polski. No i przy okazji też nagrali pozdrowienie dla radiowej czwórki z okazji premiery nowego krążka.
1: Hey, this is Matt from Cage the Elephant and you're listening to our new song Dying in Reverse on Polish Radio Czwórka.

No genialna kompozycja, genialna pod każdym względem, na 10 punktów daje 10. Fit Don't Fail Me Now od Joy Crookes i Ravin Lanin. To przede wszystkim spotkanie dwóch wokalistek o bardzo różnych charakterach, bo Crookes ma bardzo charakterystyczny, głęboki, soulowy głos, a Ravin wnosi bardziej taką eteryczną, współczesną barwę i harmonię. I właśnie to działa i ten utwór dlatego tak wyjątkowo brzmi i super stroi. No, genialna kompozycja. Część druga tej piosenki, bo jedynka ukazała się wiele lat temu i w sumie to jest dopełnienie tego, co zostało napisane kilka lat temu. No to teraz przechodzimy do polskich artystów, fajnych polskich artystów, którzy zasilają tegoroczny Great September. Martini Polist między innymi pojawili się, uwaga, w swoim mieście rodzinnym, w Łodzi, by zagrać na Great September. No i przedpremierowo osoby, które pojawiły się na festiwalu, mogły usłyszeć piosenki z drugiego nadchodzącego albumu. Melinda to pierwszy singiel zapowiadający nowy krążek.

No bardzo dobry rasowy pop. Dzisiaj na mnie i Norbi i Wika w radiowej czwórce. Nie jestem fanem ich nazwy, choć mam słabość do Norbich, ale naprawdę nagrali piękną piosenkę zapowiadającą ich album. Debiutanci zbędzie głośno i również wczoraj na Great September. To teraz czas na Dylię i Czarnego Hi-Fi. Dylię, która również wystąpiła na Great September. Podobno znakomity koncert. Niepotrzebnie.

Kuba Folwarczny również wczoraj wystąpił na Great September. No znakomita to jest granie naprawdę gitarowe i wokal potężny, który Kuba ma. Dowodem był festiwal chociażby Next Fest, na którym wystąpił. Nie dziwię się, że przygarnęli go na kolejny showcase'owy festiwal. Kuba Folwarczny jeszcze dziś zaśpiewał z formacją Ars La Trans Orchestra, której zasila skład, ale teraz usłyszeliśmy go solowo. Filit również wystąpił w tym roku na Great September. Mam nadzieję, że zagrał najnowszy singiel zatytułowany Nie do twarzy.

No śmiało mogę powiedzieć, że to nasza dziewucha. Kasia Ejluf, radiowej czwórce, laureatka konkursu Będzie Głośno, która dziś już ma za sobą koncert na Great September Festival. Zmieniła trochę się koncertowo, ale jeżeli chcecie posłuchać w innej wersji, nieco spokojniejszej, na pewno takiej soulowej, na czwórka, na YouTubie czwórkowym znajdziecie koncert, który

zagrała w ramach nagrody w konkursie Będzie Głośno. Helamer występowała pierwszego dnia, Butterfly M teraz będzie, a następnie obiecana Ars Latrans Orchestra.

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Ale pięknie dźwięki harfy doprowadziły nas do godziny 21. Tu Czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No chłodniej, chłodniej niestety i coraz chłodniej będzie. Zapowiada się mimo wszystko spokojna noc. Teraz jest najchłodniej na zachodzie. Tam temperatury sięgają do maksymalnie 12 stopni Celsjusza. Najzimniej również będzie w nocy na zachodzie. 4 stopnie Celsjusza. Słuchajcie, to jest naprawdę zimno. Kalesony wyciągamy. No, powoli tak, niestety. Ale spokojny będzie wieczór. Dobry też na spacery. Tylko już jesienna aura, więc jeśli wychodzicie z domu, warto mieć ze sobą coś cieplejszego.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
2: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: Back to Black, utwór, który zapisał się już wiecznym piórem w kanonie światowej muzyki, Amy Winehouse w radiowej czwórce, 6 minut po 21.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
0: To prawda, jestem, nie ruszam się z tego miejsca, a czasami wychodzę do Patrycji Bronki, by sobie porozmawiać, poplotkować, gdy gram dwie kompozycje, a oczywiście plotkujemy o tym, co się dzieje w trakcie audycji. Tylko audycja jest dzisiaj najważniejsza, chociaż muszę wam zdradzić i mocno trzymam kciuki za męża Patrycji, który właśnie dzisiaj szafki wiesza w domu. Więc Piotruś... Całe radio jest z tobą. Na pewno ta część męska, ale już dostałem informację na ucho, że powiesił. Dobra, jutro kontrola. Królować będzie Amy Winehouse w tej godzinie. Zrobię wam taką monografię z okazji 20-lecia premiery albumu Back to Black. Dacie wiarę? 20 lat od premiery Back to Black. To jest aż niemożliwe. Ten album ukaże się w wyjątkowej reedycji Deluxe. Na trzech płytach

płytach winylowych, będą trzy CD-ki, będą dodatki, o których będę wam mówił, więc pobiegamy sobie trochę po twórczości Amy Winehouse, ale na razie zostajemy przy albumie Back to Back Amy Winehouse, twórca.

Love is Lasting Game, Amy Winehouse w radiowej czwórce. W paśmie muzycznym i w tej godzinie będzie nam towarzyszyła nie tylko z utworami z Back to Black, ale również z poprzednich wydawnictw, choć to wydawnictwo Back to Black króluje z tego względu, że już za moment 20-lecie premiery tego krążka, a 23 października przypada właśnie rocznica 20 premiery płyty, a 27 października ukaże się to wyjątkowe wznowione wydawnictwo z niepublikowanymi wcześniej nagraniami. Będą demówki i wersje koncertowe. Powszechnie w ogóle uznawany jest za jeden z najwspanialszych i najważniejszych albumów, wpływowych albumów w historii muzyki, nie tylko pop, bo też i soulu, i muzyki jazzowej, której nie brakowało na Back to Black. Znajdują się tam tak dobrze zagrane i wyprodukowane kompozycje, że do dziś nawet na niektórych uczelniach światowych piosenki z Back to Black są przedstawiane jako wzór i też kompozycje do ćwiczenia. Ja taką demówkę, która znajdzie się na tym limitowanym wydawnictwie w październiku, mam dziś dla was. Wersja demo utworu Tears Dry, który zanim ukazał się jako singiel, został właśnie nagrany w takiej wersji. Posłuchajcie.

Tears Dry od Amy Winehouse. Wiecie, co powiedział w radiowej czwórce? Oczywiście słuchamy radiowej czwórki, tutaj pracujemy, tutaj prezentujemy wam dzisiaj Amy Winehouse. Mamy 23 minuty po godzinie 21. Bruno Mars, który produkował album Back to Black, Bruno Mars, Mark Ronson. Boże, czemu ja o Bruno Marsie pomyślałem w ogóle? No tak, Mark Ronson powiedział, że to jest w ogóle szalone, że 6 piosenek nagranych w przypływie szalonej muzycznej fascynacji 20 lat później wciąż ma tak ogromne znaczenie dla tak wielu ludzi. No ale tak jest, bo kto dziś nie chciałby iść na koncert Amy Winehouse? Ja bardzo bym chciał i myślę, że każdy fan Amy Winehouse, który nie był na jej koncercie i z tych materiałów, które są publikowane, no po prostu czerpie tą muzyczną ucztę, której nam naprawdę bardzo brakuje. Już w październiku ukaże się wznowienie albumu Back to Black z niespodziankami, z różnymi nowymi wersjami. No to teraz będzie Mark Ronson, który opowiadał Amy Winehouse utwór Valerie.

Me and Mr. Jones, Amy Winehouse w radiowej czwórce. 33 minuty mamy po 21. Już za moment będziemy celebrowali wznowienie albumu Back to Black, niezwykle osobistego krążka pełnego emocji i muzycznego arcydzieła tej znakomitej wokalistki, twórczyni. To nie było tylko odbicie jej myśli i przemyśleń muzycznych, ale również bardzo ważnego producenta muzycznego Marka Ronsona. Album bardzo szybko zadebiutował na trzecim miejscu na listach przebojów Wielkiej Brytanii, później podbił jeszcze bardziej serca słuchaczy. W ogóle na samych wyspach ten album sprzedał się w prawie 5 milionach egzemplarzy. To jest niewiarygodne. Prawie 5 milionów osób kupiło na wyspach album Back to Black, który stał się 15-krotnym krążkiem platynowym. Niewiarygodne. Oj, piękne. Piękne kompozycje i myślę, że wiele z nich doskonale znacie, jak chociażby Like Smoke, Amy Winehouse.

Halftime Amy Winehouse w radiowej czwórce. Już za moment w październiku ukazuje się wznowienie kultowego albumu Back to Black, który zdobył 5 nagród Grammy, najlepszy wokalny album pop, najciekawsze kobiece wykonanie wokalne pop. Został też nagrodzony w kategorii Artystka Roku. No a Amy była jedyna w swoim rodzaju, na pewno jako człowiek, jako muzyk. A skoro jeszcze mowa o liczbach, to Back to Black w Stanach Zjednoczonych pokrył się podwójną platyną. No a ogólnie na całym świecie sprzedał się w nakładzie przekraczającym 25 milionów sztuk. Świetnie. I tego życzę teraz w wznowieniu, które ukaże się w październiku, żeby 25 baniek pęknęło na świecie. No, dlaczego nie? Jest duża szansa, że tak może się stać. Amy Winehouse, gdy zaczynała karierę, była bardziej uważana za wokalistkę jazzową. No i słusznie, bo jazz śpiewała znakomicie. No i występowała, jej marzeniem zresztą największym było, żeby zaśpiewać u boku Tony'ego Bennetta. No i do tego doszło. Amy Winehouse, Tony Bennett, Body and Soul.

Wake Up Alone, Amy Winehouse w radiowej czwórce. Amy Winehouse towarzyszyła nam w całej tej godzinie. Wybitna postać odrodzenia soulu, jazzu i R&B XXI wieku. Bardzo znana ze swojego charakterystycznego wokalu, kontraltu i też roli w przekształcaniu krajobrazu muzyki popularnej w kierunku bardziej autentycznego i łączącego przecież różne gatunki brzmieniowe. Amy Winehouse i album Back to Black doczeka się wznowienia jeszcze w październiku, w drugiej połowie października. Dodatkowe domówki i nagrania z koncertu z Amsterdamu. Amy Winehouse. Pamiętajmy o niej, słuchajmy jej kompozycji, bo to biografia no niestety jest malutka, bo

raptem 3 albumy się ukazały, no ale to, co zostało zarejestrowane na tych 3 krążkach, to naprawdę same wybitne piosenki. A co będzie po 22? Ha! Jak nie poszliście dzisiaj na żaden koncert i siedzicie w domu, to będziecie mieli koncertowo, ale o tym po 22.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Tak jak my, nie gra nikt.
2: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: 22 oznacza ciszę nocną, ale nie w radiowej czwórce. Tu właśnie czwórka, na zegarach 22.
1: Pogoda.
0: Spokojna. Bardzo spokojna, ale dużo chłodniej. Na zachodzie jest dziś najchłodniej. Tam mogą przelotne opady deszczu się pojawić. Takie niewielkie, ale jednak temperatury spadają. Już jest coraz chłodniej, a noce przyniosą nam od 4 do 6 stopni maksymalnie, więc będzie to spokojne, ale bardzo jesienny wieczór, więc jeśli wybieracie się na spacerek, to warto mieć coś ciepłego.
1: Autopromocja.
2: Hej, tu Adam Smolarek. We wrześniu w niedzielę jeszcze się nie słyszeliśmy, więc tym chętniej zapraszam na wieczorne pasmo muzyczne. Właśnie teraz, na styku lata i jesieni. Wszystkich, którzy lubią płaszcze, nietoperze i mocny makijaż, zainteresuje przegląd dyskografii gotyckiego Clan of Zymox, a tych, którzy lubią potuptać, retransmisja DJ setu Virtual Geishy z audycji 12 cali na godzinę. Zapraszam już w tę niedzielę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: na Pasmo Muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
1: No nie da się ukryć, choćbym nie wiadomo jak chciał was oszukać, to jestem ja. Od 20 siedzę tutaj z wami z ogromną przyjemnością, bo fajnie pograć muzyczkę, nowości i opowiadać trochę o artystach i zawsze czekać na waszą reakcję, ale jak to w paśmie muzycznym, tym weekendowym, kończymy ostatnią godzinę retransmisją jakiegoś koncertu, chyba że jesteśmy na jakimś wydarzeniu i wam relacjonujemy po prostu z miejsca. No, ale baza koncertowa u nas jest bogata, bo tych koncertów w czwórce chociażby odbyło się no naprawdę na bogato, dużo, a rap scena czwórki cieszyła się również powodzeniem i wielu ciekawych artystów u nas się pojawiło. Też były premierowe wykonania, jak w przypadku na przykład Raw Performance, który powrócił na scenę czwórkową, by zaprezentować swój najnowszy album. Więc na koniec wracamy właśnie do rap sceny czwórki. Raz jeszcze przeżyjemy koncert Raw Performance. Teraz specjalnie dla was.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak wulgaryzmy i narkotyki. Siema ziomale, trigger alert dla nieletnich. Przez najbliższą godzinę będzie tu trochę bluzgów i treści przeznaczonych dla dorosłych. Jeśli nie masz 18 w bio, to skipnij tę audycję. Rap, scena czwórki.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Jak się macie? To proszę zrobić hałas. Zapraszam na przejażdżkę roller coasterem. To jest roller.

okna, źle mi weszła Polska. Chyba ósmy raz oglądam rozdzielenie, bo czuję cały czas przyciąganie i ukojenie. I nie wiem, z którym markiem mes się bardziej utożsamiam, tym, który chce uciec przed pracą czy od załamania. To jest roller coaster, tylko że to emocje.

coaster, wszyscy roller coaster, roller coaster, roller coaster, roller coaster, nie bójcie się, roller coaster, roller coaster, roller coaster. Proszę Państwa, jest naprawdę wszystko w porządku. Proszę się zrelaksować, pochillować sobie troszeczkę, bo naprawdę wszystko jest dobrze. Jesteście po prostu na koncercie zespołu Raw Performance w Czwórka Polskie Radio, więc możecie zrobić hałas! Ja wiem, że to radio jest onieśmielające i ta atmosfera tutaj i być może ta bliskość, ale jesteśmy tu dla siebie i robimy to razem, więc... Robimy to razem. I los chciał, że drugi koncert w Warszawie już gram chory, więc wszystko dobrze, tak. No, w sensie już doszedłem trochę do siebie, ale jeszcze odbija mi się to echem, także no walczymy, walczymy. Ale obiecuję przednią zabawę. Jeżeli ktoś z was mnie nie kojarzy, jest tutaj z zaproszenia, z przypadku, przyszedł z ciotką, wujkiem, szwagrem, czy ktoś ze słuchaczy nie wie, o co chodzi, to pozwólcie, że się przedstawię. Jestem R, A, U, jeszcze B, M, W.

No nie wiem, HWDP może. Dziękuję, dziękuję. Mówili mi, że będę jak mało osób zapraszał, to

No więc tak, tytułem wstępu. Ten kawałek jest fajny, bo jest koncertowy, ale też nadżarł go już ząb czasu. Jest dość nieaktualny. A najbardziej chyba się zmieniło to, że zostałem tatą. Tatą, który robi la la la. O, zróbcie hałas do mojej córki Franciszki!

Dobra, dobra. Wystarczy. Wystarczy tego. Wystarczy parentingowych klimatów. Ja jestem służbowo. A dziękuję, dziękuję, ale jej tu na szczęście nie ma. Słuchajcie, dobra. Nie wiadomo, co będzie za zakrętem, dlatego dlaczego tego nie słychać. Ciekawostka. To jest normalne na moich koncertach, że czegoś przez chwilę nie słychać, a potem jest tak. Jest dobrze. Ktoś już był na moim koncercie? Ręka do góry? Człowieku, 7 osób. Przepraszam, bo się zagalopowałem przez te 7 osób. No. Kiedykolwiek.

0: Dlatego idziemy przed siebie, nie wiadomo po co. I ulepszamy ciągle rzeczy. I naprawiamy, i robimy wszystko tak, żeby było lepiej niż poprzednio. Tak? No to fajnie. Dobra, idziesz sobie, idziesz, wszystko jest fajnie, a za zakrętem, kurczę, drillowcy.
1: What a tough guy you are.
0: Ja nie wiem, czy...
1: Your mindset strong as hell.
0: Kurwa, idą drillowcy. Idą drillowcy. Kurwa, idą drillowcy. Przechodzą przez jezdnię. Robi się niebezpiecznie. Olali czerwone światło, idą jak do siebie. Matko, jeden ma broń. A nie, to wielki vape, wielki jak koń, chmur jak dom. To jak spotkanie ze śmiercią. Jest ich paru, a wyglądają jak legion. Ejo, legion Northface'ów, jeden ma Monklerkę. To koniec. Drugi ma stomę. Game over, Idą drillowcy. Kurwa, idą drillowcy. Idą drillowcy. Kurwa, idą drillowcy. O, ktoś strzelił biczem. A nie, jeden tu spojrzał, a na nosie miał bitę. Taką czarną ze złotem. To nie idą drillowcy, tylko kłopoty. Muszą mieć plecy. Vintage okleje, Tekwer Arcteryx. Już po mnie, mają bazuki. A nie, to JBL. Synchronizowali dwie sztuki. Zawodowcy. Ci oczywiście coś z UK. Wjebałem się na mukę, no nic. Jeden zrobił skrrr, drugi zrobił bang. Głęboki wdech, będzie co ma być. Widziałem już śmierć, ale to drill. Idą drillowcy. Kurwa, idą drillowcy. Idą drillowcy. Kurwa, idą drillowcy. Stało się, doszło do starcia. Widzę pryszcze na czole i słyszę, że mutacja. Jeden sięga do kieszeni, pewnie po kosę. Wyciąga rękę i pyta, czy mógłbym im kupić półelki żołądkowej. Idą drillowcy. Jasny gwint, idą drillowcy. Idą drillowcy. Od Jaska idą drillowcy. Idą drillowcy. W mordę jeża idą drillowcy. Idą drillowcy. O kurcze, idą drillowcy. O. Ale oni chodzą, co? Nieustraszeni. Dumni. Wyzwoleni. Wspaniali, monumentalni drillowcy. Kwiat polskiej młodzieży i nie tylko. Chociaż słyszałem, że oni nie chodzą, że oni jeżdżą hulajnogami, także elektrycznymi, więc... Więc ważka na ruchy. Słuchajcie, teraz będzie coś dalej w klimacie mroku. I a propos wydania na siebie wyroku drillowców tym utworem, to ten utwór, który za chwilę zagram, będzie opowiadał o tym, jak sam na siebie wydałem wyrok.

rok. Wykonywałem go 2 lata i na szczęście się nie udało, bo jesteśmy tutaj cali i zdrowi, tak? No to fajnie. Utwór raczej mało pozytywny, ale lubię go grać. I myślę, że z niektórymi też rezonuje. Zapraszam do wczutki.

2007. Czuję się jak Whitney Ledger, a nie Ledger. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję, jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścio i szczękości. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Ale to nie koniec, czwórka Polskiej Radio.

Dziękuję, dziękuję. Tak, ten kawałek tutaj wszedł jak trzeba, fajnie, dobrze, to może ten też wejdzie. O, konsternacja, uwaga.

wspaniały. Mogę go słuchać godzinami. No to dobrze. To jesteśmy w odpowiednim miejscu, bo on będzie teraz leciał do końca koncertu.

0: Wow.
1: No dobrze, dobrze, dobrze. Coś się zaczyna dziać, nie? Ja tutaj tak czasem patrzę na ten timer, bo ja mam ograniczenia czasowe, to nie jest normalny koncert, że ja sobie tu mogę, wiecie, pizzę jeść i filmy oglądać, jak przystało na koncert, tylko ja tu muszę po prostu robić robotę. Dlatego może z tej okazji zagram utwór Szybko, Szybko. No wiecie, no, trzeba się śpieszyć. Zazwyczaj.

0: za wolno. Siadaj pała, jak przynudzasz, wypierdalasz.
1: Szybki kol, szybki szmal, prędkość filmu razy dwa. Szybki small talk, szybki typki.

szybko, szybko, szybko, za wolno, siadaj pała, jak się nudzasz, wypierdalasz.

Dobra, kto przynudzał? Kto przynudzał? No, ręka do góry i wypierdalać, no. Prosta sprawa. Żartuję oczywiście, ja nie jestem taki. Nikt nie przynudzał.

Oprócz mnie. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. To co, zakładamy białe rękawiczki i... Nie, nie tańczymy techno, szczypiemy się. Powiem wam, że moje gardło...

fajnie, fajnie, no, szczypiemy się. Co myślicie, wróci to gówno? Nie? To dobrze. Jak wy tak myślicie, to znaczy, że tak będzie. Tak, piękny czas. Aż człowiek docenia życie takim, jakie jest. Myślę, jak się skończył ten czas, to potem można sobie było odbijać to wszystko. Chodzić sobie po knajpach, robić różne fajne rzeczy. Żyć pełnią życia. Żyć jak... Dokładnie.

0: Maybe later. Teraz gram koncert, daj mi spokój. I tak naprawdę teoretycznie po tym utworze jest... Do widzenia. Ale zobaczymy, bo może jeszcze jest, będzie ułamek czasu, to się coś zagra. A póki co kończymy.
1: Wpuszczamy światełko do serduszek.
0: Już nie blanty, antydepresanty, zakwas buraczany, a nie Chianti. 3 litry muszynianki, mikroplastik, intermittent fasting, enough is enough.
2: Wystarczy to, wystarczy.
0: Już nie blanty, antydepresanty, zakwas buraczany, a nie Chianti. 3 litry muszynianki, mikroplastik, intermittent fasting, enough is enough.
2: Wystarczy to, wystarczy.
0: No i skończyły się wakajki, skończyły się żarty. Koniec prokrastynacji, bunt na statku Bounty. Już nie żyję jak wampir, biorę się za workouty. Teraz multitasking, sprawy oraz sprawki. Wielkie 2 dla psychiatry, za te tapsy. Latam po lekarzach, wracam z rehabilitacji. Nie kupuję trawki, nie dzwonię po samarki. Wieczorem nie daję w palnik, nawet

Barki niosły za wiele traumy, wspomnienia to nie bajki, koszmar z ulicy Kajki. Narodziny córki, zamknięte drzwi otwarły, demony mnie dopadły. Autodestruction, za dużo alienacji i zakładania maski. Srałem na zarobki, bo miałem na wydatki, a w życiu za zajksy wszędzie czają się zasadzki.

No właśnie nie wiem, czy wystarczy. Wystarczy? Dobra, jest. Słuchajcie, ja tu nie rządzę. Ja tu tylko pracowałem, ale mnie wywalili na zbity pysk, bo byłem za dobry. Za bardzo kochałem radio. Nie, no żartuję, po prostu tam były zmiany jakieś, a ja po prostu miałem też co innego do roboty. Ja mu mówię, żeby zamknął mordę generalnie, nie?

Oniż jest sama, czwórka, zróbcie hałas. Jeszcze refrenik. Pięknie klaszczecie, tak, tak, tak, bardzo dobrze. Jedziemy, jedziemy.

0: Arch Lights.
1: Gdybym nie dali na studia zaoczne albo wyższe, wszystko bym powiedział. Wszystko, nawet ja bym tam był nauczycielem.
0: No oczywiście.
1: To jest po prostu taka szkoła.
0: Tak, tak, to jest taka szkoła. Dziękuję bardzo, Real Performance. Kłaniam się nisko. Fajnie, że wpadliście. Było fantastycznie. Na pewno było 100 razy lepiej niż 7 lat temu.

0: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
1: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
0: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
1: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Czwórka. To słychać.
2: To słychać.

Mentik, który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mikołaj, świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Dead.

słyszę spinacz, odpuść, jak grzechy winowajcom. Szeregi młotków jak u Floydów, za ścianą pachnie szamą tajską. Więc biorę hajs, bo śmieszą mnie wąty, rzucane dziarsko. Najpierw się sączy, potem wątroby marskość. Próbują parsknąć, barsknąć nie może dzisiaj. Nie można kartą, łycha na karton, sam równowagę chwytaj. Pardon, jak się kto pyta, dosyta nabity.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Thank you.

Potrzeba troski, pomalowałem sypazy, bo nigdy nie robiłem z płci tożsamości. A słucham gości zbitych do kości, bo mam wizerunek chyba na wskrości. Zachowują się, jakbym na klipach pokazywał im sceny na gości. Jakiś dobry pościg, iść gdzie natura. My ludzie prości, niby głośnik w głębi, wiem, że tam tłam jojo. Jaki mnie ośki, podnieś na pułap. Robić moszpit, od stoczni do spotka, czekam na plop, jo, jo. Jakiś dobry pościg, iść gdzie natura. Ej, ej.

dalej raczej próżno, kiedy połowa z nich powinna dać w retusz flow. 40 potraktowało przewózką, ale pusto, pusto, muszę ich prosić na słówko. O, już chwilę, biegam w branży, palę parę blantów, ale parę melanży, ale dalej każdy mi powtarza, że tańczy tylko do swojej jazdy, to no trochę jak

Давай выйдем из этого.

odpowiedź zawarta jest w liczbach. Dwie rzeczy, podaż i popyt. Odstawia się na bok głupoty, jak nie ma co do gara włożyć. A wiara, że wygrałeś życie, co mało nim minie, a tylko ci znają na chwilę. Ja nie chcę oceniać, bo wolę zapytać, jak mają na imię.

najlepszy nawet na blup. A zresztą wróćmy ten tok oskarżeń. Taki raper na przykład, raz inteligent, twarze z nadmorza i w obu przypadkach niemalże. Ta erudycja, cały ten serca zapał w każdej z komór. A może to jest awatar? Nie widziałaś nigdy go w kapciach w domu. Niby skromna Skoda, niby że balans i od świtu zen. A tu neptyk, narcyz, nieogar i parę innych nieszczególnych rzeczowników na N. Zobacz jak niewiele widać za tej fasady źle skrojonej. Po co ta ocena, jak i tak przestrzelisz, mniejsza w którą stronę.

0: Same shit, don't tell her no.
1: Same shit, don't tell her no.
2: Yo.

Pan bici się ciągle przygląda i się zastanawia, kim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chce, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyś

Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi bit, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mi

0: Krakowa. Jak Bóg kubę, tak on Boga. Czarno to widzę, choć blada uroda. Może tu chodzi o wokal, może tu chodzi o pokaz. Co ty tam masz, weź pokaż jedno ze swych bogactw. Też ma łańcuchy do tego ze złota. W sumie to nadal góruje uroda. Ambicje i...
1: Anon ma na bij.
0: Anon ma na bij.

0: I z tego całe szczęście jest, że zachowałem mordę.
1: Co ja z tego mogę, mordo, mieć? Nie chce mi się wziąć nic, to jak uciec mam. Dalej jestem w drodze, muszę to wręcz brać. W sensie kasę muszę mieć w rękach. Bez odpowiedzi zostawiam leszcza. Co mi nie życzy, by czy

0: Radio Czwórka, Polskie Radio.
1: Opia, turn up the beat, my guy.